0: o nałożenie kary na serwis Meta w wysokości 1 miliard złotych. Według resortu właściciel Facebooka i Instagrama celowo nie usuwa reklam, które wprowadzają użytkowników w błąd i zarabia na tym pieniądze. Jak minister uzasadnia swoje zarzuty, o tym nasz reporter Jan Kielak.
1: Twardymi liczbami. Z badań przeprowadzonych przez resort i Instytut NASK wynika, że tylko 15% oszukańczych treści, które są zgłoszone, faktycznie znika z sieci. Ponad 80% zgłoszeń platformy ignorują, grzmi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie.
1: Swoją petycję przeciwko internetowym oszustwom uruchomił też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją ponad 90 tysięcy osób. Jan Kielak, Radio Z.
0: Równolegle do sporu polskiego rządu z Metą, w Stanach Zjednoczonych trwa proces, który koncernowi wytoczyli stanowi prokuratorzy. Według nich platformy zostały zaprojektowane tak, aby uzależniać najmłodszych użytkowników. Malowanie, ocieplanie, remonty, przebudowy. Remontowy wyścig z czasem trwa w szkołach na Śląsku. Ekipy uwijają się, żeby skończyć pracę i zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. Ale jak to z remontami bywa, termin ich zakończenia nie musi być wiążący. O czym teraz reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: W Tychach udało się skończyć remont hali sportowej w zespole szkół numer 4, ale wokół budynku prace wciąż trwają.
4: Trwa wymiana nawierzchni.
3: Mówi prezydent Tychów Maciej Gramatyka. W Katowicach przy jednej ze szkół w centrum trwa budowa boiska, ale prace idą szybko, zapewnia wiceprezydent Maciej Biskupski.
5: Prace są naprawdę bardzo zaawansowane.
3: Z kolei w Rybniku kilka szkół przechodzi termomodernizację, mówi Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta.
6: Będą utrudniały codzienne funkcjonowanie.
3: Największe remonty potrwają tam przez cały rok szkolny. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Jak zapewniają jednak samorządy, większość prac udało się zakończyć przed pierwszym dzwonkiem. Wprawdzie rok akademicki zaczyna się za miesiąc, jednak już teraz studenci ruszyli na poszukiwanie mieszkań. We Wrocławiu stworzyli aplikację, która ma pomóc w znalezieniu współlokatorów dopasowanych pod względem uczelni, stylu studiowania czy imprezowania. Nasza reporterka Grażyna Wiatr rozmawiała z Aleksandrą Kaziniec, współtwórczynią apki, studentką trzeciego roku na Politechnice Wrocławskiej.
7: I aplikacja po prostu działa tak, że podajemy dane o sobie, czyli na przykład czy jesteśmy nocni markiem, rannym ptaszkiem, jakie mamy podejście do sprzątania, do imprezowania, a następnie na podstawie algorytmu dopasowywane są do nas osoby podobne do nas.
8: A jak w ogóle teraz wygląda taki właśnie rynek mieszkaniowy dla studenta?
7: Myślę, że jest bardzo ciężko. Często są organizowane takie stricte już castingi. Po prostu kolejka do mieszkania. Każdy ma po 3 minuty, żeby powiedzieć coś o sobie i wynajmujący wybiera sobie.
0: Studenci chcą, by aplikacja pomagała w dopasowaniu współlokatorów i mieszkania także pod względem ceny. Średnio za wynajem pokoju we Wrocławiu trzeba zapłacić między 1100 a 1400 zł miesięcznie.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Chyba nie powinni nas tak trzymać.
2: No niby jak?
1: No razem.
2: Dlaczego?
1: Moglibyśmy teraz przecież uzgodnić zeznanie, gdybyśmy mieli coś na sumieniu, nie? No żeby potem na przesłuchaniu trzymać wspólny front.
0: Siedzą teraz na tylnym siedzeniu radiowozu. Pierwszego, który pojawił się na miejscu po tym, jak zadzwonili na 112. Policjanci, którzy przyjechali, jeden wąsaty facet po 40 i towarzysząca mu kobieta, niewiele starsza od Edyty, nie byli zachwyceni, kiedy zobaczyli zwłoki. Przez chwilę wyglądali tak, jakby zastanawiali się nad tym, czy nie wrócić do samochodu, odjechać i udawać, że nigdy ich tutaj nie było. Zostawić ten bałagan do posprzątania komuś innemu. Ale ostatecznie wykonali kilka telefonów, otoczyli Volvo ze zwłokami taśmą, odebrali od nich zeznania, a wkrótce na miejscu pojawiły się posiłki.
2: Tam jest chyba kamera.
0: Dziennikarka wskazała na urządzenie, zawieszone niedaleko lusterka.
1: Myślisz, że jest włączona?
2: Nie wiem.
1: No i pytanie, czy nagrywa dźwięk?
2: Też nie mam pojęcia.
0: Pisarz był nieprzyjemnie podniecony. Jakby nagłym przypływem energii chciał przykryć to, że jeszcze niedawno wymiotował w krzakach jak student po juwenaliach. Ona sama natomiast była wyczerpana. Oczy same jej się zamykały. Najchętniej zwinęłaby się w kłębek i zasnęła. Przeszkadzało jej w tym gadanie Artura.
1: No to tak to wygląda. Widziałeś coś takiego kiedyś?
0: Teraz przyklejał głowę do okna jak dzieciak, który pierwszy raz leci samolotem. Oglądał pracujących na zewnątrz policjantów. Miejsce zbrodni zostało już zabezpieczone. Zwłoki ukryto pod foliowym namiotem. Technicy w białych kombinezonach krążyli dookoła wozu, szukając śladów. Jeden z nich sprawdzał natomiast ostrożnie wnętrze samochodu. Był jeszcze fotograf, który biegał to w jedno, to w drugie miejsce i robił zdjęcia do dokumentacji.
2: Widziałam.
1: No tak, Ziemek.
2: Nie, nie tylko. Jeździłam jako reporterka trochę. Najczęściej do wypadków drogowych. Jasne, to nie zabójstwa, ale wyglądało to podobnie.
1: Ja tylko słyszałem o tym od ojca.
2: O, jest policjantem?
0: Artur nagle traci rezon. Odkleja się od szyby. Opiera się o siedzenie, pozwala, żeby jego głowa delikatnie uderzyła o zagłówek.
1: Był. Zmarł niedawno.
2: O, bardzo mi przykro.
1: Spoko. Nie wiedziałaś.
2: Opowiadał ci o swojej pracy?
1: Tak.
2: Pewnie to lubił, co? Opowiadać swojemu synowi, jak łapał złodziei i innych groźnych przestępców. To dlatego zacząłeś nagrywać podcasty kryminalne.
1: Chyba tak. Miałem dobrą podbudowę, żeby zająć się tematem. Zacząłem opowiadać historię. Tym się właśnie zajmuję. Opowiadaniem historii. Czasami myślę, że tylko to potrafię.
0: Nie kontynuują tej rozmowy. Artur wraca do oglądania tego, co dzieje się za oknem. Nie odzywa się jednak więcej. Edyta przymyka powieki i wkrótce faktycznie zasypia. Wcześniej jednak myśli o Łukaszu. O tym, że policjanci może zamknęli ich razem z Arturem w radiowozie, ale wcześniej zabrali im komórki. Edyta jest przekonana, że chłopak do niej teraz wydzwania i bardzo się wkurza, bo przecież ona nie odbiera. Z jakiegoś powodu ta myśl poprawia jej humor.
3: Panie Krzysztofie, ale to jest na pewno dobra droga?
4: Na pewno, pani Doroto.
3: Bo GPS pokazuje mi, że trzeba jechać inaczej.
4: A tam GPS, RPS. Pani Doroto, ja powiem pani tak. Ja by nie uczę, jak pani ma świat, prawda? No to pani nie uczy, jak ja mam prowadzić samochód, tak?
3: Gdzież bym śmiała?
0: Krzysztof zerka w tylne lusterko i zauważa, że Dorota Rabczewska, szerzej znana jako Doda, lekko się uśmiecha. Królowa jest tylko jedna, pomyślał. Trochę się obawiał, kiedy po raz pierwszy miał ją wieść. Tyle się o niej naczytał w internecie, w komentarzach pod tymi wszystkimi artykułami. A okazało się, że to fajna, miła dziewczyna. Dobrze mu się dla niej pracowało i kiedy tylko była okazja, chętnie ją woził.
4: Tego GPS-a też, proszę pani, nie było na świecie, kiedy jeździłem po całej Polsce, pani Doroto. Ja bym tak, pani zobaczy, jeszcze szybciej będziemy w Warszawie niż ten cały GPS pani mówi, nie? Będzie mi pani jeszcze dziękować.
3: Wierzę.
4: Ludzie zrobili się niezaradni, pani Doroto. Tylko w telefonie siedzą. Nie chce im się samodzielnie myśleć. Ja powiem pani tak. Co im telefon podpowie, to robią. Tak?
3: No nie, no, tutaj akurat pan ma rację.
0: Mówiąc to, Doda demonstracyjnie chowa telefon do torebki.
3: A sama się łapie na tym, że komórka mi czasami mózg zastępuje, ale pilnuję się. Powtarzam sobie, że to tylko narzędzie. No nie może być tak, że młotek ręką kieruje, nie?
4: A no, tak.
3: Zresztą...
0: Wygląda przez okno.
4: Tak?
3: Ładnie tutaj. Nawet jakby miało być dłużej, to ładnie tutaj jest. Czasami warto nadłożyć drogi, żeby napatrzeć się na las.
4: Święte słowa, pani Dorotko. U cholery!
0: Krzysztof skręca gwałtownie kierownicę. Samochodem szarpie tak, że Doda pomimo zapiętych pasów uderza głową o szybę. Dopiero teraz zauważa dziewczynę, która wybiegła z krzaków na drogę i którą w ostatniej chwili wyminęli.
4: No wariatka, samobójczyni, no pewnie naćpana jest.
0: Doda odwraca się. Przez tylną szybę widzi dziewczynę, od której się oddalają, a która pomimo tego biegnie za nimi. Macha rękoma. Ma na sobie brudne ciuchy, obszarpane. Jej włosy są w nieładzie, jakby od kilku dni nie widziała prysznica.
3: Zatrzymaj się!
4: Pani Doroto!
3: Zatrzymaj się!
0: Krzysztof wciska pedał hamulca. Doda jeszcze przez moment przygląda się biegnącej w ich stronę dziewczynie.
3: Wsteczny!
0: Krzysztof nie próbuje protestować. Odwraca się, patrzy na drogę za nimi i wykonuje polecenie Dody. Wkrótce twarz tajemniczej dziewczyny z lasu znajduje się na wysokości okna pasażera.
3: Jesus Christ, Maggie!
0: Dziewczyna chwyta za klamkę od drzwi. Zaczyna nią z całych sił szarpać. Jeszcze trochę i ją wyrwie. Uderza w szybę. Po brudnych policzkach lecą jej łzy. Kierowca łapie w lot, otwiera drzwi. Piosenkarka wskakuje do środka, zamyka za sobą drzwi i kilka sekund później pierwszy pies wyłania się z lasu. Skacze na wóz. Za nim wyłaniają się kolejne. Cała sfora.
3: Jedź!
0: Kierowca naciska pedał gazu.
3: Dziewczyno, co się z tobą działo?
4: O cholera!
0: Łukasz otwiera mikrofalówkę. Wkłada do niej pizzę i włącza odgrzewanie. Potem odkręca zimną wodę i pozwala, aby woda opłukała mu dłoń. Wciąż go boli po porannej bójce. W chwilach szczerości jest gotów przyznać, że to była raczej szamotanina. Próbuje sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni bił się i wychodzi mu na to, że były to okolice podstawówki. Nie wie nawet, jakie były dokładne okoliczności. Pamięta tylko, że wrócił do domu z krwią lecącą z nosa. Jest teraz na siebie zły. Myśli, że powinien bardziej przyłożyć temu pisarzynie. Przez chwilę rozkoszuje się, wyobrażając sobie, jak rozbija mu wargi albo wali go w brzuch tak mocno, że facet zgina się w pół raz po raz jak szwajcarski scyzoryk. Ale potem przypomina sobie, że przecież nic takiego nie zrobił i natychmiast psuje mu się humor. Zdaje sobie sprawę z tego, że to idiotyczne. Minęły już czasy jaskiniowców. Nie rozwiązuje się już swoich problemów za pomocą pięści i maczug, ale świadomość, że nie zrobił tego, co trzeba, że nie potrafi się tak naprawdę bić, sprawia, że czuje się gorszym mężczyzną. Podchodzi do zawieszonego w przedpokoju lustra. Patrzy na swoją twarz, którą pokrywa niechlujny, kilkudniowy zarost. Podnosi koszulkę i widzi spory brzuszek, który pracowicie sobie wyhodował, zajadając się pizzą, hamburgerami i pijąc słodkie napoje na przemian z piwem. Po raz pierwszy przyznaje się przed sobą, że się zapuścił. I nic dziwnego, że Edyta woli schludnego, szczupłego pisarza. W końcu mają tyle wspólnego. Planował się oświadczyć Edycie. Kupił nawet pierścionek i zaczął przygotowania. Miała być romantyczna kolacja i wspólne wyjście na koncert ich ulubionego zespołu. A potem dowiedział się o zdradzie i wszystko szlak trafił. Pierścionka jednak nie oddał. Od kilku miesięcy nieustannie nosi pudełko w kieszeni, bo boi się, że Edyta przypadkiem gdzieś się znajdzie. Teraz to pudełko z pierścionkiem zaręczynowym pali go żywym ogniem. Odbiera, nie patrząc nawet na wyświetlacz.
5: No halo.
6: Gdzie jest Edyta?
5: Ale żadnego przywitania? Żadnego cześć?
6: Cześć. Gdzie jest Edyta? Nie mogę się do niej dodzwonić od kilku godzin.
5: Nie mam pojęcia.
6: Daj spokój, przecież wiem, że zamontowały się jej różne ustrojstwa. Po prostu powiedz mi, czy u niej wszystko w porządku.
0: Świadomość, że ona wie o nadajniku GPS, który potajemnie zamontował w samochodzie, żeby kontrolować Edytę, dziwnie go ubodła. Czuje gniew, bo Edyta nie powinna tego zdradzać Ewelinie. Czuje równocześnie wstyd.
5: Nie mam pojęcia, gdzie jest. I nic mnie to nie obchodzi. Pewnie gdzieś z tym pisarzem się włóczą. I pewnie świetnie się bawią.
6: Dałbyś przez chwilę spokój z tą zazdrością, co?
5: Spokój? Spokój? Ty pamiętasz, co ona mi zrobiła? Gdzie wtedy byłaś ze swoimi dobrymi radami? A może ją jeszcze dopingowałaś, co?
6: Doskonale pamiętam, co ci zrobiła, ale to było ponad rok temu.
5: Powiedz mi, co to w ogóle zmienia?
0: Wszystko w nim aż kipi. Jest gotów do kolejnej wymiany ciosów po falach telefonii komórkowej, ale Ewelina przez dłuższą chwilę po prostu milczy.
6: Po co ty z nią w ogóle jesteś?
5: Słucham?
6: Po co z nią jesteś, skoro nie potrafisz zapomnieć, co się stało?
5: Wiesz co? Wal się.
0: Wraca do kuchni. Wyciąga ze środka gorącą jeszcze pizzę i wrzuca ją na talerz. Odkłada go na kuchenny blat. Długo przypatruje się plackowi z podwójnym serem i peperoni, żeby otworzyć szafkę z koszem i wyrzuca tam ją. Teraz nie popełnia tego samego błędu, co ostatnio. Sprawdza wyświetlacz, chociaż jest pewien, że to dzwoni do niego Ewelina, żeby kontynuować kłótnię. Ale zamiast niej pojawia się imię Edyty. Łukasz przez chwilę wpatruje się w wibrujący w jego dłoni telefon, a potem z pełną świadomością tego, co robi, odrzuca połączenie.
7: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. To były sekundy, może nawet ich ułamki. Decyzje, z których Maggie nawet nie zdawała sobie sprawy, że je podjęła. Samochód rusza tak gwałtownie, że wbija ją w siedzenie. Psy zostają z tyłu. Spływa po niej fala ulgi.
1: Jezu, kochana, nic ci nie jest?
0: Nie odpowiada, bo nie jest w stanie wydusić z siebie słowa. Koszmar ostatnich dni wreszcie się skończył. Jest wolna. Wróci do domu. Zadzwoni do rodziców, do bliskich. Powie, że wszystko w porządku, że jest już bezpieczna. Potem przygotuje sobie ciepłą kąpiel. Zanurzy się w miękkiej, delikatnej pianie. Przymknie powieki. Nie, tego akurat nie zrobi. Wizja przeszłości nagle rozwija się jej przed oczami. Już wie, że ledwo wejdzie do wody, zaraz z niej wyskoczy. Pobiegnie do drzwi, żeby sprawdzić, czy są zamknięte na wszystkie możliwe zamki. A potem zamiast wracać do łazienki, raczej schowa się pod kocem i będzie się tak ukrywać, trzymając w dłoniach ostry nóż do steków. I tak już będzie zawsze. Przy każdym wyjściu, przy każdym wywiadzie, na każdym koncercie będzie rozglądać się dookoła, szukając jego twarzy lub tej upiornej maski. Nigdy nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.
2: O cholera!
0: Pan Budzik wyskakuje z lasu, kilkanaście metrów przed ich maską. Kierowca chce go wyminąć, ale Maggie niespodziewanie rzuca się do przodu. Jakoś wciska się z lewej strony pomiędzy boczną szybą a fotelem kierowcy. Chwyta za kierownicę, ciągnie ją w lewo. Rozpędzony samochód uderza w porywacza, a ten odlatuje w bok, jak szmaciana lalka. Kierowca wciska hamulec. Piosenkarka leci do przodu, uderza głową w przednią szybę. Na moment traci przytomność. Kiedy otwiera powieki, ledwo co widzi i słyszy pisk w uszach. Przeciera oczy. Pomaga na wzrok, ale nie na słuch. Dłoń Maggie jest cała czerwona od krwi płynącej z rozbitego czoła. Kierowca kurczowo zaciska dłonie na kierownicy. Jego twarz jest blada jak papier. Pod nosem szklą się krople potu.
2: O cholera, cholera, jasna, o cholera.
0: Maggie z trudem wraca na swoje miejsce. Wszystko ją boli. Mięśnie, ścięgna, kości. Krew ciągle cieknie jej z rozbitej głowy. Plami skórzaną tapicerkę. Sięga do klamki.
1: Nie no, stara, nie otwieraj drzwi!
0: Robi to i tak. Wysiada z samochodu. Asfalt ulicy wydaje się być jej niespodziewanie twardy. Chwieje się, jakby jej nogi były z gumy. Myśli sobie, że teraz pewnie przypomina te tańczące, dmuchane ludziki, które Amerykanie stawiają przed salonami samochodowymi. Maggie mimowolnie chichocze.
1: Maggie, wracaj do samochodu!
0: Maggie obchodzi auto. Przypomina sobie nagle o psach. Zaczyna się rozglądać, spłoszona, dookoła, ale nie widzi żadnego zwierzęcia. Wszystkie pewnie uciekły w las albo wróciły do swoich końców. Doda wyskakuje z samochodu. W dłoniach trzyma wojowniczo parasolkę. Jest gotowa bronić nią piosenkarkę, gdyby ktokolwiek ich zaatakował. Właściwie to przecież tylko raz zamieniły kilka słów na jakiejś branżowej imprezie. Prawie się nie znają. Doda mogłaby spokojnie siedzieć w samochodzie i nikt nie miałby do niej o nic pretensji. Piosenkarka idzie w stronę porywacza. Ten leży na środku jezdni, kilka metrów od samochodu. Jedna jego noga odgięta jest pod koszmarnym kątem. Druga drży, jakby prowadziła jakieś niezależne życie i próbowała właśnie oderwać się od reszty ciała. Znoszone dżinsy są ciemne od krwi. Mężczyzna słyszy zbliżającą się Maggie. Nie jest jednak w stanie się poruszyć. Strzela tylko jednym okiem w jej stronę. Drugie to ciemna jama. Jego klatka piersiowa unosi się z trudem. Maggie klęka obok niego.
2: Nasza piosenka.
1: Tak.
2: Chciałem, żeby ludzie ją usłyszeli. Żeby mnie usłyszeli.
1: Wiem.
2: Zaśpiewasz mi ją teraz?
1: Nie.
0: Wstaje. Idzie z powrotem do samochodu.
1: No, zadzwonić po pogotowie?
0: Maggie odwraca się i po raz ostatni patrzy na leżącego na jezdni mężczyznę. Jego oczy są zamknięte. Noga przestała się ruszać.
1: Chyba już nie trzeba.
0: Edyta siedzi na ławce przed blokiem. Jest jej zimno. Za lekko się ubrała. Ale wychodziła rano, kiedy świeciło słońce. Teraz jest późna noc. Jesienny chłód z łatwością pokonuje materiał jej kurtki i bawełnianą bluzę. Nie ma rękawiczek, więc zamarzły jej palce. Prawie ich teraz nie czuje i ledwo potrafi nimi poruszać. Patrzy na ekran komórki. Jest teraz wygaszony, ale wie, że gdyby go uruchomiła, pojawiłby się rejestr połączeń od Łukasza. Dzwoniła do niego kilkukrotnie, od kiedy zwolniła ich policja. Nigdy nie odebrał. Wydaje się jej to trochę zabawne. Do tej pory to on ją prześladował telefonami, tylko że ona z nim rozmawiała, odpowiadała na każdy SMS. Rozumie, że to zły znak, że kiedy wróci do domu, czeka ją... Nawet nie jest pewna co. Kolejna awantura? Jeszcze gorsze, ciche dni? Dlatego teraz siedzi sama na ławce. Dzwoniła też kilka razy Ewelina. Wysyłała tony zapytań, co się z nią dzieje. Tutaj z kolei dziennikarka nie odebrała. Nie miała siły na rozmowę z przyjaciółką. Obiecała sobie, że napisze do niej wiadomość na Messengerze, żeby tylko dać jej znać, że wszystko jest w porządku. Do tej pory jednak tego nie zrobiła.
3: Wszystko w porządku?
0: Odwraca się gwałtownie. Telefon wypada jej ze zgrabiałych palców.
3: Przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć.
1: Boże. Co ty tutaj robisz?
3: Wróciłem do samochodu po tym, jak cię odwiozłem. Ale coś mnie tknęło i przyszedłem z powrotem tutaj. Nie poszłaś do domu, siedzisz na tej ławce.
1: Czyli kryjesz się gdzieś tam w cieniu i obserwujesz mnie, nie wiem, od kwadransa?
3: Nie kryję się, stałem tam koło lampy. Wystarczy, żebyś podniosła głowę, poza tym martwiłem się o ciebie.
1: Ze względu na to, co się stało dzisiaj?
3: Ze względu na to, co się stało dzisiaj.
0: Pochyla się, podnosi z ziemi telefon, ogląda go najpierw i dopiero potem oddaje go jej.
3: Chyba jest cały. Dlaczego nie wracasz do domu?
1: Myślałam o tym, co się stało dzisiaj.
0: Cieszy się, że siedzą z daleka od latarni i kiepsko ją widać, bo kłamstwo ma wymalowane na twarzy.
3: Coś dzisiaj odkryliśmy. Coś ważnego. Powinniśmy iść dalej tym tropem.
0: Edyta nie potrafi w sobie wzbudzić entuzjazmu pisarza. Myśli, że jeśli coś odkryli, to kolejnego trupa. Kusi ją, żeby przypomnieć Arturowi, jak rzygał w krzakach na jego widok. Edyta spogląda na wyświetlacz. To Ewelina. Tym razem odbiera.
1: Cześć.
4: Edyta, jesteś. Dzięki Bogu. Jak ja się o ciebie martwiłam, już miałam na policję dzwonić. Masz dawać znać, że wszystko z tobą w porządku, jeśli z tobą wszystko w porządku.
1: Spokojnie, Ewelina, wyluzuj. Wszystko okej. Nie masz co robić takiej paniki. Stało się coś?
4: Znasz Jarka Błoszkowicza, prawda?
1: No znam.
4: Ktoś go zaatakował i trafił do szpitala. Walczy teraz o życie. Wiem, że on już u nas nie pracuje, ale podobno coś tam dla nas robi i Ornowski teraz chodzi cały w nerwach. Każe wydzwaniać do wszystkich dziennikarzy, żeby sprawdzić, czy wszyscy są cali.
1: Dobrze, Ewelina.
4: Co?
1: W którym szpitalu leży Błoszkowicz?
5: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już w poniedziałek po drugiej w Radiu Z.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. To był niepozorny, płytki basen, a jednak mogło w nim dojść do prawdziwego dramatu. W Nowęcinie koło Łeby cudem udało się uratować 4-letniego chłopca, który tonął na terenie jednego z ośrodków wczasowych. Na szczęście chłopiec jest cały i zdrowy, ale służby apelują do rodziców i opiekunów, żeby na finiszu wakacji zachować czujność. O tej zakończonej happy endem historii reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Niewinna zabawa w wodzie o głębokości około 80 cm mogła skończyć się tragedią. Chłopiec bawił się z kolegami, nagle znalazł się pod wodą i przez jakiś czas nikt nie reagował. 4-latka w ostatniej chwili udało się uratować, mówi Radiu Z szef służby SAR Sebastian Kluska.
3: Dziecko pod samą wodą przebywało około 3 minuty. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, którą wykonali rodzice, przebiegła w sposób prawidłowy i skuteczny.
2: Ekspert przypomina, że wobec najmłodszych dzieci trzeba zachować szczególną czujność, nawet gdy miejsce do zabawy pozornie wydaje się bezpieczne.
1: Policja zbada teraz, czy na terenie ośrodka nie doszło do jakichś zaniedbań. Fala wody i błota, domy zmiecione w kilka sekund, pozrywane mosty. Tak dziś wygląda granica Nepalu z Tybetem. Po pęknięciu lodowca liczba ofiar wzrosła do 350 i wciąż trwają poszukiwania tysięcy zaginionych. Eksperci twierdzą, że przyczyną kataklizmu mogły być zmiany klimatu. Tragedia w Nepalu przypomina tę sprzed 4 lat we Włoszech, zauważa profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Warto przypomnieć, że to oberwanie tego lodowca we włoskich Dolomitach poprzedziły rekordowo wysokie temperatury. Krótko mówiąc, on stracił stabilność pod wpływem wyższych temperatur. No, należy się liczyć z tym, że lodowiec ten himalajski mógł doświadczyć dokładnie tego samego.
1: Jak dodaje ekspert, przy pęknięciu lodowca w Himalajach dużą rolę odegrały także trwające tam monsuny. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Jak napisał na X-ie prokurator generalny Waldemar Żurek, jeden dotyczy płatnej protekcji, drugi zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Za ten pierwszy grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 2. Radosław P. od 16 był przesłuchiwany w Katowicach, został zatrzymany wczoraj. To afera, która będzie wyjątkowo trudna do wytłumaczenia dla prawicy. Tak zatrzymanie szefa PKOL-u komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Według niego ta sprawa pokazuje patologiczny układ, który na razie odsłonięty jest tylko we fragmencie.
5: Ci wszyscy, którzy łamali prawo, brali brudne rosyjskie pieniądze i wykorzystywali je do korupcji politycznej i każdej, muszą za to zapłacić. I mam nadzieję, że to jest pierwszy taki sygnał, że sprawa nabiera konkretnego wymiaru już, że tu nie będzie niczego na skróty, że każdy, kto doprowadził do tej patologii, po prostu za to odpowie.
1: Ze strony prawicowej opozycji komentarzy jest mniej. Dominuje przekaz, że afera Zonda Krypto jest tak naprawdę aferą rządu Tuska oraz, że zatrzymany szef PKOL-u mimo bliskiej znajomości z byłym wicepremierem Jackiem Sasinem nie jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Prawie 500 000 złotych za raport o polityku opozycji. Były dyrektor Orlenu usłyszał zarzuty za zlecenie wykonania takiego dokumentu amerykańskiej firmie. Koncern zapłacił za to 460 000 złotych, ale zadanie nie miało żadnego uzasadnienia, mówi Radiu Z prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
6: Zawarcie umowy pozbawione było uzasadnienia ekonomicznego, a podpisując ją podejrzany nadużył udzielonych mu uprawnień, które w jego przypadku dotyczyły zawierania umów w zakresie obsługi prawnej PKN Orlen.
1: Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi do 5 lat więzienia. Śledztwo dotyczy głośnej sprawy inwigilacji posła Platformy Obywatelskiej. W kwietniu 2024 roku ówczesny minister aktywów państwowych Borys Budka poinformował, że w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku zlecono inwigilację Sienkiewicza. Rusza program edukacji medialnej i walki z dezinformacją. Pierwsze zajęcia w szkołach odbędą się w połowie września. Dzięki nim młodzież nauczy się, jak sprawdzać źródła i rozpoznawać manipulacje. Jednym z elementów będzie wystawa w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie uczniowie poznają m.in. historię propagandy i manipulowania w polskiej kinematografii. Ministra kultury Marta Cienkowska.
7: Sprawdzanie źródeł, rozpoznawanie manipulacji, rozumienie kontekstu i świadomy odbiór przekazu stają się po prostu podstawowymi kompetencjami potrzebnymi do funkcjonowania we współczesnym świecie.
1: Realizacja programu What the Fake potrwa przez 2 lata. Gdańsk szykuje się na dzisiejsze obchody 80. rocznicy śmierci Inki i Zagończyka. To jednocześnie 10. rocznica uroczystego pogrzebu zamordowanych przez komunistyczne służby Danuty Siedzikównej i Feliksa Selmanowicza. W Bazylice Mariackiej można do niedzieli oglądać pamiątki po bohaterach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, mówi Radiu Z Adrianna Garnik, dyrektorka Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u.
8: Mamy fragment podeszw butów, które przetrwały i odnalezione zostały podczas ekshumacji, a w drugiej gablocie to są gwoździe z półtrumny, w której było złożone ciało Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk.
1: Dziś w południe na Placu Zebrań Ludowych zacznie działać patriotyczna strefa edukacyjna. O 15:00 msza w Bazylice Mariackiej, a potem przemarsz na cmentarz garnizonowy, gdzie pochowani są Inka i Zagończyk. Po spektakularnym zaćmieniu słońca sierpień kończy się równie efektownym widowiskiem na niebie. Pełnię krwawego księżyca, jego częściowe zaćmienie można zobaczyć tej nocy. Kolor tarczy naszego satelity będzie przechodził z rdzawego w lekko czerwony.
9: Stopniowo księżyc będzie chował się w cieniu Ziemi, także będzie powoli przyjmował właśnie taką czerwono-pomarańczową, troszkę może brunatną barwę, stąd pewnie to określenie krwawy księżyc.
10: Czy do tej obserwacji potrzebujemy jakichś przyrządów?
9: Nie, tutaj niepotrzebne są nam żadne przyrządy. Nieuzbrojonym okiem będzie zjawisko doskonale widoczne, choć jeśli ktoś chciałby użyć lornetki albo ma teleskop, to oczywiście zachęcamy do użycia tego sprzętu.
1: Z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium w Łodzi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Maksimum zjawiska przypadnie około 6 rano. Cień zasłoni wtedy ponad 90% tarczy księżyca. Problem w tym, że z większości Polski tej fazy już widać nie będzie, bo księżyc wcześniej schowa się za horyzontem. Dlatego na obserwację warto wybrać się na przykład już teraz. Właśnie zaczyna się pierwsza faza zaćmienia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Gość Radia Z.
12: Już dyskutujemy tutaj. Sebastian Gajewski, z nami wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, członek zarządu krajowego. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
12: Krótka piłka na początek. Czy Koalicja Obywatelska i Lewica powinny pójść razem do wyborów? Tak czy nie?
13: Nie.
12: Krótko i na temat. Sądzę oczywiście na naszej stronie, na radioz.pl. Zobaczymy, co na ten temat sądzą nasi słuchacze. Co sądzą na ten temat internauci, a dlaczego nie?
13: Dlatego, że Koalicja Obywatelska to jest partia centrowa, partia liberalna, a Nowa Lewica, nasze środowisko, to jest formacja lewicowa, socjaldemokratyczna. Mamy różne programy, mamy różnych wyborców. I to się przekłada na rzeczywistość wyborczą, bo zakładam, że jeżeli ktoś chce głosować na przykład na Włodzimierza Czarzastego albo na Magdalenę Biejat, to nie za bardzo chce głosować na Donalda Tuska albo na kogokolwiek z Koalicji Obywatelskiej.
12: Albo na Romana Giertycha.
13: Albo na Romana Giertycha, który był na listach Koalicji Obywatelskiej, jest parlamentarzystą tej partii i to nie tylko chodzi o wybór personalny, ale też chodzi o taki efekt zachęcenia lub zniechęcenia.
12: No tak, ale
13: myślę, że wyborcy lewicy mają prawo do tego, żeby głosować na lewicową formację i na lewicowych polityków z lewicowym programem, a wyborcy Koalicji Obywatelskiej, liberałowie, nasi przyjaciele z centrum, mają prawo do tego, żeby głosować na tych polityków, którzy są liberałami, centrystami, którzy mają taką agendę polityczną.
12: No według ustalenia jednej z telewizji prawicowych, to jednak porozumienie między Koalicją Obywatelską a Lewicą właściwie zostało zawarte między premierem Donaldem Tuskiem a Włodzimierzem Czarzastym, czyli liderem waszej formacji, marszałkiem Sejmu.
13: Ja bym podchodził z dystansem do wszystkich doniesień, które przedstawiają niektóre prawicowe telewizje w Polsce. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, w porozumienia dotyczące wyborów, formuły startu w wyborach zabiera się bezpośrednio przed wyborami. Do wyborów mamy ponad rok.
12: Ale w jednym z ostatnich sondaży Lewica 7,1%, w kolejnym ostatnim chyba 6,6%. No i wszystko i z tych sondaży wynika, zresztą no, kilkunastu chyba ostatnich, ale kilku na pewno, że języczkiem uwagi może być Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
13: Mnie interesuje,
12: przy tworzeniu rządu.
13: Mnie interesuje poparcie, które ma lewica w sondażach. Mhm. To poparcie, ono jest poparciem stabilnym. Różne sondaże pokazują oczywiście...
12: Ale szału nie ma.
13: Poparcie jest stabilne.
12: Ale szału nie ma.
13: Nie mamy sondaży, w których bylibyśmy poniżej progu. Poparcie oscyluje 7-10%. Oczywiście walczymy o więcej. Chcemy przekonywać jak najwięcej wyborców i wyborczyń do tego, żeby na nas głosowali. Myślę, że przekonujemy przede wszystkim tą pracą, którą mamy w rządzie i tym, jak realizujemy swój program. Ale to jest poparcie stabilne, to jest poparcie, które umożliwia odtworzenie tej ekipy parlamentarnej w Sejmie i w Senacie, którą mamy dzisiaj. Będziemy walczyć o więcej. Jest całkiem dobrze. Nie mamy w lewicy powodów do niepokoju. Natomiast, jeżeli pyta pani o Konfederację Grzegorza Brauna, to tak, mamy wszyscy w Polsce powody do niepokoju, bo rosnące poparcie dla partii tego człowieka, któremu są stawiane kolejne zarzuty, który sieje nienawiść, który kompromituje Polskę w Parlamencie Europejskim, który jest po prostu złym człowiekiem, powinno nas wszystkich niepokoić. Ale to nie jest tylko niepokój dla lewicy, ale myślę, że to jest niepokój dla wszystkich ludzi, którym na sercu leży w Polsce demokracja i normalność. Bo tacy ludzie nie tylko nie powinni rządzić, ale też tacy ludzie nie powinni być w polskim życiu publicznym.
12: Szykują się zmiany w 800+. Nie trzeba będzie już składać kolejnego wniosku za każdym razem, co roku. Raz złożony wniosek będzie po prostu odnawiany potem z automatu. To kiedy będzie gotowa ta ustawa i kiedy ona trafi do Sejmu i kiedy wejdą te zmiany w życie?
13: Projekt ustawy jest już gotowy. On przeszedł rządowy proces legislacyjny. Jest to jedna z zmian deregulacyjnych, czyli takich, które zmniejszają bariery biurokratyczne, obciążenia administracyjne, które ciążą na nas wszystkich obywatelach. Ponieważ świadczenie...
12: No nie jest to nie wiadomo jaka rewolucyjna zmiana, ale jednak rzeczywiście byłoby to ułatwienie.
13: Jest to zmiana bardzo duża, dlatego że do tej pory rodzice musieli odnawiać wniosek o świadczenie 800+, na każdy okres świadczeniowy. Działało to tak, że od 1 lutego każdego roku na okres świadczeniowy, który zaczynał się 1 czerwca danego roku, a kończył w 31 maja roku kolejnego, trzeba było zgłosić wniosek. Dzisiaj tak już nie będzie. Prawo do świadczenia 800+ będzie się odnawiało automatycznie.
12: Ale od kiedy?
13: Od następnego okresu świadczeniowego, dlatego że my jesteśmy w tej chwili w trakcie okresu świadczeniowego.
12: Czyli od połowy 2027, tak?
13: Od następnego okresu świadczeniowego. Okresy świadczeniowe, tak jak powiedziałem, w 800+, od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku kolejnego.
12: A czy 800+, to świadczenie powinno być waloryzowane?
13: Świadczenie 800+, ono jest przyznawane w kwocie, która jest określona liczbą bezwzględną, wskazaną w ustawie.
12: Czyli tutaj nie ma żadnego pola manewru, tak?
13: Wcześniej to było o 500 zł, teraz to jest 800
12: zł. No to wiemy, tak.
13: Nie mamy w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mechanizmu waloryzacji, taki, który jest na przykład w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, że co roku o pewien wskaźnik wzrasta nam to świadczenie. Tutaj potrzebna jest każdorazowa decyzja ustawodawcy i tak jak podwyższyliśmy od 1 stycznia 2024 roku, nasza koalicja 15 października podwyższyła to świadczenie z 500 do 800 zł. Parlament, Sejm, Senat może to świadczenie podwyższyć, ale za każdym razem wymagana jest tutaj ustawa. My uważamy, że
12: przy tej chwili będą jakieś podwyższenia?
13: W tej chwili kwota świadczenia 800+, także biorąc pod uwagę to, że ono zostało podwyższone o 300 zł od 2024 roku, czyli dwa lata temu, to nie jest długi horyzont czasowy, ona dzisiaj jest adekwatna, natomiast na pewno w przyszłości czeka nas dyskusja o tym, czy takie świadczenie należy podwyższyć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła nabywcza pieniądza spada i pewnie przyjdzie taki moment, tak jak przyszedł w 2024 roku, gdzie taką decyzję podjęliśmy, żeby zastanowić się, kiedy, od kiedy i o ile podwyższyć
12: świadczenie
13: 800+.
12: Czyli będzie 1000+ w jakiejś tam
13: perspektywie
12: czasowej.
13: Nie mówimy o roku 2026, roku 2027. W tej chwili takich prac nie prowadzimy.
12: A kiedy próg dochodowy? Czy rzeczywiście najbogatsi powinni pobierać 800+? Skoro mamy deficyt budżetowy i należałoby szukać oszczędności.
13: Dwie rzeczy. Po pierwsze, w Polsce mamy bardzo niską dzietność. Jest to jeden z najniższych wskaźników dzietności w Unii Europejskiej.
12: Ale ostatnio coś drgnęło.
13: Znacząco poniżej progu zastępowalności pokoleń, ale też jest to wskaźnik niższy niż w wielu państwach zachodnioeuropejskich, chociażby we Francji czy w Danii. W państwie, w którym mamy bardzo niską dzietność i bardzo chcemy wspierać rodzicielstwo, uważam, że każdemu z rodziców, którzy podejmują się trud urodzenia i wychowania dziecka, należy się pomoc państwa. Bez względu na to, czy ten rodzic jest zamożny, średnio zamożny, czy mniej zamożny. Nie widzę możliwości ani potrzeby wprowadzania progu dochodowego. Właśnie z tego powodu, że każdy rodzic, który decyduje się w tych warunkach, gdzie bardzo dużo ludzi nie decyduje się na dzieci, potrzebuje, zasługuje na docenienie, zasługuje na pomoc. Ale jest też drugi powód. To świadczenie jest świadczeniem bardzo prostym. Ono ma prostą konstrukcję, jest bardzo proste w obsłudze. Nie wiem, czy pani redaktor wie, ale obsługą świadczenia 800+ dla całej Polski zajmuje się kilkadziesiąt osób. Część jest zatrudniona w Białymstoku i Zambrowie, część w Słupsku i te kilkadziesiąt osób obsługuje to świadczenie dla całej Polski. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest możliwe? Rozumiem, że dlatego, że nie mamy progu dochodowego, żadnych wywiadów środowiskowych, żadnych innych kryteriów. Mamy dziecko w określonym wieku, rodzica, prawidłowo złożony wniosek i idzie przelew. I dzięki temu to świadczenie może być bardzo tanie w obsłudze. Jeśli zdecydowalibyśmy się na wprowadzenie mechanizmu progu dochodowego, jakichś dodatkowych kryteriów, badań, koszty by były znacznie większe.
12: Rozumiem. Zmiany w podatkach proponuje rząd i to prawda, że Lewica była pomysłodawcą tego kolejnego wprowadzenia kolejnego progu podatkowego na poziomie 24%?
13: Myśmy postawili dwa warunki, kiedy siadaliśmy do stołu z naszymi koalicjantami w rozmowie nad tymi zmianami w podatkach, które zaprezentował pan minister Domański. Pierwszy warunek to był taki, że wszystkie zmiany muszą prowadzić do zwiększenia progresji podatkowej, bo my już uważamy w Lewicy, że im system podatkowy bardziej progresywny, czyli im więcej płacą zamożniejsi, im mniej płacą mniej zamożni, to jest system uczciwy. Więc tak, te zmiany, które obejmują zwiększenie progresji podatkowej, w tym nowy próg 24%, to są zmiany, które odpowiadają naszym warunkom naszej wrażliwości. Druga sprawa, postawiliśmy też drugi warunek, i on był równie ważny, to znaczy, że żadne zmiany w systemie podatkowym nie mogą doprowadzić do tego, że będzie mniej środków w budżecie państwa i w innych funduszach na aktywną politykę społeczną, bo za tą aktywną politykę społeczną odpowiada Lewica w Ministerstwie Rodziny, także w innych resortach i tu niczego nie mogło zabraknąć.
12: A to prawda, że waszym postulatem było to, żeby wprowadzić kolejny próg podatkowy dla najbogatszych, nie wiem, na poziomie 40%, 45%?
13: Nam w Lewicy taki sposób myślenia o systemie podatkowym, że mamy progi podatkowe wysokie dla osób, które zarabiają najwięcej, jest bardzo bliski, ale zwracam uwagę,
12: ale proponowaliście, żeby wprowadzić kolejny próg dla najbogatszych, czy nie?
13: Ta wrażliwość jest też w tej reformie uwzględniona, dlatego, że mamy zwiększoną daninę solidarnościową, czyli ten parapodatek, który jest płacony przez najbogatszych, czyli te osoby, które osiągają powyżej 1 miliona złotych. Tutaj ta danina solidarnościowa ma wzrosnąć z 4 do 5%.
12: I to był wasz pomysł?
13: Ten pomysł, wszystkie te pomysły, cała ta reforma została wypracowana wspólnie przez koalicję 15 października, została zaprezentowana przez ministra Domańskiego, natomiast te zmiany, o których mówimy, które zwiększają progresywność systemu podatkowego i które powodują, że osoby, które są bardziej zamożne, będą płacić więcej, są zmianami, które uwzględniają naszą wrażliwość i są jednym z powodów, dla których Lewica te zmiany Andrzeja Domańskiego popiera.
12: No ale zmiany w CIT-cie, czyli podwyższenie z 19 do 22% dla dużych firm o przychodach powyżej 50 milionów euro rocznie, no są krytykowane, że po prostu to będzie raczej ze szkodą dla gospodarki, bo i tak poziom inwestycji jest no, kiepski, a teraz już w ogóle poleci na łeb na szyję.
13: Dwie rzeczy. Po pierwsze, te zmiany w CIT-cie, podwyżka CIT-u, ona dotyka naprawdę firm, które mają duże przychody.
12: To znaczy, no ale ile to jest firm?
13: Nikt mnie nie przekona do tego,
12: że... No ale to jest firm 4,5 tysiąca czy 5 tysięcy?
13: Nikt mnie nie przekona do tego, że 50 milionów euro to jest mało i że krzywdzimy polskie małe firmy, bo 50 milionów euro to jest dużo. Tutaj mamy firmy 50 milionów euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. Czy ten wzrost jest duży? Nie, nie jest duży, bo to są 3 punkty procentowe z 19 do 22%.
12: Tutaj muszę panu przerwać. Czy Koalicja Obywatelska i Lewica powinny pójść razem do wyborów? Tak odpowiedziało 55%. Nie, 45%. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan minister Gajewski też z nami zostaje i zachęcamy.
11: To jest gość Radia Z.
12: Zaraz pan dokończę, że tak powiem, swoją myśl, jeśli chodzi akurat o podatek CIT. Natomiast chciałabym poprosić o komentarz jeszcze do tego, gdzie pan, no jednak 55% naszych internautów, słuchaczy, powiedziało, że są za tym, żeby powinniście raczej pójść razem do wyborów.
13: 55% powiedziało, że tak, 45% powiedziało, że nie.
12: No to nie jest rzeczywiście jakaś gigantyczna różnica.
13: Słuchacze Radia Z są podzieleni, natomiast mnie najbardziej interesuje, co o tym myślą wyborcy Lewicy i co o tym myślą członkowie Nowej Lewicy, do której ja mam przyjemność należeć. Szczerze powiedziawszy, ja nie jestem zwolennikiem wspólnej listy z Koalicją Obywatelską w wyborach do Sejmu. Ja uważam, że my jako socjaldemokraci, jako Lewica powinniśmy iść ze swoją agendą, ze swoim programem do tych wyborów. Koalicja Obywatelska jest partią liberalną, powinna iść sama i możemy rządzić wspólnie. Pokazujemy to zarówno w rządzie, jak i w wielu samorządach, gdzie razem tworzymy koalicję.
12: Nie ma takiej możliwości. Raczej z sondaży wynika, że koalicja plus Lewica nie będziecie mieli większości sejmowej. pozostali koalicjanci zdecydowanie pod progiem i to już od wielu, wielu miesięcy.
13: Polskie Stronnictwo Ludowe, tak, nasi ja wiem, przyjaciele spod zielonej koniczynki z reguły są pod progiem i jakoś zawsze do tego parlamentu na szczęście, bo bardzo dobrze im życzę, wchodzą i myślę, że budowanie takich scenariuszy, kto wejdzie, kto nie wejdzie do parlamentu na rok przed wyborami jest grubo przesadzone. Każdy z nas ma swoją wrażliwość, każdy z nas ma swoich wyborców i każdy z nas ma swój program, z którym idzie i do którego będzie przekonywał swoich wyborców.
12: A pan będzie startował do Sejmu?
13: Zobaczymy, to są
12: decyzje. No pana decyzje. W Sejmie nie ma, pan wiceminister nie jest posłem.
13: Nie jestem posłem, nie jestem senatorem. O tym, czy i gdzie będę startował, czy do Sejmu, do Senatu, będzie decydowało kierownictwo mojej partii i to się będzie wydarzało
12: bezpośrednio
13: przed wyborami. Ja mam taką intencję, żeby najlepiej wykonywać te zadania, które dostaję od kierownictwa partii. Taka, jaka będzie decyzja Włodzimierza Czarzastego i Marcina Kulaska, takiej się oczywiście podporządkuję.
12: Lojalny, karny członek Nowej Lewicy.
13: Tak to jest, jak się do partii człowiek zapisuje w wieku lat 18.
12: Mm-hmm, czyli wychowanek po prostu SLD, no a teraz Nowej Lewicy. A minister Berek to już definitywnie odszedł z rządu?
13: Nie wiem, czy minister Berek dotrzymał akt pana prezydenta o odwołaniu, czy nie, ale wiem, że nie bierze już udziału w pracach rządu.
12: Czyli już chyba tak, bo na stronach internetowych już nie widnieje jego zdjęcie.
13: To zapewne świadczy o tym, że ostatecznie ta procedura odwołania, bo to składa wniosek pan premier do pana prezydenta, pan prezydent wręcza akt odwołania, to nie trwa kilku godzin, to zawsze musi potrwać i formalnie się ministrem do tego momentu, kiedy...
12: Ale wokół tego nie było. A jak się u was rozkładają głosy, że ilu członków jest za tym, że jednak były minister, prawa ręka pana premiera Donalda Tuska nie powinien trafić jako sędzia do Trybunału Konstytucyjnego, a ilu jest takich, którzy uważają, że powinien?
13: Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa. Pan minister Maciej Berek jest świetnym prawnikiem. Prawnikiem konstytucjonalistą.
12: No to wiemy, zachwalacie go po prostu absolutnie, że ja... fachowiec.
13: Ja to sam mówię jako doktor habilitowany nauk prawnych i radca prawny.
12: Czyli pan też mógłby pójść do Trybunału
13: Konstytucyjnego? Nie, bo jestem za młody, nie spełniam kryterium wieku. To jest chyba już jedno z ostatnich stanowisk, gdzie mogę powiedzieć, że jestem za młody. To jest bardzo przyjemne. Dziękuję pani redaktor za tę przyjemność. Ale ja z panem Maciejem Berkiem naprawdę pracowałem bardzo dużo przez te 2,5 roku w rządzie, w Komitecie Stałym, w Zespole do Spraw Programowania Prac Rządu,
12: no,
13: także w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów.
12: Że fachowiec.
13: Pracowaliśmy mnóstwo razem, godziny negocjacji, czasem miałem wrażenie, że widuję Macieja Berka częściej niż Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Maciej Berek jest świetnym prawnikiem, ma świetne kompetencje społeczne, jest doskonałym mediatorem, świetnym legislatorem, ma wszelkie predyspozycje merytoryczne do tego, żeby być sędzią Trybunału. Co więcej, w latach 90. Kiedy Trybunał Konstytucyjny cieszył się największym społecznym zaufaniem, autorytetem, w Trybunale Konstytucyjnym było bardzo wielu prawników, którzy wcześniej mieli doświadczenie czy poselskie, czy senatorskie, czy ministerialne. No, przykłady. Ale... Prezes Stępień, dobrze, wiceminister
12: ale
13: spraw
12: były
13: wewnętrznych.
12: Były to lata 90.
13: Prezes Niemcewicz.
12: Chyba chodzi sędzia o to, żeby Kałosia, jednak...
13: Prezes Trzciński. To
12: podwyższać jakość tego, jak my tutaj rządzimy, jak sobie urządzamy to państwo, tak czy nie?
13: I to jest wszystko prawda. Mówię o tych przykładach.
12: Zresztą pamiętam, że była ustawa, którą uchwaliła sejmowa większość. Proszę mi poprawić, jeśli tak nie było, ale mieliście takie plany, żeby była taka 4-letnia karencja. To znaczy, żeby ktoś, kto był posłem, ministrem, europosłem, senatorem, nie mógł zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego wcześniej niż po 4 latach, jak ustanie ta działalność polityczna.
13: I tu dochodzimy do problemu. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, Maciej Berek ma świetne kompetencje do tego. Są liczne przykłady sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które mają doświadczenie rządowe, parlamentarne i byli świetnymi sędziami. Nigdy do ich niezawisłości, niezależności, nie miał żadnych zastrzeżeń. Są dzisiaj autorytetami wciąż. No ale z drugiej strony, myśmy złożyli pewne zobowiązanie wobec wyborców i wyborczyń.
12: Dobrze, pan cały czas ja odpowiadam na pytanie, jak to się rozkładają głosy u was, że więcej jest za tym, żeby jednak Berka poprzeć, czy więcej jest za tym, żeby jednak powiedzieć, no przepraszamy bardzo, ale nie, bo to jednak uważamy, że to po prostu łamie pewne zasady. Zresztą Anna Maria Żukowska, szefowa waszego klubu, powiedziała, że no mieliśmy być inni niż Prawo i Sprawiedliwość.
13: Przygotowaliśmy taki projekt, Lewica zagłosowała za, ja sam pracowałem nad tym projektem, prowadziliśmy negocjacje, zresztą z udziałem Macieja Berka, pamiętam, w Ministerstwie
12: Ale
13: Sprawiedliwości. Mówiliśmy
12: o tej karencji 4-letniej.
13: To zresztą reforma Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie był jeden element, tam było bardzo wiele rozwiązań. Tak, i to są wartości, które musimy zważyć. Ja dlatego tak długo o tym mówię, bo one są trochę przeciwstawne i my dzisiaj w całej koalicji 15 października musimy zważyć, czy kompetencje i to, że w przeszłości byli tacy sędziowie jak pan Maciej Berek, to znaczy mający doświadczenie polityczne, byli świetnymi sędziami, czy jednak to zobowiązanie wynikające z uchwalonej, ale nie podpisanej przez pana prezydenta ustawy, która nie weszła w życie. Jest pierwsze posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu, mamy posiedzenie klubu, będziemy o tym dyskutować. Mamy osoby i w ekipie parlamentarnej, i w ekipie rządowej, które widzą to tak jak pani posłanka Anna Maria Żukowska. Mamy osoby, które jednak uważają, że ta sytuacja w Trybunale i też bardzo wysokie kompetencje pana Macieja Berka tutaj powinny
12: przeważyć. Pan nie będzie głosował, ale jaka jest
13: Będziemy na ten temat dyskutować. Opinia? Szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania w postaci karencji, dlatego że uważam, że predyspozycje do Trybunału Konstytucyjnego są wyznaczone kwalifikacjami formalnymi, czyli jaką mamy wiedzę, jaką mamy umiejętności, co tam skończyliśmy, pewnymi predyspozycjami osobowościowymi, a liczba sędziów Trybunału, którzy do tej pory są autorytetami, to wielkimi autorytetami, jak prezes Stępień czy prezes Trzciński, którzy mieli doświadczenie polityczne, pokazuje, że się da. I tylko jest kwestia dokonania tej oceny personalnej.
12: Tak. Ale właśnie tutaj wywołany do pana, do tablicy, że się tak wyrażę, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy Stępień.
13: Były senator i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
12: Tak, i właśnie teraz mówię, że to jednak nie był dobry pomysł. I zachodzi taka oto obawa, że gdyby Maciej Berek zasiadał jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym, to mogłoby się zdarzyć i pewnie by się zdarzyło, że na tapetę brane byłyby procedowane ustawy, które pan minister Berek zatwierdzał. I co wtedy? Byłby wyłączony, rozumiem?
13: Tak,
12: odsunięty.
13: To jest oczywiste.
12: To generalnie... Przepraszam, para w gwizdek, no.
13: Nie do końca, dlatego że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się oceną bardzo różnych regulacji prawnych, nie tylko tych, które były przyjmowane przez rząd czy przez Sejm, Senat w ostatnich latach. Trybunałowi Konstytucyjnemu pracy nie powinno brakować. Mówię nie powinno, dlatego że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w zasadzie nie pracuje, gdyż są tam setki spraw, które nie zostały rozpoznane. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje parę spraw rocznie, głównie tych na polityczne zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. Jakoś tak to działa. Więc na pewno, jeżeli pan Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału, to mimo tego, że w wielu sprawach będzie się musiał wyłączyć, i to jest oczywiste, wynika z przepisów i nie budzi najmniejszych wątpliwości, to pracy mu nie zabraknie przy ocenie konstytucyjności tych starszych regulacji.
12: Przypomnę tylko, że jeszcze w 2005 roku Maciej Berek startował z list Platformy Obywatelskiej. Nie dostał się do Sejmu, ale też nie był wtedy członkiem Platformy Obywatelskiej, ale startował. Miał takie ambicje, plany, intencje. No nie udało się. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyjmował pieniądze od Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, bo potrzebował, jak to mówił, na walkę z władzą. A pośrednikiem miał być agent CBA. I Przemysław Kral pod koniec 2025 roku przelał 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. I co pan na to?
13: Po pierwsze jestem oburzony, a po drugie nie jestem zaskoczony. To znaczy widzimy, że jednym z elementów afery Zonda Krypto i działalności Przemysława Krala i tej firmy było poszukiwanie parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno wówczas, kiedy oni rządzili, jak i wtedy, kiedy już znaleźli się w opozycji. Z jakichś powodów pan Przemysław Kral uważał, że Prawo i Sprawiedliwość i prominentni politycy tej partii to jest ta ekipa, która jest w stanie wspierać zarówno jego samego, jego firmę, jak i szerzej interesy branży kryptowalutowej. I nie chodzi tutaj o to, że pan Kral miał być może jakąś sympatię indywidualną do Zbigniewa Ziobry, bo to się zdarza, ale też jest oczywiście niedopuszczalne, jeżeli to przyjmuje takie formy przelewów na wielkie pieniądze dla fundacji powiązanych z politykami, a robi to duży biznes, ale przecież to nie jest tylko Zbigniew Ziobro, to jest Przemysław Wipler, to jak się okazuje jest Michał Moskal, to jest Janusz Kowalski i nie tyle mówię już o samych powiązaniach samego Przemysława Krala z tymi osobami, co biznesu kryptowalutowego, który poszukuje ochrony u polityków Prawa i Sprawiedliwości.
12: Ale jest pana zdaniem ta afera Zonda Krypto pogrąży prawicę?
13: Prawica jest mocno pogrążona przez 8 lat swoich rządów i przez wszystko to, co się dzisiaj na prawicy dzieje.
12: No,
13: to
12: sondaże znaczy wynika, że raczej mogą wrócić do władzy.
13: No ja myślę, jak patrzę na sondaże Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że na Nowogrodzkiej nikt się nie cieszy. Mateusz Morawiecki też nie ma powodów, żeby się cieszyć z sondaży Rozwoju Plus, bo to są jednak sondaże, które no, gdzieś są na granicy progu wyborczego. Więc nie wiem, czy ta sytuacja sondażowa tam jest tak satysfakcjonująca. Moim zdaniem raczej nie. Natomiast Prawu i Sprawiedliwości rzeczywiście ostatnio problemów nie brakuje, w szczególności problemów wewnętrznych. Do tego dochodzą no już bardzo poważne zarzuty, rzeczy wymagające wyjaśnienia, jeżeli chodzi o wspieranie branży kryptowalutowej i samego Przemysława Krala. Bo szczerze, tego naprawdę się już nie da wytłumaczyć w ten sposób, że ktoś komuś akurat wpłacił z powodu indywidualnej sympatii na jakąś fundację i to był jednostkowy przypadek, tylko widzimy, jak mocno Przemysław Kral i biznes kryptowalutowy wchodził w powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, usiłował wchodzić i jak pozytywnie oni na to odpowiadali. Bo jeżeli patrzymy na aktywność sejmową, czy Janusza Kowalskiego, czy pana posła Michała Moskala, jeżeli chodzi o sprawy biznesu kryptowalutowego, no to jak gdybym prowadził taki biznes kryptowalutowy, no to byłbym zachwycony. Mówiłbym, że to są no, moi ludzie. Oni nas wspierają.
12: No, Wirtualna Polska właśnie to wyjaśnia, bo donosi, że 7 sierpnia 2025 na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal, o którym pan wspomina, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni współpracownik bliski Jarosława Kaczyńskiego, i były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński, o którym już wspominaliśmy, że miał kontaktować właśnie z Przemysławem Kralem Zbigniewa Ziobrę, spotkali się z prezesem Przemysławem Kralem, z prezesem zarządu Zonda Krypto i poseł chciał współpracować z giełdą. Kilka miesięcy ta giełda później upadła. I wkrótce po tym spotkaniu właśnie pan Michał Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie i 3 tygodnie po tym spotkaniu wysłał oficjalne pismo do szefa KNM w obronie, jak to napisał, blisko 2000 polskich przedsiębiorców z branży krypto. Taka koincydencja.
13: To jest pierwsza sytuacja no, naprawdę niedopuszczalna. To znaczy, że poseł wyrusza na jakiś jednodniowy wyjazd po to, żeby spotkać się na Ibizie z biznesmenem prowadzącym wielką giełdę kryptowalut. Następnie zaczyna po tym spotkaniu podejmować działania na rzecz branży kryptowalutowej. Załamuje ręce nad branżą kryptowalutową. Tak źle jest po prostu tym ludziom, którzy zarabiają na tym olbrzymie pieniądze, jak Przemysław Kral, a jednocześnie nie załamuje rąk nad interesami ludzi, którzy inwestują w kryptowaluty. Jak wiemy, to jest bardzo trudny rynek. 90% inwestorów na tym rynku traci. Na samej działalności Zonda Krypto wiemy, że tak jak szacujemy w rządzie, 30 tysięcy osób pokrzywdzonych, setki milionów złotych ludzie stracili. Nad tym pan Michał Moskal rąk nie załamywał, tym nie współczuł, natomiast współczuje biznesmenom z branży kryptowalut. Ale tak chyba tam na prawicy jest, bo ja zadałem sobie trud, chociaż niewielki, bo to nie jest długi dokument, przeczytałem uzasadnienie weta pana prezydenta do ustawy o kryptowalutach i całe to uzasadnienie weta, o czym to jest opowieść? To jest opowieść o tym, że ta ustawa tak krzywdzi branżę kryptowalutową, nakłada takie ograniczenia, tak mocno ingeruje w wolności, które przysługują ludziom, którzy prowadzą biznesy w branży kryptowalut, że tę ustawę trzeba zawetować. Naprawdę. To jest weto pana prezydenta, to jest opowieść o ochronie interesów branży kryptowalutowej. Skleja się to z działalnością Michała Moskala, skleja się to z działalnością innych polityków związanych z konserwatywną prawicą w Polsce.
12: Ale według PiS-u to jest afera Donalda Tuska i prokuratura w śledztwie ma działać dziwnie opieszale, jak to mówi jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
13: Czy naprawdę Donald Tusk, pan premier, ani nie nazywa się Michał Moskal, ani nie nazywa się Janusz Kowalski, ani nie nazywa się Karol Nawrocki, który wetuje ustawę o kryptowalutach.
12: Ale prokuratura działa opieszale, czy nie? No bo tam pan minister Żurek ogłosił jakiś przełom, ale o co chodzi, jakie są szczegóły, nic, to mówi, no zasłania się tajemnicą śledztwa.
13: To po pierwsze dobrze, że się zasłania tajemnicą śledztwa, bo coś takiego jest i to wynika z przepisów prawa i tego należy pilnować. Druga sprawa, my mamy do czynienia ze sprawą o oszustwo w wielkich rozmiarach. To jest sprawa, w której mamy co najmniej kilka tysięcy, jak nie mniej więcej pokrzywdzonych, których mamy straty sięgające kilkuset milionów złotych. Jeżeli ktoś oczekuje, że taka sprawa zostanie, postępowanie w takiej sprawie zostanie przez prokuraturę przeprowadzone w ciągu tygodnia, dwóch albo miesiąca, to po pierwsze nie zna realiów, a po drugie ma oczekiwania nie tyle nawet niemożliwe do spełnienia, co oczekiwania, które nie powinny zostać spełnione, bo takiej sprawy nie da się rzetelnie wyjaśnić w bardzo krótkim czasie. Przy tej liczbie pokrzywdzonych i przy tej skali strat, szkód, które zostały im wyrządzone.
12: Powracam do swojego pytania. Czy pana zdaniem ta afera, to co się działo wokół zonda krypto, pogrąży prawicę?
13: No, prawica, czy ktoś jest w stanie się wytłumaczyć z takich wycieczek, jak wycieczka Michała Moskala na Ibizę albo z obrony branży kryptowali?
12: Ibiza, piękne miejsce, taka impreza.
13: Chciał chyba zobaczyć, z tego co czytamy w mediach, chciał chyba zobaczyć się z Przemysławem Kralem, jeść obiad we włoskiej restauracji na Ibizie. Myślę, że jest parę miejsc.
12: Włoska kuchnia rewelacyjna. No.
13: Cudowna, ale chyba lepsza we Włoszech. W Warszawie też całkiem dobra. Nie trzeba naprawdę lecieć na Ibizę.
12: No, a że włoska kuchnia na hiszpańskiej wyspie.
13: Z tego się naprawdę nie da wytłumaczyć. Umówmy się, z tego się po prostu nie da wytłumaczyć. Więc nie wiem, czy pogrąży, na pewno obciąży, ale jak prezes Kaczyński będzie tłumaczył swoich ludzi, jak oni się będą tłumaczyć, nie wiem, ale myślę, że będą mieli duży zgryz i duży problem, bo to jest po prostu niewytłumaczalne i każdy z nas wie, o co chodzi.
12: Maciej pyta, kiedy minister Domański, minister finansów, zamierza wytłumaczyć się z faktu, że rok po przejęciu władzy, czyli w grudniu 2024, podległa mu Krajowa Szkoła Skarbowości, zorganizowała szkolenie z udziałem Zonda Krypto. Tak, służby skarbowe były szkolone przez Zonda Krypto. Coś pan wie na ten temat?
13: Nie, nic na ten temat nie wiem. Myślę, że to jest dobre pytanie, chyba do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest chyba wiceministrem finansów.
12: No prasa pisała, że w czasie, kiedy Zonda Krypta była w zainteresowaniu służb, no to pracownicy tej spółki szkolili nie tylko prokuratorów, policjantów, ale także funkcjonariuszy celno-skarbowych.
13: Pytanie, czy występowali
12: jeszcze
13: tam
12: w grudniu 2025 planowano wspólnie studia podyplomowe dla Krajowej Administracji Skarbowej.
13: No, dwie rzeczy. No po pierwsze, nie wiem, czy te osoby, które współpracowały, czy pracowały w Zonda Krypto, występowały na tych szkoleniach jako pracownicy, czy współpracownicy tej giełdy, czy na przykład jako osoby, które na czymś tam się znają, nie wiem, jako prawnicy, ekonomiści. Tego nie wiem, to trzeba wyjaśnić. To jest jedna rzecz. Dwa, nie wiem też, czego dotyczyły te szkolenia. No, mogły dotyczyć czegoś kompletnie niezwiązanego z działalnością Zonda Krypto. Mogły dotyczyć na przykład branży kryptowalutowej i tego, jak ona działa. Nie mam pojęcia. Na pewno Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa powinna to wyjaśnić, bo myślę, że nie tylko nasi słuchacze, ale też ja sam jestem ciekaw, jak do tego doszło, kto za to odpowiada i czy w rzeczywistości było coś w tym nie w porządku, czy nie, bo umiem też sobie wyobrazić, że ktoś, kto na przykład współpracuje, nie wiem, jako jakiś radca prawny, doradca, ekonomista z jednym podmiotem, szkoli w innym podmiocie na zupełnie inny temat, nie ma to żadnego związku, poza tym, że jest to ta sama osoba. Tak, ale trzeba wyjaśnić, też jestem ciekaw.
12: Czy pracownicy Zonda Krypto mogli szkolić pracowników celno-skarbowych po prostu jak można, że tak powiem, dopatrywać się i wyśledzić ewentualne potencjalne możliwości oszustwa. No nie wiem, no nie mam bladego pojęcia. No.
13: No myślę, że nie szkolili z tego, jak naprawdę działała Zonda Krypto, bo jak wiemy, no po pierwsze była to giełda kryptowalut, ale chyba była skonstruowana od samego początku tak, że nie zmierzała do tego, żeby ktokolwiek na tym zarobił poza Przemysławem Kralem i nie wiem, jakąś innymi osobami, które to tworzyły, tylko to chyba działało w ten sposób, że od początku te pieniądze, które były tam inwestowane, no miały się gdzieś indziej znaleźć niż w kieszeniach inwestorów.
12: Pan się wybiera na kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
13: Tak, wybieram się na kampus Polska Przyszłości. Dlatego, że zostałem zaproszony przez organizatorów. Zaproszony zostałem kilka miesięcy temu przez koleżankę z rządu, panią minister Katarzynę Lubnauer, z którą doskonale mi się współpracuje, którą bardzo cenię, a jutro będę w panelu opowiadał o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy, a panel poprowadzi pan poseł Patryk Jaskulski, którego też bardzo cenię.
12: Z Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko pan się wybiera z Lewicy, ale też Włodzimierz Czarzasty, z tego co widziałam, a Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli pana szefowa z resortu.
13: Tomasz Lewandowski, minister od mieszkalnictwa.
12: O, no to taka silna ekipa, rozumiem, że jesteście zainteresowani.
13: Inaczej, oczywiście jesteśmy zainteresowani rozmową z uczestnikami kampusu Polska, z młodymi ludźmi, ale nie tylko, ale myślę, że to też działa
12: tak
13: w drugą...
12: Wybory już.
13: Nie, to też działa w drugą stronę, to znaczy my robimy dużo fajnych rzeczy, mądrych i potrzebnych w rządzie i w Ministerstwie Rodziny i we wszystkich innych resortach, chociażby minister Tomek Lewandowski, który odpowiada w Polsce za mieszkalnictwo. Mamy pierwszy tak duży od lat program budowy mieszkań społecznych i myślę, że to także organizatorzy i uczestnicy są zainteresowani tym, co robimy i to będzie dobra okazja do tego, żeby o tym powiedzieć.
12: Prezydent też organizuje podobną imprezę w Juracie, w prezydenckim ośrodku i u prezydenta nie będzie posłów. Jest, jak to usłyszałam, ban na posłów. A będą prezydenci, ministrowie, ale posłów nie. A tutaj będą ministrowie, posłowie na tej imprezie. To taka bardziej partyjna impreza?
13: Kampus Polska? Mm-hmm. Nie. Jak ja przejrzałem listę uczestników, to posłów, senatorów, ministrów, to jest absolutna mniejszość. Tam jest bardzo dużo ciekawych ludzi, naukowców, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, różnych środowisk. Myślę, że to jest taka fajna formuła do porozmawiania o tym, co się dzieje w Polsce, co się będzie dalej działo. Nie, absolutnie Kampus Polska nie jest partyjną imprezą. Ja tak na to nie patrzę. Natomiast nie wiem, nie słyszałem nic o imprezie pana prezydenta w Juracie.
12: Na szczęście nie zostałem.
13: Na szczęście nie zostałem na nią zaproszony. To odnotowuję.
12: No raczej nie podejrzewam, że byłby pan.
13: Nie odnotowuję to z satysfakcją. Może z...
12: Ale tam tylko prezydent, jego ministrowie, młodzież, no i ma być, według doniesień mediów, ma być Skolim, który to ostatnio, no, była wielka burza w internecie, się to rozpętała, ponieważ Skolim naśpiewał taką piosenkę w towarzystwie małych dzieci, wulgarną po prostu.
13: No może, znaczy, znamy biografię pana prezydenta, wiemy, że różne rzeczy w życiu robił, z różnych pieców chleb jadł. Być może jest to po prostu jego ulubiony twórca. Może pan prezydent lubi taką muzykę, może chce do niej zachęcić pozostałych uczestników. To nie ma w tym nic, nie ma w tym nic złego. Warto być sobą. Każdy ma prawo być sobą. O to walczy Lewica. Pan prezydent też.
12: Pytanie od słuchacza. Wczoraj w gościu Radia Z pani minister Lubnauer, rzeczywiście tutaj była, siedziała na pana miejscu, zarzucała prezydentowi, że organizuje spotkanie z młodzieżą za publiczne pieniądze. Ale jak się patrzy na listę, kto jest partnerem Kampusu Polska Przyszłości, no to widać tam samorządy i to jest w porządku?
13: Samorządy mają konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność i to samorządy decydują o tym, na co wydają pieniądze,
12: a z tego rozliczają
13: ich wyborcy oraz rady, sejmiki. To jest tak, że wójt, burmistrz, prezydent miasta ma budżet, wydaje pieniądze, wydaje je na różne, cele. Na bieżąco kontroluje tego wójta, burmistrza, prezydenta miasta rada gminy, rada miasta, a potem wyborcy. Jakim się nie będzie, radnym nie będzie podobało, że wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje pieniądze na Kampus Polska, to nie udzielą mu absolutorium i w tym zaufania.
12: No tak,
13: jak
12: ale
13: się wyborcom,
12: to
13: nie, będzie,
12: pieniądze,
13: jak
12: tak,
13: się wyborcom nie będzie podobało, że wydaje burmistrza to pieniądze, tego
12: pieniądze?
13: Nie wybiorą znowu.
12: Ale to są publiczne pieniądze? Są.
13: Oczywiście, że są publiczne pieniądze. Jest system kontroli tego. Mamy regionalne izby obrachunkowe. Jak to będzie niezgodne z prawem, to regionalna izba powie, że to jest niezgodne z prawem. Jak się to radnym nie będzie podobało, nie dostanie wójt absolutorium. Jak się to wyborcom nie będzie podobało, to go nie wybiorą. A samorządy mają konstytucyjnie chronioną samodzielność. Taki jest mechanizm. Te pieniądze są wydawane lokalnie i lokalnie się to ocenia. I tyle. A rządowi nic do tego.
12: A kiedy asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami stanie się faktem? Bo to jest po prostu wstyd. Wstyd, że to jeszcze nie obowiązuje.
13: Po pierwsze, trochę obowiązuje, dlatego że mamy programy asystencji finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programy europejskie. Tak,
12: to
13: programy europejskie.
12: Pewnych grantów i że to trzeba było składać wnioski.
13: W niektórych samorządach, w niektórych nie ma, jest na stałe, a w jednych jest na stałe, w drugich jest czasem nie ma, z tym trzeba skończyć. Mamy projekt ustawy o asystencji osobistej. On został przyjęty przez rząd. Przeszedł przez pierwsze czytanie w Sejmie, teraz będzie drugie czytanie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu i będzie głosowanie. My ten projekt ustawy o asystencji osobistej dowieziemy. Asystencja osobista będzie od 2028 roku dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
12: A ile osób na tym skorzysta?
13: Po pierwsze skorzysta około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnością. Przewidujemy, że będzie około 150 tysięcy osób, które świadczą usługi z zakresu asystencji osobistej, czyli asystentów. No i wiadomo, że skorzystają członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami, którzy będą mogli w tym czasie, w którym asystent osobisty będzie wspierał osobę z niepełnosprawnością w zaspokajaniu jej codziennych potrzeb, w funkcjonowaniu, czy to w domu, czy to w pracy, czy to w szkole, na uczelni, no będą mogli wejść na rynek pracy, będą mogli do tej pracy chodzić i zarabiać. rozwijać, więc myślę, że tak spokojnie, licząc i członków rodzin, i osoby z niepełnosprawnością, i asystentów, to tak spokojnie z 500 000 ludzi na tej asystencji osobistej, na tych rozwiązaniach skorzysta.
12: A czemu to tak się ślimaczyło? Czemu to tak będzie późno wchodziło w życie? Chodziło o to, że nie ma pieniędzy w budżecie?
13: Na asystencję osobistą...
12: O ile ten program będzie kosztował?
13: Po pierwsze, asystencja osobista została zapisana w umowie koalicyjnej.
12: Tak, to była jedna z obietnic przedwyborczych.
13: Jest to jedna z obietnic i nasze zobowiązanie, jak coś jest w umowie koalicyjnej, to dowozimy i dlatego opracowaliśmy projekt ustawy o asystencji osobistej. To nie jest łatwy projekt. To jest projekt trudny, z którym się wiąże wiele wyzwań. Rozmaitych i społecznych, ale też finansowych, technicznych. Z tego powodu asystencja osobista będzie od 2028 roku. Były prace nad projektem, potem będą prace wdrożeniowe. Trzeba stworzyć systemy teleinformatyczne. Żeby to wszystko zadziałało, takie systemy muszą być. Stąd taka data wejścia w życie. Ile to będzie kosztować? Ponad 2 miliardy złotych w pierwszym roku, ponad 3 miliardy w drugim roku, ponad 4 miliardy w trzecim roku. Ten wzrost jest związany z tym, że najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące, czyli te, które mają od 90 punktów poziomu potrzeby wsparcia, potem wejdą osoby, które mają 85 punktów, potem które mają 80 punktów, czyli najpierw zaczynamy od tych, które są bardziej potrzebujące, a potem te osoby, które również potrzebują, ale ten poziom potrzeby wsparcia jest nieco niższy.
12: A kto to będzie weryfikował? Jaki jest poziom tego wsparcia potrzebne?
13: Dzisiaj wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, one wydają decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia na potrzeby świadczenia wspierającego, więc tak jak to do tej pory robią w zony, tak dalej będą robić w zony.
12: Natomiast... Czyli tutaj nic się nie zmieniło, bo ten system też był w pewien sposób krytykowany.
13: Tutaj odwołujemy się do ustawy o świadczeniu wspierającym, to jest zadanie, które mają w zony, będzie ustalany poziom potrzeby wsparcia na tych zasadach, jakich jest dzisiaj. Natomiast w dalszej kolejności będzie wydawana decyzja o przyznaniu usług asystencji osobistej i będzie zawierana umowa między tą osobą, która na rzecz której będą świadczone te usługi i realizatorem i asystentem osobistym, taki trójstronny kontrakt o usługi asystencji osobistej. Ta asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. To naprawdę będzie realne wsparcie i realna pomoc.
12: A ile będzie zarabiać taki asystent?
13: To oczywiście zależy, dlatego że usługi asystencji osobistej, one będą wymierzone przez liczbę godzin asystencji.
12: No to za godzinę
13: czyli
12: to ile będzie?
13: Te stawki będą zróżnicowane, one będą wynosiły od 40 kilku do 50 kilku złotych. Tak, na godzinę asystent osobisty będzie zatrudniany albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia, albo na podstawie kontraktu B2B, jeżeli taka osoba będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.
12: A co to za pomysł 800 plus dla seniora, jakoś to tam też była wrzawa w sieci. Czy takie świadczenie dla rodziców, którzy wychowali swoje dzieci, no gdyby to była właśnie mama, tata, no to dostaliby 400 zł.
13: To trzy rzeczy. Pierwsza sprawa.
12: To było po prostu jakiś wniosek poselski, znaczy jakaś petycja.
13: Być może była petycja, być może była interpelacja czy zapytanie poselskie. Prace nad wprowadzeniem takiego świadczenia nie toczą się ani w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ani w rządzie. Takiego projektu nie ma, nad takim projektem nie pracujemy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w Polsce system emerytalny jest oparty na zasadzie zdefiniowanej składki i on jest bardzo prosty. Formuła wymiaru naszego świadczenia emerytalnego to jest ile sobie składek zgromadziliśmy na koncie i ile środków zgromadziliśmy na subkoncie. Dzielimy sobie przez średnie dalsze trwanie życia. Dla starszych ubezpieczonych dodajemy kapitał początkowy i wychodzi nam nasza emerytura. Emerytura zależy więc nie od tego, ile mamy dzieci, nie zależy od żadnych zasług, od tego, co robiliśmy w życiu, tylko zależy od tego, ile składek odprowadziliśmy na konto, ile mamy środków na subkoncie i w jakim momencie.
12: Jak długo?
13: I w jakim momencie przechodzimy na emeryturę. Nie zależy od zasług, nie zależy od tego, ile mamy dzieci. W samym systemie emerytalnym nie mamy prawie dodatków. Mamy dodatek pielęgnacyjny, mamy dodatek kombatancki, mamy jeszcze świadczenia dla właśnie kombatantów czy działaczy opozycji antykomunistycznej, ale żadnych dodatków, które odzwierciedlają nasze zasługi, nie mamy w tym systemie. One zostały usunięte z reformą emerytalną w 1999 roku i trochę wcześniej. Takie świadczenie, o którym pani mówi, czyli swój dodatek do emerytury za to, ile się urodziło i wychowało dzieci, jest sprzeczne z logiką systemu emerytalnego, który został stworzony reformą z 1999 roku i dlatego takich zmian nie planujemy. Ale jest jeszcze inny powód, bo ja jeszcze zanim przyszedłem do rządu, zamówiłem w swojej fundacji takie badania w ramach projektu, co to jest sprawiedliwa emerytura, jak Polki i Polacy patrzą na pomysł, żeby wprowadzić dodatki do emerytur, które byłyby powiązane z liczbą urodzonych, wychowanych dzieci. Okazuje się, że większość badanych uważa, że to nie jest dobry pomysł. Te wyniki badania ilościowego, one mnie zaciekawiły, w związku z czym pytaliśmy na badaniach jakościowych, na wywiadach, z czego to wynika. I absolutna większość badanych mówiła, że to jest prywatna sprawa. Czy ktoś ma dzieci i ile ma dzieci? W związku z czym nie powinno to się przekładać na wysokość emerytury, czy jakichś w ogóle świadczeń związanych z wiekiem. Natomiast mamy w systemie takie świadczenie, tak zwana mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla tych osób, które kobiet, które urodziły, wychowały czwórkę dzieci i nie mają prawa do emerytury minimalnej. Tu dosypujemy im do tej emerytury minimalnej. To świadczenie zostaje, to świadczenie jest dobre. A co więcej, jeszcze ponieważ jesteśmy w lewicy za równością kobiet i
12: Prawa i Sprawiedliwości to zostało wprowadzone. Pamiętam, jak to tak mocno anonsowała premier ówczesna Beata Szydło.
13: I bardzo dobrze zostało wprowadzone, bo to jest dobre świadczenie, ale my w lewicy jesteśmy za równością, w związku z czym w tej chwili, akurat w zeszłym tygodniu Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu ten projekt wstępnie przyjął. Rozszerzamy to, chcemy rozszerzyć to świadczenie, tak żeby również ojcowie w szerszym zakresie niż do tej pory, bo dzisiaj to jest absolutnie marginalne wtedy, kiedy matka zmarła albo matka porzuciła dziecko, również ojcowie mogli w szerszym stopniu niż do tej pory takie rodzicielskie świadczenie uzupełniające uzyskać, jeżeli było tak, że to małżonka, matka dziecka utrzymywała dom, brała na siebie ciężar ekonomiczny, a ojciec wychowywał na przykład czwórkę, piątkę, szóstkę dzieci i przez to porzucał pracę, nie nabył prawa do emerytury minimalnej. Dzisiaj tacy ludzie nie są, tacy ojcowie, mężczyźni nie są objęci prawem do tego świadczenia, a my chcemy, żeby byli.
12: I to od kiedy?
13: Pracujemy nad tym projektem. Pewnie byśmy chcieli, żeby to było od przyszłego roku. Jeśli to się nie uda ze względu na proces legislacyjny, to od roku kolejnego, bo takie zmiany muszą wchodzić od 1 stycznia, czyli albo 1 stycznia 2027, raczej nie z powodu tego, ile będzie trwał proces legislacyjny, więc może 1 stycznia, znaczy to już wtedy na pewno 1 stycznia 2028.
12: Pytanie od słuchacza. Kiedy odbędzie się referendum w sprawie związków partnerskich? Wszystkie sondaże wskazują, że Polacy są na tak. A skoro prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, to dlaczego nie chcecie oddać tej decyzji w ręce obywateli? Bo referendum nie jest zbyt popularne, jeśli chodzi o aktualną władzę.
13: No, jeśli popatrzymy na to, jak wyglądały w Polsce referenda, to jest trochę odpowiedź, dlaczego w każdym scenariuszu, kiedy myślimy o tym, czy zapytać Polki i Polaków o coś w referendum, to mamy wiele znaków zapytania. Jest rzeczywiście dużym wyzwaniem spełnienie wymogu związanego z frekwencją i myślę, że to jest główny znak zapytania, ale szczerze powiedziawszy, ja myślę, że to, o czym słuchacz mówi, to jest trochę lepiej niż referendum. To znaczy, jeżeli mamy sondaże, temat związków partnerskich, równości małżeńskiej, statusu osoby najbliższej jest przez lata, od lat intensywnie badany, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt razy do roku przez różne pracownie badawcze. I od kilku lat, jak nie dłużej, wychodzi nam, że tak, Polacy są za związkami partnerskimi. Tak, Polacy uważają, że pary jednopłciowe powinny mieć... ramy prawne do godnego wspólnego życia, to naprawdę jest jasne, że to społeczeństwo jest za równością. To społeczeństwo jest za stworzeniem ram prawnych.
12: Ale skoro jest opór ze strony pana prezydenta, w takim razie, gdyby wyniki referendum były przesądzające, to wtedy prezydent już nie mógłby powiedzieć, nie, dalej będę to wetować, tak czy nie?
13: Znając pana prezydenta Karola Nawrockiego, to on jest w stanie powiedzieć wszystko, jest w stanie zawetować wszystko, jest w stanie zawetować każde rozwiązanie.
12: Nawet gdyby także wyniki referendum były wiążące?
13: W tym także takie, do którego wprowadzenia sam zobowiązał się w kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej, a takim rozwiązaniem kompromisowym, bardzo dalekim od związków partnerskich, był status osoby najbliższej. To było zobowiązanie prezydenta z kampanii wyborczej, ale co więcej, ja chcę powiedzieć, że ja byłem w Pałacu Prezydenckim razem z dużą częścią rządu na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, się raz na kadencję czy dwa razy odbywa w Pałacu Prezydenckim. Tam był pan prezydent i mimo tego, że rozmawialiśmy o transformacji energetycznej, czyli temat ważny, ale bardzo daleki od związków partnerskich, statusu osoby najbliższej i czegokolwiek dotyczącego życia osobistego obywateli i obywatelek w tym kraju. To pan prezydent sam powiedział, że on podtrzymuje, nie pytany o to, że podtrzymuje zobowiązanie do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Takiej ustawy, która da ramy prawne do wspólnego pożycia różnych osób tej samej płci, różnej płci. Tej ustawy, która reguluje to minimum, te podstawy, daje te podstawy, podstawowe ramy prawne. Tak mówił w kampanii, tak mówił u siebie w Pałacu Prezydenckim, a potem zawetował, mimo tego, że naprawdę z naszego punktu
12: widzenia... jak powiedział, tak nie zrobił.
13: Dokładnie tak. Mimo tego, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Lewicy, naprawdę ten kompromis do zawarcia był trudny, bo status osoby najbliższej to nie jest równość małżeńska, o którą my walczymy i to nie są związki partnerskie, o które również przez lata walczyliśmy.
12: A ta rada, o której pan wspomniał, to ile razy się zebrała?
13: Rada Dialogu Społecznego. Aha. Rada Dialogu Społecznego jest organem ustawowym i ona się zbiera. Jestem członkiem Rady Dialogu Społecznego. No myślę, że tak 4-5 razy do roku. Przy czym zwyczaj jest taki, że pan prezydent nie jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Zwyczaj jest taki, że na początku kadencji prezydenta i na koniec kadencji prezydenta odbywa się Rada Dialogu Społecznego z jego bezpośrednim udziałem. Natomiast my spotykamy się regularnie, tak jak wskazuje ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach Dialogu Społecznego.
12: To jeszcze jedno pytanie. Radosław pyta, czy jest szansa na waloryzację 300+. Wyprawka w przyszłym roku, bo na wyprawkę potrzeba dziś drugie tyle.
13: Świadczenie Dobry Start. Bardzo dobrze, że mamy to świadczenie w systemie. Ono jest potrzebne. Ono wspiera rodziców wtedy, kiedy dzieci idą do szkoły. Wiemy, ile to kosztuje, bo i...
12: No dobrze, ale pytanie jest proste. Jest szansa na podwyższenie waloryzacji, czy też nie?
13: To świadczenie obowiązuje też w kwocie wskazanej w przepisach prawa. Jest to kwota bezwzględna, nie ma w ustawie mechanizmu waloryzacyjnego. To jest podobnie jak
12: zawsze
13: z 800...
12: Można przecież napisać nowelizację.
13: To jest dokładnie tak. To jest tak samo jak z 800+. Nie ma mechanizmu waloryzacji, nie ma tutaj automatyzmu. Wymaga to w każdym przypadku decyzji związanej z decyzji ustawodawcy, czy jeżeli jest to w rozporządzeniu, to decyzji właściwego ministra. Nie prowadzimy w tej chwili nad tym prac, natomiast na pewno przyjdzie ten moment, kiedy będziemy musieli zastanowić się od kiedy, czy od kiedy i w jakiej wysokości zwaloryzować, bo tu nie mamy waloryzacji, tylko podwyższyć to świadczenie.
12: Czyli pieśń przyszłości, a jak to mówią klasycy, jak będzie czas, pokażę bardzo.
13: Prac, natomiast na pewno przyjdzie ten moment, kiedy będziemy musieli zastanowić się od kiedy, czy od kiedy i w jakiej wysokości zwaloryzować, bo tu nie mamy waloryzacji, tylko podwyższyć to świadczenie.
12: Czyli pieśń przyszłości, a jak to mówią klasycy, jak będzie czas, pokażę. Bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Donald Trump zapewnia, że Rosja nie zaatakuje NATO. Prezydent USA odpowiedział tak na pytanie dziennikarzy o to, czy Władimir Putin zobowiązał się lub obiecał, że nie zaatakuje sojuszu. On nie będzie atakował terytorium NATO, powiedział Trump. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, wcześniej mówił, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie miała związku z ostrzeżeniem Rosji przed atakiem na NATO. W obliczu rosyjskiego ataku władze Chersonia w Ukrainie apelują do mieszkańców o opuszczenie miasta. Tłumaczą, że może zabraknąć prądu. Leżący nad Dnieprem Cherson jest jednym z miast ostrzeliwanych przez Rosjan od kilkunastu godzin. Ten zmasowany atak na Kijów, Charków czy Krzywy Róg może potrwać do rana. Wszędzie celami są cywilne zabudowania i infrastruktura krytyczna, informuje reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Rosjanie używają wszystkiego, co mają w swoim arsenale. W stronę ukraińskich miast lecą bezzałogowce, rakiety czy bomby lotnicze. Oprócz częstych celów, jak elektrownie czy elektrociepłownie, coraz częściej ostrzeliwują sklepy czy magazyny. Dlatego też ukraińskie służby polecają omijać w najbliższych godzinach centra handlowe, a w razie alarmów przeciwlotniczych jak najszybciej wyjść z nich i udać się do schronów. Rakiety mogą tam spaść dosłownie po kilku minutach. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Według ukraińskiego wywiadu zmasowany rosyjski atak może przeciągnąć się nawet na cały piątek. Cała Polska szkoli się na wypadek zagrożenia. Krajowy trening reagowania będzie w najbliższą sobotę. W tym kolejnym już etapie ogólnopolskiego programu edukacji specjaliści odpowiedzą na najważniejsze pytania o nasze bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Jakie to pytania? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Na przykład rozpoznawanie sygnałów alarmowych, zasady bezpiecznej ewakuacji, a także kwestie tego, co zabrać ze sobą, kiedy już do niej dojdzie, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
3: Ona może być na bardzo krótko, może być na dłuższy czas, ale warto, aby mieć taki plecak ewakuacyjny. Musi być dostosowany do własnych potrzeb, ale są takie rzeczy, które są niezbędne.
2: Kolejnym zagadnieniem będzie czerpanie wiedzy z wiarygodnych źródeł i rozpoznawanie dezinformacji, która często towarzyszy sytuacjom zagrożenia. Jan Kielak, Radio Z.
0: W sobotę punkty szkoleniowe będą otwarte w całej Polsce, w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Ktoś próbował zabić prezydenta Mysłowic, sam Dariusz Wójtowicz tak twierdzi i podkreśla, że od dłuższego czasu on sam i jego najbliżsi mieli być ofiarami gróźb oraz nachodzenia. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura. Co dokładnie się wydarzyło i co udało się ustalić? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Jak informuje prezydent Mysłowic, ktoś poluzował śruby w kołach jego samochodu.
5: Ktoś, kto dobrze wiedział, że jadę w dalszą trasę, kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać.
4: Prezydent zawiadomił policję mailowo w piątek, a w poniedziałek złożył obszerne zeznania. Początkowo sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Mysłowicach, ale dla zachowania bezstronności przekazano ją do prokuratury okręgowej w Katowicach, która teraz wyznaczy inną jednostkę rejonową do prowadzenia postępowania. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: To już kolejny tego typu incydenty. W zeszłym tygodniu prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała, że odpadło koło w jej prywatnym samochodzie podczas jazdy. Ktoś miał celowo poluzować śruby w obu tylnych kołach pojazdu. Wystarczył jeden dzień, żeby 36-latek z Dębnicy Kaszubskiej po wyjściu na wolność znowu wpadł w prawne tarapaty. Tak intensywnie świętował opuszczenie zakładu karnego, że wdał się w awanturę z policjantami i wkrótce może znów zwiedzać więzienną celę. O szczegółach nasz reporter Maciej Bąk.
6: 36-latek odbył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dzień po tym, jak opuścił zakład, spotkał się z kolegami i pił alkohol w miejscu publicznym. Wrzaski i bluzgi sprawiły, że na miejsce dotarli policjanci, którzy od świeżo upieczonego, wolnego człowieka najpierw usłyszeli groźby, potem ten zaczął rzucać w nich puszkami i kopać. Został złapany, prokurator przedstawił mu zarzut napaści na funkcjonariuszy i teraz mieszkańca Dębnicy Kaszubskiej czeka proces i być może szybki powrót za kraty.
0: Karą za napaść na funkcjonariusza publicznego mogą być nawet 3 lata więzienia. Łódź chce wyrzucić hulajnogi elektryczne z parków. To odpowiedź na niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów, mówi Radio Z łódzki radny Marcin Chęcz.
7: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
8: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe zagrażają zagrażający życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
0: Dodaje radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. Wrocław wycofuje żółte i zielone pojemniki na odpady z alejek cmentarnych. Zostaną tylko przy bramkach. Powód to zła segregacja i mniej śmieciarek. O czym z Bartłomiejem Świerczewskim z Urzędu Miasta we Wrocławiu rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Nie zakłócały, po co ludzie tam najczęściej przychodzą, a potrzebują spokoju, potrzebują miejsca do zadumy.
10: Estetyka, spokój na cmentarzu okej, ale też problem tego, że do tych żółtych pojemników, jak rozumiem, trafiały w większości te rzeczy, które i tak nie powinny tam trafić, czyli na przykład sztuczne kwiaty.
9: Chcemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby w odpowiedni sposób próbowali segregować, starali się też zmieniać swoje nawyki.
0: Zmiany zaczną obowiązywać od września, mają też przynieść oszczędności na odbiorze odpadów.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
12: Dobry, owszem, zapraszam. Z nami jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
12: I krótka piłka na początek. Czy afera zonda krypto pogrąży polską prawicę? Tak czy nie?
13: Pani redaktor, ta afera, to trudno powiedzieć, w jakim kierunku się potoczy, dlatego że na razie mamy dużo zapowiedzi medialnych, ale bardzo mało konkretów, więc dajmy spokojnie popracować w prokuraturze. Niech ta sprawa trafi też przed oblicze sądu.
12: Ale nie możemy powiedzieć tak czy nie?
13: Bo ja tego nie wiem, pani redaktor, dlatego że mamy bardzo dużo znaków zapytania. No, przez ostatnie 2,5 roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zonda Krypto. Przecież ona działała na terenie Rzeczpospolitej. Służby, prokuratura umarzały dwukrotnie śledztwa dotyczące Zonda Krypto, więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach. Dlatego że przez 2,5 roku działała firma, co do której, jak teraz słyszymy, było sporo wątpliwości, a okazuje się, że prokuratura dwukrotnie umarza śledztwo. Rządzący bardzo późno, prawie półtora roku po wejściu przepisów unijnych dotyczących regulacji rynku kryptowalut, przygotowują projekt ustawy. Zatem takie są problemy, panie redaktorze, które trzeba też rozstrzygnąć.
12: Może chodzi o to, panie ministrze, że Przemysław Król zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Jest sąd oczywiście na naszej stronie, na radioz.pl, więc czekamy na wasze opinie, drodzy słuchacze, słuchacze, internauci Radia Z. A w Pałacu Prezydenckim nie ma żadnych obaw związanych z tą aferą?
13: Ale jakie mogą być obawy, panie redaktor?
12: No, na przykład chodzi o finansowanie kampanii wyborczej. No i
13: jednak
12: była ta konwencja, slot konserwatystów w Jesionce pod Rzeszowem. Mm-hmm. Tam występował i był promowany bardzo mocno ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, rzekomo kandydat niezależny.
13: Kirsten Owens ze Stanów Zjednoczonych sekretarz.
12: Bardzo mocno agitowała. Bardzo.
13: Pani redaktor, to, że wystąpił Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta na jednej z konwencji, na jednej z konferencji, to absolutnie nie da się tego powiązać z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej.
12: To jednak nie było obchodzenie finansowania kampanii wyborczej?
13: Było? Jeżeli ktoś zaprasza na konferencję, to kandydat na prezydenta na tej konferencji występuje po prostu jako gość. Jako gość. A pan premier Donald Tusk z koszulką z reklamą Zonda Krypto nie reklamował Zondy Krypto? Pamięta pani taką historię?
12: Pamiętam, no, ale to jest to samo. No i co, to świadczyłoby o jakichś związkach Donalda Tuska.
13: Równie dobrze można właśnie taką analogię zastosować. Skoro premier trzymał koszulkę z reklamą Zonda Krypto, no to znaczy, że też wspierał ten rynek kryptowalut. No, tak idąc tym tokiem rozumowania, można w ten sposób takie porównania zastosować.
12: Jak pan doskonale wie, wychodzą na światło dzienne kolejne informacje związane jednak o tym, jak politycy prawicy kontaktowali się z Przemysławem Karalem, szefem Zonda Krypto. I teraz ostatnio Wirtualna Polska i TVN24 doniosły, że Michał Moskal, jakby nie patrzeć, zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, bardzo blisko ucha prezesa, poleciał na Ibizę hiszpańską i tam się miał spotkać właśnie z Przemysławem Kralem. No zabiegał o jakieś rzekomo pieniądze dla swojej organizacji. No ale tak na dobrą sprawę wygląda to dość, powiedziałabym, zastanawiająco.
13: Niech się każdy polityk, który miał kontakty z panem Kralem, czy w jakikolwiek sposób umawiał się na jakieś finansowanie, to z tego tłumaczy. Jeżeli doszło do jakichkolwiek działań, które mają charakter przestępczy, jeżeli prokuratura to udokumentuje, udowodni, trafi to przed sąd, niech każdy się broni, niech każdy potem ewentualnie ponosi tego konsekwencje. No przecież to jest oczywiste.
12: A po spotkaniu poseł Prawa i Sprawiedliwości zaangażował się w pracę nad ustawą o kryptoaktywach, bo wcześniej w ogóle jakoś specjalnie się tym nie interesował, a miał się tam właśnie pojawić na tym spotkaniu, więc no jest to co najmniej zastanawiające.
13: Pani, co w tej sprawie jest najdziwniejsze, to że zonda krypto działała na polskim rynku, oczywiście na licencji estońskiej, ale działała legalnie na polskim rynku. Mamy instrumenty nadzoru nad działalnością takiego rynku, jak na przykład Komisję Nadzoru Finansowego, mamy służby specjalne, mamy prokuraturę. Nic się przez długi czas nie działo, skoro pan premier twierdził, że tam były jakieś ruskie pieniądze, których okazało się, że nie było. Skoro rządzący teraz mówią, że od początku wiedzieli, że z tą firmą były jakieś problemy, to dlaczego nie reagowano przez ostatnie 2,5 roku? Nie było żadnej reakcji ze strony polskich służb. Dwukrotnie umarzane śledztwa w sprawie zonda krypto. To jest problem. A skoro, jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, pani redaktor. Przecież ta firma, działając na polskim rynku, reklamowała się w wielu mediach, nie tylko w Telewizji Republika, ale także w TVN-ie chociażby. Przecież mamy zestawienia pokazujące, że środki finansowe na reklamy pojawiały się w różnych mediach, więc to trzeba dobrze zbadać, ale kładźmy równo akcenty na ten problem, bo pewnie problem jest. Niech prokuratura to wyjaśni, a nie koncentrujmy się w tej chwili na wpisach jednego czy drugiego mecenasa, jakichś niedomówieniach. Poczekajmy, niech prokuratura obiektywnie rozstrzygnie, zbierze materiał dowodowy i przedstawi go sądowi. Później sąd się tym zajmie. Pamięta pani, jaka była afera z dwiema wieżami, a tu się okazało raptem, że do żadnego przestępstwa nie doszło. I takich przypadków jest więcej. Także poczekajmy na rozstrzygnięcie prokuratury i sądu.
12: No to jeszcze jeden taki kamyczek do tego grudka, że Zbigniew Ziobro potwierdził, że Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała 450 tysięcy od Kancelaria Przemysłowa Krala, prezesa zonda krypto.
13: No właśnie, to potwierdził. No i teraz, jakie mam się do tego odnieść? Znaczy, jaki to ma związek z panem prezydentem, z Kancelarią Prezydenta? Żadnego.
12: Nie ma to taki związek, generalnie, że jednak politycy prawicy no jakoś tam się kontaktowali z panem Przemysławem Kralem.
13: Ale pan prezydent nie jest politykiem prawicy, jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i przypomnę też, że zaproponował swoją ustawę o rynku kryptoaktywów, regulującą bardzo precyzyjnie ten rynek, która wylądowała w zamrażarce marszałka Czarzastego.
12: Za to zawetował ustawę, którą przygotował rząd.
13: I wyraźnie wskazał pan prezydent, dlaczego zastosował trzykrotnie prawo weta, bo to było trzykrotnie to samo rozwiązanie,
12: bez żadnych zmian,
13: ale dobre rozwiązanie pana prezydenta, które w bardzo precyzyjny sposób wycinałoby z rynku obrotu finansowego firmy, które, co do których mogą być jakieś podejrzenia dotyczące nielegalnego obrotu oszczędnościami Polaków, no jakby tego rozwiązania rządzący nie przyjęli, nie trafiło to pod obrady Sejmu.
12: Cóż, czekamy na to, co, że tak powiem, ustali prokuratura. A dlaczego Skolim, król Latino, jak oni mówią, wystąpił w Juracie podczas spotkania prezydenta z młodzieżą? Skąd taki wybór?
13: A dlaczego nie? No mamy, to jest jeden z kilku artystów, którzy wystąpią na wydarzeniu zatytułowanym Przyszłość.pl, czyli tym wydarzeniu, które odbędzie się w sobotę i niedzielę w rezydencji pana prezydenta w Juracie. To jest artysta bardzo popularny, podobnie jak Kubańczyk, podobnie jak bracia Lee, którzy zagrają koncert chopinowski.
12: Bracia Lee myślę, że mniej są popularni, myślę, że Skolim bardziej, ale
13: no,
12: pan prezydent,
13: popularny,
12: a pan
13: tak.
12: prezydent na co dzień słucha Skolima?
13: Pan prezydent słucha różnej muzyki.
12: Ale Skolima też, tak?
13: Słucha różnej muzyki. Nie wiem, czy słucha akurat Skolima, ale wie na pewno, że Skolima słuchają młodzi ludzie. I jakby Skolim czy Kubańczyk to są też ludzie, którzy oprócz działalności artystycznej, i na to chyba trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę, bardzo mocno angażują się także w działalność charytatywną, wspierają różnego rodzaju organizacje pomagające dzieciom chorym, na przykład na raka. Można to sprawdzić.
12: A Skolim też? Tego...
13: Oczywiście.
12: Tak.
13: Oczywiście.
12: Ale ma w swoim repertuarze też takie no wątpliwe...
13: Oczywiście.
12: Piosenki, jeśli chodzi od takiej strony tekstowej, werbalnej, no powiedziałabym wulgarne. No nie będę nawet tutaj cytować, bo to
13: oczywiście,
12: się nie nadaje
13: tak.
12: do cytowania przed 22.
13: Ależ oczywiście, pani redaktor.
12: Ale to ma być zorze dla młodzieży?
13: Podobnie,
12: to ma być
13: zorze
12: dla młodzieży, dlatego że zarabia miliony?
13: A czy? Czym to się różni od wulgarnych wypowiedzi Andrzeja Seweryna, który mówił o tym, co trzeba zrobić Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy to się czymś różni?
12: Tak, tylko,
13: niczym. A nie, to był Andrzej Seweryn, to on może.
12: Nie, to nie o to chodzi. Ta wypowiedź jednak była zaadresowana do jednej osoby, absolutnie niedobrona. Jak najbardziej tak. No jakoś tam ujrzała światło dzienne, natomiast no jednak Skolim występował publicznie.
13: I występuje.
12: W otoczeniu dzieci.
13: I występuje.
12: I serwował taką swoją piosenkę o tekście, którego ty cytować nie będę.
13: I występuje nawet na koncertach Lata z Radiem transmitowanych przez Telewizję Polską, chociażby z tego roku. Zatem to nie jest...
12: Przez Telewizję Polską w likwidacji.
13: W likwidacji, no właśnie, przez Telewizję Polską w likwidacji.
12: Zaraz się zdziwiłam, bo przecież...
13: Nie powiedziałem, że w likwidacji? No nie powiedziałem, no przez Telewizję Polską po prostu. Więc pani redaktor, tu nie ma z tym występem żadnych kontrowersji, podobnie jak z występem innych osób. To są artyści, którzy są słuchani przez ludzi młodych. My pokazujemy przez pryzmat tego spotkania z panem prezydentem, że jesteśmy przede wszystkim otwarci na ludzi młodych. Wczuwamy się w ich wrażliwość, chcemy z nimi poważnie porozmawiać o kluczowych dla Polski sprawach i po to pan prezydent zaprasza tych młodych ludzi do Juraty. Na duże społeczne wydarzenie każdy będzie miał możliwość zadania panu prezydentowi pytania, spotkania się z panem prezydentem, z pierwszą damą, porozmawiania o tym, co jest ważne dla Polski,
12: można
13: jak siebie widzą. Może wypić macze, może wziąć udział w zajęciach z samoobrony z panią prezydentową. Będą mogli także wziąć udział przede wszystkim w dyskusji z panem prezydentem, w otwartej dyskusji z panem prezydentem.
12: A to nie jest jakaś forma rywalizacji jednak z Rafałem Trzaskowskim o względy młodego pokolenia, o względy młodego tego elektoratu? No, wcześniej był Kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego, teraz kolejna.
13: Powiem pani, pani redaktor, że w przeciwieństwie do polityków opcji rządzącej, ja nie krytykuję tego spotkania, które organizuje, czy tej konwencji, którą organizuje Rafał Trzaskowski. Każdy ma prawo spotykać się z młodzieżą, każdy ma prawo docierać w różnorodny sposób do ludzi młodych, rozmawiać z nimi, prowadzić dialog, tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, pani redaktor. Proszę zobaczyć, ile hejtu w ostatnim tygodniu wylało się na tych młodych ludzi, którzy przyjęli zaproszenie od Karola Nawrockiego do Juraty. Przecież pani Kucharska-Dziedzic mówiła o jakichś ustawkach ostatnio w tej telewizji polskiej w likwidacji. W weekend mówię, że Karol Nawrocki tam będzie robił jakieś ustawki. Rafał Trzaskowski wczoraj wrzucał takie kamyczki do ogródka Karola Nawrockiego, że my tu szczerze porozmawiamy, ale tam to będzie jakaś tam impreza tego kibola Nawrockiego. No błagam, na litość boską, to oni taki naprawdę mają stosunek do ludzi młodych. My nie naśladujemy Rafała Trzaskowskiego, bo my nie lubimy przegrywać, pani redaktor.
12: Czy afera zonda krypto pogrąży polską prawicę? Tak odpowiedziało 63%, nie? 37%. I o komentarz poproszę pana ministra w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan minister też serdecznie zaprasza.
13: Oczywiście, zapraszam.
12: Jak najbardziej.
11: To jest gość Radia Z.
12: Widzi pan, no nasi słuchacze, internauci jednak uważają, że to się może naprawdę jednak zemścić na prawicy. Kontakty z zonda krypto z szefem tegoż właśnie.
13: Pani redaktor, prokuratura musi to obiektywnie sprawdzić.
12: Zbankrutowała.
13: Zbankrutowała. Zgadza się, przecież tutaj tego nikt nie kwestionuje.
12: Ludzie potracili
13: ludzie
12: pieniądze.
13: Stracili duże pieniądze. Tylko właśnie zwrócę uwagę, cały czas będę zwracał uwagę na ten problem, który dotyczy funkcjonowania tej giełdy w ostatnich trzech latach, bo to był ten czas intensywnej działalności giełdy zonda krypto. Dlaczego prokuratura, dlaczego służby nie podjęły żadnych skutecznych działań, by zbadać, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą firmą? Ona sobie normalnie działała, reklamowała różne podmioty, reklamowała się też w różnych podmiotach. No przecież jakby...
12: W Republice na pewno, TV Republika.
13: Także, i w telewizji Republika, i w TVN-ie również, pani redaktor. I te środki były wydatkowane na reklamy w różnych miejscach, bo ta firma działała w tamtym czasie legalnie. No działała legalnie. Ale jeżeli działała legalnie, no to mamy analogię z Amber Goldem, pani redaktor. No, to jest podobnie. Tam również w tamtych czasach firma działała legalnie, reklamowała
12: się.
13: A potem się okazało, że firma ma duże problemy finansowe. Kto wtedy rządził? Też Donald Tusk.
12: Ale te konwencje jednak organizowała, z tego co pamiętam, TV Republika. Tak?
13: Nie wiem, czy to Telewizja Republika organizowała konferencję, to jest konferencja SIPAC, a więc konferencja konserwatystów.
12: Republika konserwatystów. Też również była ściśle powiązana, tak? Dużo było o tym na antenie, no tak na rozmowę.
13: To jest telewizja konserwatywna, wie pani, a
12: logo zonda krypto było wszędzie, no.
13: To podobnie jak na koszulce, którą trzymał pan premier Donald Tusk.
12: Szef CIA w Moskwie był. Po co? Macie takie informacje?
13: Nie wiem, pani redaktor, po co szef CIA był w Moskwie, a nawet gdybym wiedział, to zapewne byłaby to informacja niejawna, którą nie mógłbym się podzielić.
12: Ta informacja jednak zelektryzowała zachodni świat.
13: No tak, no bo mamy analogię do wydarzeń z 2022 roku. Tam wtedy też był szef CIA, czy 2021 roku. To było kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Pewnie prowadzone są przez Amerykanów jakieś poważne rozmowy z Rosjanami, ale ja nie znam żadnych szczegółów, więc trudno mi się odnieść do tego, co było przedmiotem rozmów szefa CIA z przedstawicielami administracji Federacji Rosyjskiej.
12: Czyli w pałacu, czy też w BBN-ie nie ma takiej informacji, a nawet jakby były, to pan by się tym nie podzielił.
13: Zdecydowanie tak.
12: Ale według zachodnich mediów, takich na przykład Wall Street Journal czy Politico, znany portal, celem tej wizyty ze strony szefa CIA było ostrzeżenie Rosjan przed eskalacją działań i ewentualnym atakiem na państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, czy też na inne kraje NATO.
13: No jeżeli tak rzeczywiście było, jeżeli to jest prawda, no to bardzo dobrze, że Rosjanie zostali ostrzeżeni.
12: Tylko, że wtedy te ostrzeżenia, te kilka miesięcy przed tym, zanim Rosja napadła na Ukrainę, akurat jakoś specjalnie nie pomogły, prawda, ale, i nie zrobiły tam na nikim wrażenia na Kremlu.
13: Nie wywołujmy też niepotrzebnego napięcia, bo zbyt mało wiemy, wiemy, są to tylko doniesienia medialne. Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących tego spotkania. Nie ma też żadnego oficjalnego stanowiska administracji amerykańskiej. Donald Trump prowadzi jakby swoją politykę, wysłał tam do Federacji Rosyjskiej, do Moskwy szefa CIA. Poczekajmy na informacje, poczekajmy na oficjalne stanowisko strony amerykańskiej.
12: Leciał tam wojskowym samolotem.
13: No tak, no ale jakim miał przylecieć? No, jest szefem CIA, jest no szefem
12: to
13: największej służby wywiadowczej.
12: Że jednak to miał być jakiś swoisty pokaz siły.
13: No Ryanairem miał przylecieć. No, no. Nie, no wiadomo, no...
12: Nie no, pan to sprowadza jednak do...
13: Nie no, sprowadzam trochę do takiego
12: do absurdu,
13: banału.
12: Ale, do
13: nie, ale pani redaktor, no do co w tym dziwnego, że przyleciał wojskowym samolotem?
12: No jest to też interpretowane, że jednak trochę ma to taki charakter pokazu siły, tym bardziej, że no przyleciał z... żebym tutaj, że tak powiem, nie przestrzeliła, więc wolę sprawdzić dokładnie, że przyleciał z Łotwy, a tam też znajduje się no, największa baza wojskowa NATO.
13: To prawda, i Polacy też tam są.
12: No 14 państw sojuszu.
13: Tak, dokładnie.
12: Jeśli chodzi o żołnierzy tam stacjonują.
13: Zgadza się. No tak jak w wielu innych państwach NATO, wschodniej flanki NATO, więc oczywiście sytuacja międzynarodowa jest niestabilna. Jeżeli są podejmowane jakieś działania zmierzające do deeskalacji, ostrzegania Rosjan, by nie szli za daleko, no to bardzo dobrze. Natomiast nic więcej nie wiemy na ten temat.
12: We wrześniu zgromadzenie ogólne ONZ. Pan prezydent się wybiera, tak?
13: Oczywiście, tak, tak. Już nawet daliśmy zapowiedź medialną tego wydarzenia. Zapraszamy przedstawicieli mediów także z panem prezydentem do tego, by pojechali na zgromadzenie ogólne ONZ. Tak jak co roku zresztą.
12: Czy ja też mogę się zapisać?
13: A bardzo proszę, panie
12: ciekawe,
13: redaktor,
12: czy zapraszamy. Ciekawym, czy zostałabym zaakceptowana.
13: No oczywiście, że tak,
12: no,
13: panie redaktor.
12: Oczywiście. A czy będzie jakieś spotkanie w kuluarach z prezydentem USA? Jest coś zaplanowane? Może jakieś
13: nieformalne? Ja o szczegółach nie będę jeszcze mówił, bo to zgromadzenie ogólne ONZ rozpoczyna się w drugiej połowie września, o ile dobrze pamiętam, to jest między 19 a 24 września, więc niewykluczone, ale ja o szczegółach jeszcze nie będę mówił. Programu wizyty pana prezydenta jeszcze nie opublikowaliśmy.
12: A co w sprawie tych żołnierzy, tych 5 tysięcy, co to pan prezydent Donald Trump publicznie na podstawie swojego wpisu deklarował i że to właśnie no, również dzięki tym doskonałym relacjom z Karolem Nawrockim.
13: No to jest prawda.
12: To miało przyjechać do Polski. No i co?
13: No to proszę zapytać, pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego wiceministrów, którzy tak chętnie opowiadają w mediach, jacy są skuteczni. Niech powiedzą, jak w tej chwili wygląda, na jakim poziomie są rozmowy ze stroną amerykańską, co się dzieje w relacjach z administracją amerykańską, bo wykonawczo za obecność żołnierzy amerykańskich, za utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce odpowiada polski rząd. Więc bardzo proszę, niech minister Kosiniak-Kamysz na ten temat coś więcej powie.
12: Pan prezydent to, co... nie mógłby tam jeszcze jednak tak dołożyć.
13: Ale pan prezydent zrobił, właśnie zrobił wszystko to, co było w kompetencjach, w gestii pana prezydenta. Ustalił szczegóły z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ustalił, że ta obecność wojskowa amerykańska będzie silna w Polsce. Przede wszystkim potwierdził podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, że nie ulegnie ograniczeniu liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce w ramach tej bazy, która teraz, tych baz, które w tej chwili funkcjonują, ale także to pan prezydent omówił z panem prezydentem Donaldem Trumpem kwestię dotyczącą stałej obecności Amerykanów w Polsce. Przypomnę też, że poza panem prezydentem w Stanach Zjednoczonych w tych poważnych rozmowach uczestniczyli także pan minister Marcin Przydacz, pan minister Bartosz Grodecki z BBN-u. Rozmawiali o konkretach, natomiast wykonawczo odpowiada za to polski rząd, więc pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz i jego wiceministrowie.
12: Czyli tutaj wszystko leży po stronie MON-u, a relacje między MON-em a panem prezydentem jak się układają ostatnio?
13: W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, tych najważniejszych kwestiach, te relacje są po prostu normalne, profesjonalne. Zresztą widać to też.
12: Ale dobre, poprawne, bardzo dobre.
13: Normalne relacje profesjonalne, zresztą to było widać pani redaktor, chociażby przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, były nominacje generalskie, wszystko odbyło się tak
12: no
13: jak powinno.
12: Były jednak jakieś zgrzyty?
13: Wie pani, to media o tym pisały, że były zgrzyty. Nie było żadnych zgrzytów. O ile dobrze pamiętam, kilkunastu generałów otrzymało awanse. Ci generałowie, którzy zostali zaproponowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej i generałowie, którzy byli proponowani przez pana prezydenta, w takich kwestiach jak bezpieczeństwo nie ma animozji i nie ma kłótni. Możemy sobie porozmawiać w zaciszu gabinetów o jakichś sytuacjach, które budzą kontrowersje, ale na pewno nikt się publicznie nie będzie kłócił w kwestiach bezpieczeństwa. Polskie wojsko jest najważniejsze, polskie bezpieczeństwo jest najważniejsze i tutaj nikt nie będzie toczył sporów politycznych w tym obszarze.
12: 6 wet pana prezydenta Nawrockiego skutkowało ubytkiem dla budżetu państwa w wysokości 8 miliardów, z malutkim haczykiem, 8 miliardów złotych. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. To znaczy, że, no nie wiem, czy dla prezydenta dobro finansów państwa leży na sercu? Nie powinno być przedmiotem troski, jednak szczególnej troski?
13: Ja myślę, pani redaktor, że te wyliczenia ministra Domańskiego to przygotował jakiś skrypt z AI, bo to się w ogóle kupy nie trzyma. Rządzący ostatnio bardzo często korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji i absolutnie te wyliczenia nie polegają na prawdzie.
12: To, że jedna pani minister korzystała, to nie znaczy, że wszyscy to muszą tak korzystać. No, była pani minister już.
13: A jest pani pewna, że tylko ona korzystała z tych narzędzi sztucznej inteligencji? Jak ja
12: nie pani korzysta?
13: Pani redaktor, nie korzystam do tego, by potem publicznie wykorzystywać treści, które są publikowane czy przygotowywane przez sztuczną inteligencję. Panie, jestem historykiem z wykształcenia.
12: Ten brudnopis nie powinien się był ukazać.
13: Sięgam przede wszystkim do źródeł i jako student przeszedłem mocny kurs wstępu do badań historycznych i nauk pomocniczych historii, więc każdy fakt głęboko analizuję. Ale wracając do tych wyliczeń
12: pana prezydenta i skutków dla budżetu.
13: To jest, pani redaktor, problem polskiego rządu, który przygotowuje byle jakie ustawy. Jeżeli ustawy są niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją, nie trzymają się ram prawnych, to pan prezydent ma obowiązek takie ustawy zawetować, bo przypomnę i to będę przypominał konsekwentnie, jest artykuł 126 polskiej konstytucji, który mówi wyraźnie o tym, że pan prezydent, że prezydent Rzeczpospolitej jest strażnikiem polskiej konstytucji, a więc jeżeli jakaś ustawa jest niezgodna z konstytucją albo budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, to są dwa rozwiązania, albo weto, albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w dwóch trybach, prewencyjnym albo po złożeniu podpisu, zatem pod ustawą. Zatem w przypadku tych ustaw pan prezydent zdecydował o wetach, bo były one po prostu niezgodne z konstytucją. A to rządzący, pani redaktor, jeżeli jest taki problem z polskim budżetem...
12: To jest domniemanie, że są niezgodne z konstytucją, bo o tym przesądza Trybunał.
13: Dobrze, tyle tylko, że jeżeli pan prezydent wetuje jakąś ustawę, to bardzo precyzyjnie wyjaśnia, jakie są powody tego weta. I w kilku przypadkach było już tak, że ustawy, które zostały zawetowane, wróciły do parlamentu, zostały przygotowane nowe przepisy, które pan prezydent podpisał. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo mówiliśmy przed chwilą o tej zdymisjonowanej pani minister, w zasadzie pani minister, która sama się podała do dymisji. To jeżeli tak jest źle w polskim budżecie, to dlaczego prawie pół miliarda, czy ponad pół miliarda złotych polski rząd chciał przeznaczyć na promowanie marki Polska?
12: A nie trzeba promować Polski?
13: Ale rzeczywiście, że trzeba. Tylko trzeba też ważyć skutki finansowe i ocenić efektywność takiego projektu. Jeżeli z góry założono, że wydamy pół miliarda i wypromujemy polskie schabowe, no to ja przepraszam, ale to było żenujące, śmieszne. Zresztą widać to było chociażby po tym raporcie Polaków, portret własny, a w zasadzie Koalicji Obywatelskiej.
12: To był brudnopis.
13: To był brudnopis, tak.
12: No, ale prezydenckie weta, jakby nie patrzeć, to też zostało uwzględnione przy tym, jak agencja Fitch, znana zresztą prestiżowa, wystawiła Polsce, no jednak... negatywną ocenę cały z takim nastawieniem negatywnym wiarygodności kredytowej, bo jest na poziomie A- ta ocena ratingowa. I również są uwzględniane właśnie prezydenckie weta. No,
13: dlatego,
12: więc wpłynęły również na taką, a nie inną ocenę.
13: Dlatego, że rządzący przygotowywali złe rozwiązania prawne, buble prawne. I pani redaktor, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Proszę zobaczyć, jaki mamy w tej chwili duży deficyt. To jest ponad 140 miliardów złotych. Ponad chyba już w tej chwili 111 powiatów w Polsce ma bezrobocie powyżej 10%. W skali całej Polski jest to ponad, znaczy jest to 6%, albo 6 już z haczykiem w tej chwili. To są oficjalne dane GUS-u.
12: Oficjalne dane to było to właśnie, że 5,9 okazało się to jednak pomyłka i że jest jednak 5,8.
13: W kwietniu, dane z kwietnia mówiły o 6% bezrobociu w Polsce.
12: No, 111 ale 5,8.
13: Tak, tylko że w 111 powiatach w Polsce bezrobocie jest powyżej 10%, a w powiecie szydłowieckim powyżej 20%, więc to jest realny problem. Zadłużenie Polski to jest ponad 2 biliony złotych. 2 biliony chyba 200 miliardów złotych. No to jest realny problem, z którym rządzący muszą się zmierzyć, a jak na razie nie próbują tego robić.
12: Dobrze, ale to również jest pokłosie poprzednich rządów. No nie to, że akurat...
13: Ale rządzą 3 lata prawie.
12: No dobrze, ale też chodzi o to, że w budżecie zostały też uwzględniane wydatki takich na przykład funduszy jak PFR. No.
13: Ale takie tempo zadłużania Polski, rosnącego deficytu, nie było w historii Polski od dawna. Znaczy, jeżeli sumujemy deficyt budżetowy z kilku lat rządów Zjednoczonej Prawicy, to nie osiągnie tej wartości, którą mamy w lipcu tego roku, czyli 141 bodajże miliardów złotych.
12: Czy pan prezydent znalazł już jakieś, czy też kancelaria prezydenta, raczej urzędnicy pana prezydenta, ministrowie być może, donatorów dla polskiego Nobla dla naukowców? Bo czytam, że są takie plany, że kancelaria prezydenta pracuje, żeby rzeczywiście ustanowić taką międzynarodową, prestiżową nagrodę imienia Marii Skłodowskiej-Curie.
13: Tak, to jest taki plan, rzeczywiście pan prezydent o tym już powiedział. O szczegółach będziemy informowali wkrótce, ale właśnie to jest takie poważne i profesjonalne podejście do promowania polskiej gospodarki. Znaczy nie będziemy finansować tych nagród z budżetu kancelarii prezydenta, trzeba szukać donatorów. Będziemy o tym informowali wkrótce. Ja jeszcze o szczegółach nie będę mówił, to jest na razie zapowiedź pana prezydenta. Pracujemy nad tymi szczegółami i wkrótce o tym poinformujemy.
12: A dlaczego kancelaria prezydenta nie chce ujawnić, ile tak naprawdę wydano na organizację tej fety przed Pałacem Prezydenckim z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego?
13: Spotkania z Polakami.
12: Niech będzie. Spotkanie z Polakami. Też rocznica, ale też rocznica zaprzysiężenia
13: ale dlaczego nie
12: pana
13: chcemy?
12: Prezydenta.
13: Oczywiście,
12: no,
13: że
12: nie,
13: chcemy.
12: No ale nie chcecie podawać.
13: Ale tak, oczywiście, że chcemy.
12: No to ile to kosztowało?
13: Pani redaktor.
12: Ile to kosztowało? Przecież to są publiczne pieniądze, panie ministrze.
13: Oczywiście. Cały budżet kancelarii prezydenta to są publiczne pieniądze, które są wydatkowane między innymi na spotkania prezydenta z Polakami, bo to jest element aktywności publicznej pana prezydenta.
12: Nie ucieka,
13: tylko... Tylko pani redaktor, ja wiem, do czego pani zmierza. Do pana posła Tomczyka, pana ministra Tomczyka, który tam pokazywał dokument, że mu odmówiono. No niech poda podstawę prawną, właściwą dla udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej i dostanie precyzyjną odpowiedź. Jak w każdym przypadku kancelaria prezydenta informuje w oparciu o przepisy prawa bardzo precyzyjnie o wszystkich aktywnościach, wydatkach.
12: Ale co by szkodziło, żeby pan teraz to powiedział? Przepraszam
13: Ale
12: bardzo.
13: Pani redaktor, przede wszystkim ja... Nie znam w tej chwili.
12: Bo jednak
13: ja nie zajmuję się No jasne.
12: No jednak przeszkody piętrzycie, że tu trzeba podać. No
13: nie,
12: trzeba podać odpowiednią...
13: Przepisy prawa są kluczowe, pani redaktor. Niech poda podstawę prawną, dostanie informację.
12: Ale skoro
13: informację.
12: To publiczne pieniądze...
13: A myśli pani, że ja mam w głowie wszystkie wartości wydatków,
12: wszystkie nie, ale
13: które
12: myślę,
13: podejmujemy?
12: Że jest pan zazwyczaj dobrze przygotowany.
13: Nie, ale nie znam tej wartości po prostu. Natomiast jeżeli wpadnie do nas poprawnie przygotowane zapytanie publiczne, to gwarantuję pani, że bardzo szybko każdy otrzyma taką odpowiedź. Nie będzie z tym żadnego problemu.
12: A organizacja tego spotkania z młodzieżą w Juracie ile będzie kosztowała? Też pan nie wie?
13: Nie, powiemy po spotkaniu w Juracie. To spotkanie odbywa się w sobotę i niedzielę. Po tym wydarzeniu poinformujemy. Na pewno pani redaktor dużo, dużo mniej niż te wszystkie pomysły rządzących, niż pieniądze, które ukradziono powodzianom, niż pieniądze, które wydano na raport pani profesor Mróz-Gorgoń. Zdecydowanie mniej, panie redaktor.
12: Klasyka gatunku po prostu.
13: Dlaczego klasyka
12: obracanie
13: gatunku?
12: Kota ogonem.
13: Nie, nie odwracanie kota ogonem.
12: Nie powiemy, ile widaliśmy, ale nie tyle, ile tamci to jeszcze gorzej. No.
13: Nie, ale to, ja się w takie rzeczy nie bawię, pani redaktor.
12: No
13: tylko znaczy, jeżeli się zachowujemy poważnie, no to pokazuje, ktoś zarzuca panu prezydentowi, że co, że organizuje
12: poważnie
13: spotkanie z młodzieżą.
12: Powiedzieć, że wydaliśmy
13: ktoś,
12: tyle
13: ktoś
12: i tyle. Dziękuję bardzo.
13: No i powiemy, oczywiście. I ktoś zarzuca prezydentowi, że spotyka się z Polakami? Pani redaktor, to jest naturalne. To jest element aktywności publicznej prezydenta Rzeczypospolitej. Po to jest budżet kancelarii prezydenta, by prezydent spotykał się z Polakami. I nikt panu prezydentowi tego nie zabroni.
12: A że przy okazji była feta, no to była. A teraz też padają zastrzeżenia ze strony rządzących. Tutaj kilka dni temu była Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, która no, jest jedną z organizatorów, jakby nie patrzeć od początku, tak sprzyja tej imprezie kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Jest mocno zaangażowana i mówiła, że no, z takim miała zastrzeżenie, że ta impreza właśnie organizowana w Juracie przez pana prezydenta, że pan prezydent wykorzystuje prezydencki ośrodek, że to wszystko za publiczne pieniądze, że może jednak trzeba było poszukać pieniędzy gdzieś indziej, no a nie tylko wszystko za publiczne.
13: Gwarantuję pani, że wydatki na to nie będą wysokie, a po drugie, w jaki sposób inny moglibyśmy to finansować? To znaczy Kampus Polska Rafała Trzaskowskiego jest sponsorowany przez różne fundacje, prywatnych sponsorów, a my w to nie wchodzimy. My się nie uzależniamy od jakichś zewnętrznych podmiotów, tylko korzystamy z przyznanych środków publicznych, bo prezydent Rzeczypospolitej ma prawo spotykać się z Polakami, tym razem spotka się z młodzieżą. Więc nie idźmy tym tokiem rozumowania, który jest bardzo popularny wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, że może sobie weźmiemy jakieś pieniądze z jakiejś zagranicznej fundacji albo od jakiegoś dużego biznesu, a potem coś z nimi sobie pozałatwiamy, jakąś korzystną ustawą. No nie, pani redaktor. Tu jest wszystko transparentnie.
12: A ilu jest tych młodych ludzi zarejestrowało się, czy też przyjedzie do Juratu ostatecznie?
13: Ponad 800 osób. Ponad
12: Ale
13: 800
12: chętnych młodych... było więcej?
13: Chętnych było dużo więcej. Chętnych było około 2000, którzy złożyli swoje aplikacje przez formularz zgłoszeniowy.
12: To jakie były kryteria kwalifikacji, że te ponad 800 osób się zakwalifikowało, a ta reszta no, już
13: Bardzo
12: nie?
13: Bardzo proste. W formularzu zgłoszeniowym była informacja, prosiliśmy o podanie zainteresowań tych młodych ludzi, ich aktywności i na tej podstawie zaprosiliśmy tych młodych ludzi do juraty. Tam nie będzie żadnego aktywu politycznego, partyjnego, nie będzie żadnych polityków.
12: Ale będą prezydent, ministrowie z kancelarii prezydenta.
13: No, no to jest naturalne, no jasne, no bo są współpracownikami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Będą też dostępni dla tych młodych ludzi, by opowiedzieć o aktywnościach, które podejmuje prezydent, by też wyjaśnić te aktywności związane z bezpieczeństwem, polityką międzynarodową, kwestiami prawnymi. Ci młodzi ludzie mają dużo pytań, bo podczas spotkań pana prezydenta w całej Polsce, ale nie tylko, poza granicami również, bo na tym spotkaniu w Juracie będą także przedstawiciele Polonii z kilku krajów z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Litwy, z Ukrainy, z Mołdawii, z Rumunii, z Niemiec. Przyjedzie 45 młodych osób z tych kilku krajów.
12: Z Niemiec też.
13: Tak, oczywiście. Przyjadą też spotkać się z panem prezydentem, bo bardzo często podczas spotkań prezydenta Rzeczypospolitej padają różne pytania kierowane przez młodych ludzi. No nie zawsze pan prezydent ma czas podczas takich spotkań, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, wątpliwości, propozycje, sugestie. I w Juracie będzie na to czas, będzie można na ten temat swobodnie porozmawiać.
12: 800, ponad 800 osób. No, zobaczymy. A to nie jest jednak, że łowimy przyszłych już wyborców?
13: O Boże, no nie, no pani redaktor, nie idźmy tokiem rozumowania Rafała Trzaskowskiego. Otwieramy się dla ludzi,
12: to
13: rozmawiamy.
12: Rafał Trzaskowski w ten sposób chce sobie...
13: No ale to przecież wyraźnie.
12: Ale przecież nie będzie startował, no nie będzie startował już w wyborach wraczeń prezydenta.
13: No pewnie.
12: A Karol Nawrocki
13: mam nadzieję, że tej krzywdy sobie nie zrobi. Natomiast my spotykamy się z młodymi ludźmi, by z nimi po prostu szczerze, otwarcie porozmawiać i wsłuchać się w ich emocje, w ich potrzeby, problemy. Przecież oni będą kształtowali Polskę za kilka... Część z tych osób są 18-latkowie, którzy za rok będą zdawali maturę. Część osób jest dopiero co po maturze i za chwilę idzie na studia. Część osób to są tacy młodzi ludzie, którzy już założyli rodzinę albo zakładają rodziny, zaraz założą rodziny. Rozpoczynają drogę zawodową, bo mówimy tutaj o przedziale osób między 18 a 26 lat. Więc chcemy poważnie z nimi porozmawiać, zapytać, co was naprawdę... jakie są wasze problemy, jakie macie potrzeby, a takie swobodne spotkanie w Juracie, w ośrodku pana prezydenta, będzie sprzyjało takim otwartym rozmowom.
12: A gdzie będą nocować ci ludzie? Sami muszą sobie zapewnić.
13: Nie, tak? My nie. Zapewniamy im noclegi.
12: Wow, to full wypas, powiedziałabym nawet.
13: No dlaczego nie?
12: No nie, no
13: chcemy ich godnie przyjąć w rezydencji pana prezydenta.
12: Pytanie od Marcina. Czy pan prezydent zamierza w końcu spełnić swój konstytucyjny obowiązek związany z przyjęciem ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Żadna ustawa nie daje panu prezydentowi prawa do oceny wybranych sędziów.
13: Ale Konstytucja Rzeczypospolitej...
12: Ma czas i tutaj dalej. Ma czas pan prezydent na prywatne chucpy. Ojej. A to prywatne, to może nie. Związane z rocznicą swojego powołania, a nie ma czasu, żeby przyjąć ślubowania od wybranych legalnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, legalnie przez Sejm.
13: Pani redaktor, to ja przypomnę, że obowiązuje w Polsce konstytucja. Pan prezydent miał wątpliwości konstytucyjne i zgodnie z artykułem 189 polskiej konstytucji skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by rozstrzygnąć spór kompetencyjny pomiędzy marszałkiem Sejmu a panem prezydentem. I czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. I pan prezydent zastosuje się do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. I to jest jakby kluczowa kwestia w całej tej sprawie. Przecież my to już kilka razy wyjaśniliśmy.
12: Dobrze, a jak będzie kandydatura Macieja Berka? To co? Co zrobi pan prezydent?
13: Zobaczmy najpierw, czy ta kandydatura przejdzie przez głosowanie. Zakładam, że tak, bo tam wszyscy mówią, że nie. Że
12: nie, no lewica tam się lewica... tak mocno awanturuje.
13: No pani redaktor, ale kto by wierzył lewicy? No, wierzy pani lewicy? Wierzy pani Czarzastemu? No nie, no bez przesady.
12: Akurat może Włodzimierz Czarzasty tutaj jest takim najmniej, powiedziałbym, pryncypialny, no ale są tacy, którzy tutaj w tym studiu też był Tomasz Trela i on mówił, że absolutnie, gdybym miał rekomendować, to głosowanie na nie. Absolutnie.
13: A we wrześniu wszyscy zegną karki przed Donaldem Tuskiem i podniosą rękę za Maciejem Berkiem. Tak
12: no to powiem panu jeszcze, że jest najnowszy sondaż w tej sprawie i większość Polaków, po prawie 60% badanych, nie popiera kandydatury Macieja Berka na sędziego.
13: Bo to jest aktywny polityk. To jest człowiek, który pracował nad przepisami prawa. To jest człowiek, który nie publikował, odpowiadał za brak publikacji, za decyzję o niepublikowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zatem to jest ostatnia osoba, która powinna znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym.
12: No, czyli jednak można powiedzieć, że będzie pan prezydent. No, nie, ciekawa jestem, że gdyby pan prezydent był wtedy prezydentem, a nie był, bo wtedy był prezydent Duda, to czy gdyby do Trybunału Konstytucyjnego byli wysyłani tacy politycy, posłowie, jak na przykład pan Piotrowicz, no wtedy Krystyna Pawłowicz to już nie była posłanką, z tego co pamiętam, ale wcześniej była absolutnie to bardzo czynną i że tak powiem, nie miała żadnych absolutnie skrupułów, problemów, żeby wyrażać swoje polityczne poglądy. No więc ciekawa jestem, co by wtedy zrobił pan prezydent.
13: Pani redaktor, a pamięta
12: pani, co mówił
13: Donald Tusk? Będzie inaczej. Przejmiemy władzę, będzie inaczej. Będzie transparentnie, będzie dobrze. Podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy i tak z tych 100 konkretów mamy 100 kłamstw Donalda Tuska.
12: Tutaj budżet na to nie pozwala nawet na razie. 101. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Berka, rzeczywiście można mieć tutaj... No zresztą można mieć zastrzeżenie, zresztą są, również podnoszą się opinie ze strony prawników.
13: Konstytucjonalistów, byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, 9 bodajże organizacji
12: tak, też pozarządowych, między innymi Helsińska Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
13: No jest to wtopa premiera Tuska, nie pierwsza zresztą.
12: Przemysław pyta. Prezydent Nawrocki dwa razy zawetował ustawę o związkach partnerskich, a sam jeszcze jako kandydat popierał pomysł statusu osoby najbliższej.
13: I to jest kluczowe.
12: To czemu prezydent nie proponuje własnej ustawy?
13: I to jest kluczowe, pani redaktor. Ustawa o związkach partnerskich i ustawa o statusie osoby najbliższej. Pan prezydent mówił o tym wielokrotnie.
12: Ale zawetował pan prezydent ustawę o statusie osoby najbliższej.
13: Bo tak naprawdę to była ustawa o związkach partnerskich i dodatkowo ustawa wprowadzająca te przepisy, która zmieniała przepisy ponad 200 innych ustaw w sposób niezgodny z polską konstytucją. Zatem niech rządzący przygotują ustawę, która będzie zgodna z polską konstytucją, wówczas pan prezydent taką ustawę podpisze. My też mówiliśmy o tym wielokrotnie. Przyjdźcie do nas, porozmawiajmy na temat rozwiązania prawnego. Konkretnie zastosujcie też, czy też przygotujcie takie rozwiązania, które będą zgodne z przepisami prawa. No to nie, pani minister Kotula 2,5 roku przygotowała ustawę, która okazała się niezgodna z konstytucją.
12: Paweł. Prezydent stoi na straży konstytucji, a jej artykuł 18 mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Co więc prezydent Nawrocki robi, gdy urzędy na podstawie nowego rozporządzenia zatwierdzają związki jednopłciowe jako małżeństwo?
13: To rozporządzenie jest niezgodne z prawem, jest niezgodne z konstytucją. Ja zadam pani redaktor jedno pytanie. Czy jest pani pewna, że pani PESEL nie wyciekł gdzieś do chmury i nie mają go w swoich rękach teraz, nie mają go rosyjskie służby albo chińskie służby?
12: Ale co
13: no
12: to
13: właśnie.
12: Ma,
13: a, co to a to ma do rzeczy tyle, że pan premier Gawkowski zamiast zająć się w tej chwili bardzo poważną sprawą dwóch wycieków milionów danych PESEL i danych medycznych, to miało miejsce 2,5 roku temu i miało miejsce kilka tygodni temu.
12: To, że miało 2,5 roku temu, to dowiedzieliśmy się o tym ostatnio.
13: I chyba pan Gawkowski też się niedawno wiedział.
12: Kilka dni temu,
13: tak, bo to redaktor Nisztor opublikował duży tekst. Zresztą media mainstreamowe w ogóle nie podjęły tematu. To też jest zadziwiające, że nie zwrócił uwagę na tak gigantyczny wyciek danych osobowych Polaków, numerów PESEL, danych medycznych. No ale to tak przemknęło sobie w wielu mediach. No, w mediach publicznych ten temat prawie w ogóle nie był poruszony. Jest to bulwersujące. I teraz pan premier Gawkowski wychodzi, pokazuje, a ja mam tutaj takie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa, gdzie też wielu samorządowców wyraźnie mówi, że nie będzie stosowało tego rozporządzenia, bo jest niezgodne z polską konstytucją.
12: No,
13: niech się pan premier Gawkowski najpierw zajmie, przede wszystkim zajmie wyjaśnieniem problemu dotyczącego wycieku.
12: Ale rozumiem, że pan prezydent nie będzie składał.
13: Niech ludzie odpowiedzialni za ten wyciek poniosą odpowiedzialność.
12: Ale rozumiem, że pan prezydent nie będzie składał swojego projektu ustawy w sprawie statusu osoby najbliższej.
13: Pan prezydent się wyraził w tej sprawie, wyraźnie powiedział, jakie były motywy jego decyzji, ale też zachęcił rządzących do rozmowy. Tylko, że rządzący nie przychodzą do pana prezydenta, nie rozmawiają z panem prezydentem.
12: Tylko, że co to da, gra? Nie można porozmawiać, nic z tego nie wynika. A no właśnie, bo tutaj jeśli zahaczył pan o wicepremiera Gawkowskiego, no to pan minister i wicepremier Gawkowski oświadczył, że platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskował o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych.
13: Mhm.
12: No i co pan na to?
13: No, jakby to są działania właściwe i zgodne z kompetencjami resortu cyfryzacji. Jeżeli są wątpliwości dotyczące deepfake'ów, a wiemy, że takich sytuacji jest dużo, no to niech Meta się broni, niech w jakiś sposób ograniczy publikację tych nieprawdziwych treści. One dotykają także pana prezydenta, pierwszej damy, wielu osób publicznych i to jest bulwersujące. To jest bulwersujące. No niedawno Rafał Brzoska pokazał takie przykłady. My też regularnie zgłaszamy przypadki deepfake'ów, jeżeli chodzi o pana prezydenta. No ludzie dają się oszukiwać, więc takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Więc jeżeli jest jakieś konkretne działanie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, nie ma ono charakteru tylko PR-owskiego, tylko jest to konkret, no to niech platformy cyfrowe ponoszą odpowiedzialność za tego typu działania.
12: To jest wezwanie Mety do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć.
13: No nie, to dotyczy wielu platform. To dotyczy wielu platform. No niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że narzędzia sztucznej inteligencji, czy też w ogóle jakieś rozwiązania cyfrowe, no po prostu oszukują ludzi, oszukują nie tylko Polaków, w ogóle oszukują ludzi i też wykorzystują wizerunki osób publicznych. Naprawdę coraz trudniej jest czasami odróżnić taką nieprawdziwą reklamę od rzeczywiście dobrze przygotowanej, komercyjnej reklamy jakiegoś produktu. Gorzej. A będzie jeszcze gorzej zapewne. No, na te rozwiązania sztucznej inteligencji no, łapią się politycy, tak jak pani Mróz-Gorgoń, ale też łapią się zwykli Polacy, którzy po prostu wierzą tym ludziom, którzy oglądają, którzy rzekomo promują jakieś produkty. No.
12: Zawsze pan potrafi jednak wrzucić tam po prostu ten szpilek.
13: Ale jak absolutnie, to szpilek? Tak, no, po prostu odnoszę się do rzeczywistości, do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach.
12: No, jest to blamasz, jeśli chodzi patrząc na aktualny rząd, jak najbardziej tak. Ale szybko to poszło generalnie. Dymisja w ciągu jednego dnia, można powiedzieć.
13: A pan premier zniknął, prawda? Przestał już mówić o najwybitniejszej polskiej pani profesor.
12: Ojców sukcesów
13: się...
12: jest wielu, ale jak wiadomo, zawsze. Porażka jest sierotą. Nie,
13: tak, no, w tym wypadku akurat ojcem porażki jest premier. No, przecież to on
12: no, ale
13: na
12: ktoś rekomendował. Prasa... No, ktoś rekomendował. No,
13: teraz się nikt profesor. Nie przyznaje i wszyscy mówią, to pan premier.
12: Jakub, jak pan prezydent Nawrocki planuje pojednać prawicowe partie do wyborów w 2027 roku? Nie da się.
13: Mówi pani, że się nie da? No zobaczymy.
12: Nie, no, jedna lista wspólna, podobno Jarosław Kaczyński ma przekonywać prezydenta, żeby z kolei on generalnie podjął się tego zadania i był takim wspinaczem, czy też patronem no, tych prawicowych.
13: Ale to siły polityczne przede wszystkim muszą się ze sobą porozumieć. Przede wszystkim oni się muszą ze sobą porozumieć. Pan prezydent jest ponad tymi sporami partyjnymi.
12: Może pan prezydent zaprosi i porozmawiacie?
13: No, pan prezydent rozmawia z politykami. No, z tymi politykami, którzy chcą z panem prezydentem rozmawiać, to pan prezydent mogą zaprasza do Pałacu
12: mogą
13: Prezydenckiego.
12: Mogą się wprosić, mogą powiedzieć,
13: nie że... muszą się wpraszać. Znaczy każdy poważny polityk, jeżeli ma do załatwienia jakąś sprawę z panem prezydentem, to może się umówić na spotkanie z panem prezydentem i zostanie przyjęty. Pamięta pani pewnie to spotkanie w styczniu, kiedy pan prezydent przyjął przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Przecież czy kancelaria prezydenta, czy sami politycy informują o tym, że spotykają się z panem prezydentem. To jest naturalna rola prezydenta Rzeczypospolitej Głowy Państwa. Spotykać się z politykami i koalicji rządzącej, i opozycji. No ci z koalicji rządzącej raczej nie przychodzą. Ci z KO czy z Lewicy nie pojawili się nigdy w Pałacu Prezydenckim poza Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Radą Gabinetową, ale tak to nie przychodzą.
12: Pani, a pani minister Kotula jednak nie przychodził do Pałacu Prezydenckiego, żeby konsultować swój projekt?
13: Nie bezpośrednio z panem prezydentem, o ile mi wiadomo, ale była, tak, rzeczywiście.
12: Nie dostąpiła zeszczytu, żeby porozmawiać z panem prezydentem.
13: Właśnie ja nie wiem, czy ona zabiegała o spotkanie z panem, bezpośrednio z panem prezydentem, natomiast pan prezydent albo urzędnicy pana prezydenta, czy też urzędnicy pana prezydenta spotykają się z przedstawicielami różnych środowisk politycznych, ale też bardzo często spotykamy się z przedstawicielami środowisk społecznych, organizacji pozarządowych. Tych spotkań jest bardzo dużo. Zięba, pani redaktor, dobrze pani do tego nawiązała. To nie było spotkanie, tylko złożenie petycji. To było złożenie petycji.
12: Ale to nie wyglądało tak, że przychodzi pan Zięba, składa petycję i wychodzi.
13: Ale on nie był sam. Nie, to nie był sam. Tam było kilkadziesiąt osób składających tą petycję. I my o tym mówiliśmy, że to był błąd, że on w ogóle wszedł do kancelarii prezydenta. Nie powinien tam wejść.
12: Ale obywatel jak każdy inny.
13: Tak? Ale nie powinien się on tam pojawić, absolutnie.
12: To jeszcze zapytam, czy trwają jakieś rozmowy pod patronatem pana prezydenta, pod auspicjami, no jak zwał, tak zwał, w sprawie ewentualnie konstrukcji paktu senackiego dla prawicy?
13: No dużo się o tym mówi
12: no właśnie,
13: na prawicy.
12: Tak,
13: dużo się o tym
12: mówi
13: na prawicy. Ale pan prezydent o tym na razie nie mówi, pani redaktor, prawda?
12: A Grzegorz Braun się powinien znaleźć w tym.
13: No na razie Grzegorz Braun ma chyba postawione zarzuty przez krakowską prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej za te skandaliczne słowa z ubiegłego roku. Zresztą wówczas Karol Nawrocki jako już prezydent elekt też się do tego odniósł publicznie. No i musi ponieść odpowiedzialność za to, co wówczas powiedział na temat niemieckich obozów koncentracyjnych i negacji faktu funkcjonowania komór gazowych w tych niemieckich obozach koncentracyjnych. To była skandaliczna, absolutnie nieakceptowalna i niezgodna z prawdą historyczną wypowiedź.
12: To jeszcze jest jedno pytanie. Dlaczego Lex Szarlatan trafił do Trybunału Konstytucyjnego, a nie został od ręki zawetowany przez pana prezydenta? Czy to, że rządzący nie uznają Trybunału, odgrywa jakąkolwiek rolę? A może liczycie na to, że Trybunał uzna, że Lex Szarlatan jest zgodny z Konstytucją, bo chcecie wtedy zobaczyć reakcję premiera Donalda Tuska?
13: Trybunał Konstytucyjny działa legalnie. Powołani do Trybunału Konstytucyjnego sędziowie działają legalnie.
12: I to jest zdanie pana prezydenta?
13: pani redaktor, no to jest prawda. To jest jakby fakt obiektywny. To, że rządzący nie uznają Trybunału Konstytucyjnego, no to już jest problem pana premiera, Żurka i tam całej reszty tych 120 ministrów rządu pana premiera. Natomiast Trybunał działa legalnie, jest umocowany w polskiej konstytucji, jest najważniejszym organem orzekającym o zgodności przepisów prawa z konstytucją. Więc pan prezydent miał pewne wątpliwości, też wyjaśnialiśmy je dotyczące ustawy Lex Szarlatan. Skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i w zależności od tego, jaka będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent tej decyzji się po prostu zastosuje. To jest kwestia, to jest zero-jedynkowe. Jest decyzja TK, prezydent się zastosuje do decyzji TK. No jaki punkt?
12: No jednak tak, trochę mówię.
13: No, bez przesady.
12: Jeżeli są takie wątpliwości, to myślę, ale w wielu przypadkach prezydent od razu
13: no i dobrze, uważa, jeżeli
12: że niezgodne z konstytucją, dziękuję
13: bardzo. A tu pan prezydent powiedział wyraźnie, że jakby idea w ogóle wprowadzenia tych przepisów jest jak najbardziej korekt, należy to zrobić. Natomiast część tych rozwiązań, które zostały zaproponowane, wzbudziły wątpliwości konstytucyjne, stąd skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z równoczesnym skierowaniem projektu ustawy nowelizacji kodeksu karnego w ramach artykułu 160a i ustawy o prawach pacjenta.
12: Tylko, że propozycje pana prezydenta właściwie obejmują sytuację, kiedy już, że tak powiem, jest post factum, kiedy na przykład ktoś ucierpi, będzie miał uszczerbek na zdrowiu albo nie daj Boże umrze.
13: Propozycje pana prezydenta w sposób skuteczny wyeliminują szarlatanów.
12: Żeby właśnie eliminować tego typu
13: Właśnie po to jest ustawa przygotowana przez pana prezydenta, by skutecznie raz na zawsze eliminować z życia publicznego, powiem bardzo ostro, bydlaków, którzy żerują na ludziach chorych.
12: To jeszcze jedną rzecz zapytam, ponieważ takie jest badanie wykonane przez jedną z największych instytucji badawczych na Ukrainie, ona się nazywa Rating Group. No i z tego badania wynika, że prezydenci Polski i USA uzyskali najniższe wyniki spośród zachodnich przywódców, jeśli chodzi o oceny.
13: Pan prezydent Karol Nawrocki dba o interes przede wszystkim Polski i Polaków. Tak by nie interesuje go to, jaki będzie odbiór przez jakąś wąską grupę, czy też przez jakieś ośrodki badawcze w różnych krajach na całym świecie, w tym na Ukrainie. No to jest oczywiste, że o interes Polaków przede wszystkim pan prezydent dba. I Ja zakładam, że ta ocena wynika z takiej stosowanej na Ukrainie mocnej propagandy, także antypolskiej wśród niektórych polityków, no bo ta propaganda nasiliła się po decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej i decyzji pana prezydenta, symetrycznej decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. Ale pani redaktor, no to jest jakby... trudno się jakby odnieść merytorycznie do tego sondażu, tam gdzieś się zaczął pojawiać w polskich mediach, ale to jest pytanie, jaka to była grupa, ile osób głosowało, jaki to był dobór tej grupy. No przecież jeżeli my na co dzień pomagamy Ukraińcom od 4 lat, to też na co dzień odbieramy wyrazy wdzięczności i podziękowania do Ukraińców. Każdy z nas, na pewno i pani redaktor, i ja i wszyscy słuchacze pomagaliśmy Ukraińcom w 2022 roku i do dziś to robimy i będziemy to robili.
12: Że część osób pan doskonale, że nastroje się jednak bardzo zmieniły.
13: To jest niedobre, że nastroje się zmieniają. Ja będę ostatnią osobą, która jakoś odniesie się pozytywnie do tego, że tak źle część osób odbiera potrzebę pomocy walczącej z Federacją Rosyjską Ukrainie, ale też wyraźnie
12: tylko
13: podkreślę,
12: czy decyzja pana prezydenta też nie podbija takich nastrojów?
13: Decyzja pana prezydenta Zełenskiego rzeczywiście podbiła takie nastroje.
12: Nie, ja mówię o decyzji też pana prezydenta Nawrockiego.
13: A co miał zrobić? Przepraszam, pani redaktor, jeżeli prezydent Zełenski nadaje imieniem bohaterów UPA, zbrodniarzy, nazwę jednej z jednostek wojskowych, no to jaką decyzję mógł podjąć pan prezydent Karol Nawrocki? No to jest odpowiedzialna decyzja głowy państwa.
12: Negatywne zdanie o prezydencie Polski ma 62% ankietowanych, no jeśli chodzi o Ukraińców.
13: Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. My pomagamy Ukraińcom walczącym z Federacją Rosyjską. Ukraińcy w Polsce, którzy pracują, powinni się też czuć bezpiecznie, tak jak Polacy powinni się czuć w Polsce bezpiecznie i przedstawiciele wszystkich innych nacji, a rządzący powinni zadbać o to, by na polskich ulicach było bezpiecznie. I niestety nie radzą sobie z tym i znowu, no, jeżeli popatrzymy na ostatnie lata, to ta liczba różnego rodzaju aktów agresji na polskich ulicach rośnie. Zatem czym zajmuje się minister Marcin Kierwiński, panie redaktor? tanią propagandą, a nie pilnowaniem bezpieczeństwa na polskich ulicach i dbaniem o bezpieczeństwo Polek, Polaków, a także wszystkich obcokrajowców, którzy tutaj przebywali. Przecież my byliśmy oazą bezpieczeństwa w Europie, w całej Unii Europejskiej. Tu naprawdę było najbezpieczniej w całej Unii Europejskiej. I raptem pojawia się Donald Tusk z Marcinem Kierwińskim i ludzi leją na ulicach.
12: Zaraz sprawdzę, czy Polacy czują się bezpiecznie? Czy były takie sondaże? A jeszcze chciałam zapytać, czy będzie na przykład jakieś zaproszenie dla prezydenta Zełenskiego ze strony pana prezydenta Nawrockiego, czy nie?
13: Pan prezydent w ostatnim czasie, czyli 24 sierpnia, wysłał list z okazji Święta Niepodległości Ukrainy. Zresztą jest ten list opublikowany. Sam pan prezydent Zełenski go opublikował, podziękował też za ten list panu prezydentowi. Spotkali się przecież panowie prezydenci niedawno. Niedawno doszło do spotkania. To spotkanie odbyło się po szczycie NATO w Ankarze w końcówce czerwca, czy na początku lipca, przepraszam, bo ten szczyt był na początku lipca. Więc no to ile? Miesiąc, nieco ponad miesiąc temu panowie prezydenci się widzieli, rozmawiali.
12: Zdecydowana większość Polaków czuje się bezpiecznie. Według oficjalnych badań opinii publicznej, raport CBOS, 97% obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy i w miejscu zamieszkania, 89% uważa Polskę za kraj bezpieczny w skali ogólnej.
13: No to czemu rządzący mówią, że jest tak źle? No to rządzący mówią, że jest niebezpiecznie, że jest coraz gorzej. No to oni mówią. Ja mówię tylko tyle, pani redaktor, że rośnie liczba aktów agresji na polskich ulicach, a rządzący sobie bardzo często z tym po prostu nie radzą.
12: I to by było na tyle. Rafał Leśkiewicz był z nami, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Rozumiem, że pan do jura to też się wybiera.
13: Oczywiście, tak.
12: No to w takim razie życzę dobrego dnia.
13: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
12: Do zobaczenia, do następnego.
11: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 10. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód w Wielkopolsce. Z ogniem walczyło około 150 strażaków. Z powodu dużej chmury dymu mieszkańcy powiatu dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi Radiu Z aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
1: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy. Wciąż apelujemy, by przy tak dużych pożarach, jeśli jest to możliwe, zamknąć okna i drzwi, nie zbliżać się do miejsca prowadzenia działań, żeby nie być narażonym na wchłanianie substancji niebezpiecznych.
0: Pożar został opanowany przed godziną 23 i nie rozprzestrzenia się. Trwa dogaszanie hali, w której produkowano m.in. brodziki łazienkowe. Nikt nie został poszkodowany. A filmy z akcji strażaków możecie obejrzeć na radioz.pl. Lato nie odpuszcza. Dziś termometr

0: mężczyznów mogą pokazać ponad 30 stopni. IMGW wydał nawet ostrzeżenia. Czy skwar zaleje dziś całą Polskę? Najnowsze prognozy sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Niekoniecznie. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicach Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju słoneczna z przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. To niestety nie potrwa długo, bo w sobotę pogoda się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Może intensywnie padać i mocno wiać, na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło.
0: Dość zimne będą za to noce, na wschodzie temperatury mogą spaść nawet do 9 stopni. Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce jest prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest scentralizowany system, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
0: Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach. Z badania IBRIS przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że niemal 59% Polaków jest skłonna zgodzić się na włączenie syren alarmowych w przypadku, gdy rosyjskie drony lub rakiety będą zmierzały w kierunku polskiej granicy, a jeszcze jej nie przekroczą. Im dalej na wschód, tym poparcie dla tego pomysłu rośnie. Nie zgadza się zaś ponad 27%, a nie ma zdania 14%. Cały raport mamy dla Was na radioz.pl. Są zarzuty dla mężczyzny, który w tramwaju w Poznaniu zaatakował obywatela Ukrainy. Jak ustalili policjanci, 43-latek wcześniej miał także atakować innych pasażerów, w tym obywatela Białorusi oraz Polaków. Za to wszystko grozi mu 7,5 roku więzienia, donosi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
4: Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin po tym, jak uderzył i obraził 28-letniego obywatela Ukrainy w tramwaju. Według ustaleń policjantów, 43-latek wcześniej dopuścił się już co najmniej 5 podobnych ataków.
5: Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Mówił Łukasz Paterski z miejskiej policji. Dodaje, że sprawa jest rozwojowa. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Policjanci ustalają teraz, czy osób pokrzywdzonych przez mężczyznę nie było więcej. Rafał Brzoska wytacza ciężkie działa przeciwko internetowym platformom. Biznesmen domaga się skutecznej walki z plagą podszywania się i oszustw w mediach społecznościowych. Ma w niej pomagać system Scamwatch, w którym każdy będzie mógł zgłosić fałszywe treści. Jak dokładnie będzie to działać, wie reporter Radia Z Jan Kielak.
6: System ma dzięki zgłoszeniom nie tylko rejestrować pojedyncze oszustwa, ale też przy pomocy sztucznej inteligencji wykrywać całe fabryki skamów. Dzięki temu każda osoba, której wizerunek został wykorzystany bez jej zgody, będzie mogła dochodzić swoich praw, mówi Rafał Brzoska.
7: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozwem przeciwko Mecie.
6: Według biznesmena Meta może zarabiać na reklamie oszustw w Polsce nawet 20 milionów złotych dziennie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Walki z fałszywymi treściami domaga się od Mety także Ministerstwo Cyfryzacji. Szef resortu Krzysztof Gawkowski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. Policja szuka wandala, który zdewastował salę zabaw dla dzieci w Gdyni. Poprzedniej nocy ktoś zniszczył drzwi wejściowe do malowanej polany, a w pomieszczeniu rozlał cuchnącą substancję. Właścicielka poinformowała o tym w poruszającym nagraniu w mediach społecznościowych. Jak duże są straty? Reporter Radia Z Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
8: Ogromne, bo rozlana substancja zostawiła po sobie koszmarny odór, którego będzie można pozbyć się tylko poprzez remont lokalu. Nie wiem, czym sobie zasłużyliśmy na takie świństwo, mówi Marta Łęgowska.
9: Musimy kłuć podłogę. Rezerwaliśmy już posadzkę, a teraz posługujemy beton. Odwoływałem już wszystkie najbliższe imprezy.
8: Sala znajduje się przy ulicy Wagnera. Gdyński radny Jakub Ubych apeluje o zgłaszanie się wszystkich tych, którzy byli albo przejeżdżali obok i mogą mieć jakiekolwiek nagrania z nocy z wtorku na środę. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Do dewastacji doszło tuż przed przygotowywanymi właśnie urodzinami sali zabaw. To już ostatnie dni wakacji. W wielu miastach do końca dobiegają wakacyjne remonty. W Poznaniu już zakończyły się prace na ważnym węźle Wierzbięcice. Na ukończeniu jest także remont dwóch tras tramwajowych na Jeżycach i Franowie, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
10: Te najważniejsze inwestycje faktycznie, które najwięcej utrudnień mogłyby powodować jeszcze we wrześniu, kiedy wiadomo, że ruch będzie już bardziej wzmożony w związku z powrotem dzieci do szkół, rzeczywiście się kończą.
0: Ale żeby nie było tak różowo, to miasto rozpoczyna też remont przy kluczowym w centrum miasta rondzie Kaponiera. Utrudnienia będą do końca września. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Tak zakręcony.

0: Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: To mamo, mogę coś powiedzieć?
8: Nie teraz!
9: A może właśnie teraz warto posłuchać?
10: Oto historia króla Maciusia Pierwszego.
11: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
12: Dzieci nie mogą rządzić.
11: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś Pierwszy, premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
13: Po reklamie.
14: Jest piątek, to 28 sierpnia. Na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Dzień dobry bardzo.
15: Dzień dobry.
14: Zaczynamy.
16: Dwa zarzuty dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego za aferę zonda krypto.
17: Donald Trump, pewny Putina, zapewnia, że Rosja nie zaatakuje NATO.
16: Kradzież z Louvre BIS. Złodzieje wynieśli bezcenny skarb z muzeum w Hiszpanii.
14: 6.
16: 8 godzin przesłuchania i dwa zarzuty. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to pierwsze głośne nazwisko zatrzymane w aferze zonda krypto.
17: Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili go z prokuratury do samochodu i odjechali. Jakie dokładnie zarzuty usłyszał i za co, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
18: Zarzuty to płatna protekcja oraz zaspokojenie grupy wierzycieli kosztem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Pierwszy dotyczy powoływania się na wpływy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Najprawdopodobniej chodzi o pomoc zonda krypto. Drugi zarzut zakłada, że dzięki znajomości z szefem giełdy prezes PKOL-u miał odzyskać swoje pieniądze, mimo że giełda już upadała kosztem innych inwestorów. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Sąd w Estonii ogłosił upadłość operatora giełdy kryptowalut zonda krypto. Został wyznaczony syndyk. Wierzyciele mają 2 miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń.
16: Mogą być kolejne zatrzymania w aferze popowodziowej na Dolnym Śląsku, zapowiada CBA. Chodzi o rozdzielanie pieniędzy po wielkiej wodzie sprzed 2 lat. Wsparcie dostawali przedsiębiorcy, którzy poszkodowali nie byli.
17: Byli za to sąsiadami albo rodziną osób, które decydowały.
16: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
19: Ktoś wyciąga ręce nie po swoje pieniądze. Tego polskie państwo nie toleruje. Złodzieje i oszuści nie mają tutaj miejsca. Prędzej czy później wszyscy zostaną zatrzymani. To są, podkreślam, pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale jak widzę charakter tego postępowania i tego śledztwa, z pewnością nie ostatnie.
16: Miliony mogły trafić do rodziny i sąsiadów. Byłej już wiceprezes Karkonoszy Agencji Rozwoju Regionalnego.
17: Kobieta została wyrzucona z Koalicji Obywatelskiej, a cały zarząd agencji odwołany przez samorząd województwa dolnośląskiego.
16: Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, uspokaja Donald Trump. Swoją pewność tłumaczy, powołując się na rozmowy z Putinem. W wiadomościach o poranku reporter Radia Z Tomasz Kubat, jak Trump komentuje ostatnią tajemniczą wizytę szefa CIA w Moskwie.
20: Odmówił komentarza. Jego zdaniem było to rutynowe spotkanie. Pytany wprost, czy przywódca Rosji zobowiązał się lub obiecał, że nie zaatakuje sojuszu, Donald Trump powiedział tylko: miałem z Putinem dobre rozmowy, on nie będzie atakował terytorium NATO. W rozmowie telefonicznej z serwisem

0: Axios, prezydent USA, był bardziej wylewny. Stwierdził, że w ogóle nie martwi się, że mogłaby nastąpić jakakolwiek prowokacja Rosji wobec krajów NATO.
1: Wcześniej The Wall Street Journal i Politico pisały, że szef CIA poleciał do Moskwy, by osobiście przestrzec Rosję przed atakiem na państwa bałtyckie.
2: Powtórka z Luwru, ale tym razem w Hiszpanii złodzieje ukradli wart miliony euro skarb z muzeum w mieście Bliena, niedaleko Walencji.
1: Potrzebowali 4 minuty, żeby wynieść z budynku jedną z najcenniejszych kolekcji z epoki brązu w Europie. To kilkadziesiąt złotych eksponatów, jak bransolety i misy.
2: Szczegóły tej zuchwałej kradzieży zna reporter Radia Z, Michał Dzieliński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Michał, jak złodziejom udało się sforsować system ochrony i czy policja ma jakiś trop?
3: Złodzieje dostali się do muzeum, wybijając okno na parterze budynku. W akcji brało udział co najmniej 3 zamaskowanych sprawców. To była zaplanowana i profesjonalna kradzież. W miejskim centrum sportowym uruchomiono alarmy, to odciągnęło uwagę służb. Kilka minut potem rozległ się alarm w muzeum. Kiedy policja przyjechała, złodziei już nie było. Tak jak powiedzieliście, wystarczyły im 4 minuty. Policja ma zdjęcia z miejsca kradzieży. Wiadomo, że sprawcy korzystali z kilku pojazdów. Trwa policyjna obława.
1: Cała skradziona kolekcja ważyła niemal 10 kilogramów.
2: Coraz bliżej walka o trofea na US Open i wiemy już, na kogo trafią polskie tenisistki w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. W Nowym Jorku rozlosowano drabinki główne.
1: Rywalką Igi Świątek będzie Xi Wang, 82 w rankingu. Polka mierzyła się z Chinką 2 razy i oba spotkania wygrała.
2: Losowanie śledził dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł. Pozostałym Polkom też wylosowało się łatwe?
4: No nie wszystkim. Magdalinet zagra z kwalifikantką, ale już Magdalena French zmierzy się z 14. rakietą świata, reprezentantką USA, Iwą Jowicz. Jeśli zwycięży, to obie Polki spotkają się w drugiej rundzie. Łatwego zadania nie będzie miała także Maja Chwalińska, która trafiła na utytułowaną deblistkę Taylor Townsend. Amerykanka to była liderka rankingu w grze podwójnej, triumfatorka Rolanda Garrosa, Wimbledonu i Australian Open. Rywalem Huberta Hurkacza będzie Bośniak Damir Czumhur, a Kamila Majchrzaka, Serb Hamad Medziedowicz.
1: Turniej w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę, a wiadomości sportowe za 8:30.
2: 8:00 gościem Radia Z i Beaty Lubeckiej będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Pan minister pewnie z zastrzeżonym weselem. 30 stopni na zachodzie, najcieplej dzisiaj. Lato wraca, moi drodzy. Ale na zachodzie już dzisiaj możliwe burze. I właściwie tylko tam, średnio zobaczymy 23-24 stopnie. Jutro kolejny ładny dzień, chociaż od jutra już dużo więcej deszczu, więc właściwie to dzisiaj taki ostatni dzień bez deszczu.
7: O, obudziła się księżniczka. Taki jest tytuł tej piosenki. Sylwia Grzeszczak.
6: Dzień dobry.

0: Kamilek, jesteś.
1: Meczku, jestem.
0: Słuchacze są, zobacz. Tomuś, Agniesia, Madzia.
1: Jola też jest jeszcze.
0: Krystianik.
1: Weronika.
0: Sebastianik.
1: Stefan? Oj, nie, to Stefan, to Jadwisia. Dzień dobry.
0: Misiu.
1: Kochani, witamy was gorąco.
0: Fajnie, że wstaliście. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek, to jest dobra informacja, tak. Bardzo pogodny piątek, 28 sierpnia. Dzisiaj jest tak, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów.
1: Każdy z nas kiedyś czytał komiksy.
0: Mój ulubiony Kajko i Kokosz i Tytus, Romek i Atomek.
1: Ja miałem takie komiksy dla dorosłych, pamiętam.
0: Przestaniesz, naprawdę.
1: No, tak.
0: A skąd miałeś taki?
1: Od starszego brata.
0: No właśnie, starszy brat zawsze. Samo zło. Po drugie jest Święto Lotnictwa Polskiego. Wszystkim lotnikom życzymy tyle samo startów, co lądowań.
1: Tak.
0: Czy lądowań, co startów? Jest różnica?
1: Lądowań, co startów. O to chodzi, że jest startów, co lądowań.
0: Anyway, jak mawiają.
1: Lotów i wylotów.
0: Jak mawiają Amerykanie. I oraz jest dzisiaj też Dzień Muszki.
1: Dzień Muszki
0: Dzień
1: jest.
0: Muszki.
1: O. W takim razie uwaga, każdej muszce życzymy, żeby kiedyś w życiu spotkała się ze szczerbinką.
0: I już 15 po 6.

0: Ale solóweczka Janek Borysewicz, ja jak on to robi. Ale tymi paluszkami tam przebiera, no.
1: Mistrz. Chyba jeden z najlepszych polskich gitarzystów, Lady Punk.
0: No nie wiem, Grzesiek Skawiński, jak nas słyszysz, to dokładnie. Ciebie też pozdrawiamy.
1: Ja jestem na trzecim miejscu, oddaję wam palę pierwszeństwa.
0: Ty tylko prześpiewasz szanty.
1: Kochany, ja
0: to
1: gram...
0: są dwa akordy, A i B.
1: Nieprawda, znam jeszcze H7, znam. Bemol, F-dur, ja znam kilka jeszcze. Barowe też znam.
0: To nie wiecie, widzisz?
1: No dobra, dobra. Solówkę też zagram dziś.
0: Co tam słychać?
1: Kochani, w górach jesteśmy teraz z wami, bo czytamy właśnie, że Polacy... Oj, są góry piękne, hej!
0: Ej, i od razu gadasz po górach.
1: To jest niesamowite. No, ale właśnie okazuje się, że zamiast nad morze jeździmy coraz chętniej w góry. W pierwszej połowie sierpnia turystów w górach było o 57% więcej. Chyba w ubiegłym roku padł rekord 5 milionów turystów w polskich Tatrach.
0: Tak, dlatego ja często widzę na Instagramie takie rolki, że ludzie stoją w kolejce na szczyt rysów. Mm-hmm. Rozumiesz? No taki wąż ludzi na szlaku, żeby wejść na szczyt, nie?
1: To jest tak, to ze 100 tysięcy jest w kolejce na rysy, 100 tysięcy na morskie oko, a zostało jeszcze 4 miliony 800.
0: No to 2 miliony są na Krupówkach, a 2800 w korku na Zakopiance. Słuchajmy na radio.

0: Na.
1: Czekaj, czy to właśnie było oficjalne złamanie zakazu śpiewania na antenie?
0: Nie, to nie, to na pewno nie było śpiewanie.
1: Okej, dobra. Znaczy,
0: to mogło być wszystko, ale nie śpiewanie w naszym wykonaniu. Kochani, Radio Z, za chwilę u nas 6:30 wiadomości, a tam o tym, że zastanawiają się władze Polski i USA, gdzie rozmieścić w Polsce nowe bazy wojsk amerykańskich.
1: Nie wiedzą gdzie?
0: Koło mnie, koło domu poproszę jedną.
1: Słuchajcie, jak nie wiedzą gdzie, to moje dzieci są całkiem niezłe w robieniu bazy, także jak coś, to zapraszam.
0: 6:30, więcej informacji.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
2: Po reklamie.
1: Punktualnie godzina 6:30. Właśnie teraz w naszym studiu pojawiają się Paula Michalik, Michał Adamiuk. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z.
9: Marcin Romanowski nadal będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości, który chciał cofnięcia Ena.
10: O argumentach sądu teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Nie ma żadnych dowodów, że ścigany opuścił terytorium Unii Europejskiej. Jego aktualne miejsce pobytu nie zostało kategorycznie ustalone, tłumaczył sąd i dlatego utrzymał ważność nakazu ścigania. Nie uznał racji adwokata Marcina Romanowskiego, który powołując się na słowa Donalda Tuska przekonywał, że jego klient wyjechał z Unii. Premier ogłosił, że z tego co wie, to na 99% poseł PiS przebywa teraz na terytorium Naddniestrza, zbuntowanej prowincji Mołdawii. Wniosek o przesłuchanie w tej kwestii prezesa Rady Ministrów sąd pozostawił bez rozpatrzenia.
10: Marcin Romanowski prosił też sąd o tak zwany list żelazny, czyli gwarancję, że do końca procesu w jego sprawie nie trafi do aresztu. Prokuratura jest przeciw, sąd zdecyduje najwcześniej pod koniec września.
9: Polska prowadzi rozmowy z USA o miejscach stacjonowania wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski po spotkaniu w kwaterze głównej NATO z wiceministrem obrony Stanów Zjednoczonych mówi, że takich baz może być kilka. Zalewski podkreśla, że nie należy skupiać się na potencjalnej liczbie żołnierzy, ale na jakości tej amerykańskiej obecności w naszym kraju.
10: Do Polski ma wkrótce przyjechać przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, by poznać propozycję lokalizacji baz. Wiceminister poruszył też kwestię broni nuklearnej. Podkreślił, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium.
9: Rzymskie Koloseum otoczone czerwoną strefą to obszar zaostrzonych środków bezpieczeństwa w związku z falą przestępczości w ostatnim czasie. W okolicach amfiteatru więcej jest napadów, kradzieży, rozbojów, starć z policją czy awantur ulicznych wywołanych przez młodzieżowe gangi. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne.
10: Jak pisze portal Roma Today, ta część miasta zaczęła budzić strach wśród Rzymian, jak i turystów z całego świata. Dlatego więcej jest teraz policyjnych patroli wokół Koloseum.
9: UEFA tymczasowo zawiesza bojkot rozgrywek pod egidą FIFA, w tym kobiecych mistrzostw świata U20 w Polsce.
10: Bojkot to odpowiedź na pomysł szefa Międzynarodowej Federacji. Gianni Infantino chce utworzenia wartej 20 miliardów dolarów firmy, która zajmowałaby się organizacją mistrzostw świata. 1/5 udziału w niej należałaby do prywatnych inwestorów. Federacje z Europy, Ameryki i Azji są przeciw, grożą wycofaniem się z mundialu i wszystkich innych rozgrywek FIFA.
9: To teraz o tym, co na boisku. Wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
14: Słodko-gorzki smak europejskich pucharów. Lech i Jagiellonia zagrają w Lidze Europy. Górnik i Raków żegnają się z marzeniami o Lidze Konferencji. Kolejosz awans przypieczętował w Szwajcarii, remisując 2-2 z FC Tun, ale przy bułgarskiej rozbił rywalarz 7-0. Z kolei Jaga dwukrotnie pokonała gruzińską Iberię. W Białymstoku 4-0, w Tbilisi 2-1.
15: To jest duży sukces historyczny, chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców.
14: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Srogą lekcję otrzymali piłkarze Górnika, którzy zaczynali od kwalifikacji Ligi Mistrzów, a zostali z niczym, dwukrotnie przegrywając bój o Ligę Konferencji z AS Monaco 2-3 i 1-4. Szanse nie wykorzystali także częstochowianie. Raków wywiózł ze Splitu remis 2-2, ale na swoim stadionie przegrał po dogrywce z Hajdukiem 2-3.
16: Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Zespół zdawał sobie sprawę z rangi spotkania i tego, jak ważny jest to dla nas mecz.
14: To szkoleniowiec Rakowa Dawid Krączek. Częstochowianie w dołku bez europejskich pucharów, a w ligowej tabeli miejsce ostatnie bez punktu. Za to z wysokiego C rozpoczęli drugą rundę kwalifikacji do Mistrzostw Świata nasi koszykarze. Biało-czerwoni wygrali w Rydze z Izraelem 106-108 i z kompletem 7 zwycięstw są liderem grupy. Kolejny mecz w niedzielę w Gdańsku z Niemcami.
13: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Już teraz nieźle, bo na wschodzie około 10 stopni o poranku, na zachodzie nawet 16, a w ciągu dnia...
1: Co? Pan wiesz, że 10 stopni?
0: Na rowerze jechałem.
1: Ale na wschodzie byłeś?
0: Nie, no było około 13, bo jestem tak w centrum prawie po środku.
1: Okay.
0: No gdzie w centrum? Ma zawsze Warszawa, na prawo trochę.
1: To prawie centrum, no to tak...
0: Ale centrum to jest Częstochowa, co ty opowiadasz?
1: Nie, centrum to Warszawa przecież.
0: Gdzie? No,
1: tak, jak to jest prawo, w prawo to już wschód, potem w lewo to zachód.
0: Ciepło dzisiaj, wszędzie słońce, na zachodzie nawet 30 stopni, chcieliśmy powiedzieć.
1: Skąd wiesz, jak jest na wschodzie? Znalazł się taki fefarafa.
0: Jeremy.
17: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz.

0: chłopaki z gitarami tutaj pograli w Radiu Z, a teraz uwaga, uwaga, czy państwo dadzą się porwać do tańca?
1: Tak, słuchajcie, jak wygracie u nas, jak to się mówi, kupę hajsu, no, to polecicie sobie na słynną plażę Copacabana w Brazylii i tam będziecie tańczyć na plaży do rytmu samby.
0: A można do Mielna?
1: No pewnie, że tak.
0: To ja bym wolał do Mielna.
1: W Mielnie samba jest jeszcze lepsza.
0: Dokładnie. Kochani, a jak się wygrywa, to potem są takie reakcje.
2: Czuję się fantastycznie.
1: To była Halina z Krakowa. Halinka, weź jeszcze raz.
2: Czuję się fantastycznie.
0: No to teraz będzie fantastyczne samopoczucie, bo moi drodzy, w naszych walizkach finał miesiąca, rekordowa nagroda główna, 850 tysięcy złotych.
1: Tak, i pamiętajcie, że jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to od razu wchodzicie do gry o finałowy milion pod koniec września. A teraz do godziny 7 pierwszy dzisiaj bonus w grze. Kamilek?
0: 18 tysięcy szans za każdy SMS. Nie przegapcie szans. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Obudzamy was, moi drodzy, wstajemy. Wiemy, że są wakacje, ale to już najwyższa pora się obudzić. Za 11 minut będzie godzina 7. Bazy wojskowe USA w Polsce. To jest bardzo elektryzujący temat.
1: Tak, mają być nowe i teraz się Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Pentagonem zastanawiają, gdzie, w których częściach naszego kraju takie bazy mają powstać. Ja proponuję koło mnie, bo będę czuł się bezpieczniejszy.
0: Tak, ja mam w domu bazę co weekend. 4 krzesła, 2 kołdry. Jest baza, także zapraszam.
1: Kochani, gdzie proponujecie bazy amerykańskie w Polsce? 321-321-321. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Magda z Warszawy. No jak to, gdzie ta baza? Wilkowyjach,
1: doskonała propozycja.
0: Tak, ta ławeczka była, tak?
1: No zręcza,
0: dokładnie. No to jakby się zasiedzieli, to pewnie strzeliliby po jednym.
1: To już jedną mamy, czekamy na kolejne. Bazy amerykańskie w Polsce.
0: Gdzie?
1: Proszę bardzo, no tu jest mapa i pineski wbijajcie.
0: 321-321-321.

0: Jest DJ Bobo, poranku jest dobrze, prawda? There's a party. To jest Radio Z, zaraz siódma i wiadomości.
1: Tak, a tam między innymi plany miliardowej kary dla Facebooka. Pomysłodawcą tej kary jest nasz minister Krzysztof Gawkowski, który dzisiaj będzie gościem Radia Z.
0: Warto słuchać nas bardzo uważnie.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zapraszam na Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: Jest piątek, 28 sierpnia. Na wiadomości Radia Z o 7 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: PKO i Zonda Krypto. Prokuratura stawia zarzuty prezesowi Radosławowi P.
17: Bruksela odbija piłeczkę w sprawie miliardowej kary dla Facebooka. BTK Polsce zaniedbania.
16: Koniec lata w portfelach. Znika CPN, zmienia się rozkład, ale za to niedziela handlowa.
15: 7.
16: 8 godzin przesłuchania i 8 lat więzienia, które grożą Radosławowi P. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał w katowickiej prokuraturze 2 zarzuty w sprawie Zonda Krypto.
17: Odpowie za płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli kosztem innych w związku z grożącą niewypłacalnością giełdy kryptowalut.
16: Reporter Radia Z Michał Dzieneński zbiera i weryfikuje wszystkie informacje w tej sprawie.
18: Tak jest.
16: Co teraz dzieje się z prezesem PKO?
18: Po północy w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Z moich ustaleń wynika, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Być może dziś przesłuchanie będzie kontynuowane i będzie też wniosek o areszt. Sam swoje zatrzymanie Radosław P. komentował tylko, gdy wchodził do prokuratury doprowadzony przez policję.
19: Polityka, polityka, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
18: A minister sprawiedliwości nie wyklucza kolejnych zatrzymań. To być może kwestia najbliższych tygodni. Na pewno można mówić o przełomie.
16: Radosław P. z zarzutami nadal będzie szefem PKO?
18: Może być i teoretycznie rządzić Polskim Związkiem Olimpijskim za krat. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa zarząd PKO-u do odwołania Radosława P., bo to wstyd dla tej organizacji.
17: Według ministra każdy dzień obecności Radosława P. na tym stanowisku to absolutna katastrofa.
16: Jest ruch Brukseli w sprawie miliardowej kary dla koncernu Meta. Komisja Europejska zajmie się zawiadomieniem Polski w sprawie fałszywych reklam na Facebooku.
17: Wniosek w sprawie oszukańczych reklam wysłał minister cyfryzacji. Chce wlepienia Meta kary okrągłego miliarda złotych.
16: Komisja Europejska jednak wytyka Polsce, że sama nie wprowadziła unijnych regulacji, które mają pomóc z tym walczyć. O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
20: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podnosi, że Meta ma problem z kontrolą oszukańczych reklam i że oddala w większości skargi na takie zgłoszone treści. Platforma odpowiada, że usuwa miliony podejrzanych reklam, w większości zanim kto się zgłosi. To znane odpowiedzi. Nie satysfakcjonują również Komisji Europejskiej, która już prowadzi postępowanie za złamanie aktu o usługach cyfrowych. Tylko że na poziomie krajowym tego polski rząd jeszcze nie wdrożył, a komisja pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Według agencji Reutera reklamy zamieszczane przez oszustów przynoszą Mecie nawet 10% rocznych dochodów.
17: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski za godzinę będzie gościem Radia Z.
16: Ostatnie dni z CPN-em od września znika rządowa tarcza paliwowa.
17: Co potem?

0: Potem więcej o kilkadziesiąt groszy na litrze, mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Spodziewamy się, że ta skala podwyżek będzie w przedziale 60-90 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego.
2: Na razie jeszcze ceny maksymalne 95 bez zmian po 6,57, diesel tańszy niż wczoraj po 7,36.
0: Dzisiaj minister energii ostatni raz ustali urzędowe stawki na weekend i poniedziałek.
2: Ta ostatnia niedziela wakacji będzie handlowa, nie powinno być więc problemu z zakupami na nowy rok szkolny.
0: Wszystkie sklepy, także te największe, będą normalnie otwarte.
2: Koniec wakacji także na kolei. Od niedzieli rozkłady wracają na normalne tory.
0: Znika wiele sezonowych połączeń nad morze czy w góry, ale będzie też kilka nowości.
2: I o nich teraz nasz dyżurny ruchu Tomasz Kubat.
3: Po zakończonych remontach, już bez koniecznych objazdów, przyspieszą pociągi między Warszawą a Krakowem. Najszybsze z nich pojadą w 2 godziny 15 minut. Za to nowe połączenia pojawią się na Warmii i Mazurach, m.in. z Poznania do Olsztyna, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
4: Pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut.
3: A do Ełku i Białegostoku przedłużony zostanie Gryf ze Szczecina, który dotąd kończył bieg w Olsztynie.
2: Jedne remonty torów się kończą, ale inne dopiero ruszają. Utrudnienia w kursowaniu pociągów będą m.in. między Kołobrzegiem i Białogardem oraz Jelenią Górą i Szklarską Porębą.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Pyszna, wspaniała, wybitna pogoda dzisiaj, naprawdę. Wszędzie ciepło, bardzo, bardzo słonecznie, na zachodzie nawet 30 stopni. I właśnie gdzieś tam po południu na zachodzie mogą się pojawić burze. Mówiłem, że ciepło? Mówiłem.
8: Tak, że 30 stopni.
7: Mówiłem.
8: Tak.
7: Na północy odrobinkę chłodniej, 24. Jutro też ciepło, ale jutro już więcej deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: No, cieszmy się z tego dnia naprawdę dzisiaj wyjątkowo pięknie.
7: Podobno to ostatni dzień lata.
8: Podobno. Znaczy są takie prognozy, ale te prognozy są, wiesz, czasami to się jest, nie sprawdzają.
7: W radiu mówią, gdzieniegdzie będzie deszcz.
8: No. Tak, a potem dzwonicie, a co wy tam wygadujecie w tej ZC?
7: Deszcz.
8: Pięć po siódmej.

0: Sarsunia w Radioniu. 11 minut po godzinie 7, bo w piątek się zdrabnia.
1: O, przepraszam.
2: A powiedziałeś Radio Z? Bo zawsze jest tak, że jak nie powiesz Radio Z, to się automatycznie włącza jingle.
0: Naprawdę?
2: No naprawdę.
0: Radio Z, to poranku. No dzień dobry. Prezydent USA teraz u nas będzie. Donald Trump rozpędził się, zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Tam się kłócą USA z Kanadą, no i Donald Trump wbił szpilkę w ten sposób Kanadzie.
2: No, bo Ontario to jest nazwa z Kanady, a będzie jezioro właśnie Ameryka. No. A gdzie leży jezioro Ameryka?
0: W Ameryce.
2: No tak. Ale zaraz zmienią nazwę łódki, bo jest taka łódka kanadyjka, nie?
0: Jest, tak.
2: Zrobią Amerykankę teraz.
0: Amerykankę zamiast Kanadyjki?
2: No.
0: A to się akurat, to pasuje, bo będzie płynęła taka łódka, na końcu ten taki najsłabszy zawodnik będzie płynął i będzie można powiedzieć, ty patrz, wolna Amerykanka.
2: Wolna Amerykanka. A jest też takie łóżko, prawda? Amerykanka, taka rozkładane.
0: Jest.
2: Ja leżałem kiedyś na Amerykance. Niewygodnie.
0: Nie? Nie było jak na poduszce?
2: Nie.
0: Sombrrr o poranku w Radiu Z.

0: Yeah.
1: Marek tak machał rękami przy tej piosence, że zegarek mu na ręce zapikał: ostrożnie, ostrożnie, masz kardio.
2: O, rzeczywiście te zegarki teraz nowoczesne. Słuchajcie, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, słuchacie Radia Z.
1: Ostatnio byłem na spacerze z psami.
2: No.
1: I zrobiliśmy z moją żoną, nie wiem, z 5-minutowy spacer, a zegarek mi gratuluje, trening zaliczony.
2: Dobrze, że nie powiedział, posprzątaj po swoim psie. Posprzątaj po swoim psie. Słuchajcie, ostatni weekend wakacji przed nami, więc będzie wielkie pożegnanie lata. Następna, słuchajcie, niedziela najbliższa. 30 sierpnia, koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: No i na scenie, słuchajcie, no gwiazdy wielkie, Take That, będzie Garu, będzie Dawid Kwiatkowski, Phil, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, tam będą wszyscy.
2: Ale będzie też ten jedyny, najważniejszy, ten, który kiedy wejdzie na scenę, światło rozbłyśnie.
1: O,
2: na scenie dziewczyny pojawi się on. Kamil Baleja!
1: No, cudownie.
2: Ale ci zazdroszczę, ale masz normalnie fanki. Kamila, weźmiesz gitarę?
1: No nie, bo to jest festiwal, to jest Przebój Lata, nie festiwal pieśni dożynkowej.
2: Uwaga, sprawdźmy. Dziewczyny, Kamil nie weźmie gitary, co wy na to? A teraz patrz. Dziewczyny, Kamil weźmie gitarę, co wy na to?
1: No dobra, namówiłeś.
2: Musisz wziąć gitarę.
1: Dobra,
2: no.
1: Biorę.
2: A co zagrasz?
1: Szanty.
2: Nie no, jak? No, przecież jest tylko jedna osoba w Polsce, która słucha szant.
1: Kto?
2: Ty.

0: Piątek, piąteczek, piątolongo w studiu Beata Lubecka, w studiu Radia Z. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Kłaniamy się.
2: Dzisiaj twoim gościem będzie szeryf polskiego internetu.
1: Tak, to ładnie powiedziane. Tak.
2: Krzysztof Gawkowski.
1: No nie wiem, co z tym szeryfowaniem, bo tak wiesz, jak wysiłkuje te dane, gigantyczna liczba danych, no to chociaż nie wiem, to chyba ilość już jest, można powiedzieć.
0: No chodzi o to, że pan wicepremier, minister cyfryzacji, proponuje karę dla Mety, dla właściciela Facebooka i Instagrama.
2: Miliard złotych. Złotych, a nie euro.
1: 250 tysięcy.
0: A za co?
1: Nie, milion,
0: tak, żeby
1: milion.
0: To wyjaśnić w prostych słowach.
2: Bo reklamy są takie nielegalne, które są publikowane. Biorą wizerunek stary brata i mówią, stary brat kradnie i zarabiają reklamy. Zobacz, jak stary brat ukradł.
1: Albo na przykład stary brat reklamuje w ogóle coś, co jest szkodliwe na przykład.
2: Tak.
0: Ale ja nic takiego, co...
1: No, ale no właśnie.
2: Stary brat reklamuje lewoskrętną witaminę C na przykład. I ludzie klikają. Zobacz, jak jestem młody. Chociaż nie, u ciebie to by się nie sprawdziło.
0: A to mi się podoba
1: albo
0: taka...
1: w lewy z rozpuszczalnika na
0: mi się
1: przykład.
0: Podoba taka postawa. O, taka no, postawa tak, wiem, pana ministra.
1: Ale były takie pomysły też tak.
0: No tak.
1: No, tylko pytanie, dlaczego teraz? Czy może dlatego, że Rafał Brzoska, szef InPostu jednak też...
0: Że wykorzystali wizerunek najbogatszego Polaka?
1: No wcześniej się, że
0: prezesa paczkomatów.
1: No i podniósł, że tak powiem... Raban.
0: Dobrze, czyli ósma dwie.
2: Tak, będziemy o Facebooku mówić.
1: Też.
0: I będziemy też na żywo przecież na kanałach internetowych.
2: A jak was zablokują?
1: A wyobrażasz sobie, że jest inaczej?
2: A może was zablokują, stwierdzą, o nie, pan Gawkowski, to my blokujemy, bo on chce nam dać miliard
1: ale kto,
2: złotych
1: że
2: kary.
1: Że Meta nas zablokuje.
0: No, ósma dwie. Proszę o spokój, proszę o spokój. Ja państwu nie przerwałem.
2: Ty zareklamuj lewoskrętną witaminę C, wiesz, stary brat.
0: Gość Radia Z, Beata Lubecka i Krzysztof Gawkowski.
3: Radio Z i reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest punktualnie 7:30, wiadomości w Radiu Z. Już teraz Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
13: Trzy osoby w areszcie w związku z finansową aferą powodziową na Dolnym Śląsku. Zatrzymanych przez CBA w tej sprawie jest w sumie 6 osób. Wszystkie usłyszały zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek.
14: Mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są przesłuchiwane.
14: Z Radia Z wiecie, że w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego były nadużycia w przyznawaniu pieniędzy. Wsparcie miały dostać 3 firmy spod Jeleniej Góry, które prawdopodobnie nie ucierpiały w powodzi sprzed 2 lat. Wiceprezeską w agencji była wówczas polityk Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska została z partii usunięta.
13: Powtórka z Luwru, tyle że w Hiszpanii. Z muzeum na wschodzie kraju zamaskowani sprawcy wynieśli tak zwany skarb z Wieny. To licząca 3000 lat kolekcja archeologiczna, głównie ze złota.
14: Wśród skradzionych eksponatów są m.in. bransolety i misy. Uchodzą za jedne z najcenniejszych z epoki brązu w Europie. Złodziei było co najmniej 3. Weszli do muzeum przez wybite okno na parterze.
13: Kolejne echa tajemniczej wizyty dyrektora CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i wezwać Kreml do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu, pisze The New York Times.
14: Według dziennika Ratcliffe spotkał się w Moskwie z Aleksandrem Bortnikowym, szefem FSB. Amerykańscy analitycy wywiadowczy od dłuższego czasu mieli zastanawiać się, czy najbliżsi współpracownicy Putina przekazują mu pełny i zgodny z rzeczywistością obraz sytuacji na froncie. Dlatego bezpośrednia wiadomość od szefa amerykańskiego wywiadu mogła zostać przez rosyjskiego dyktatora uznana za bardziej wiarygodną niż od jego własnych doradców.
13: Nazwa Ontario jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak premier Kanady odnosi się do decyzji prezydenta USA. Donald Trump podpisał dekret o zmianie nazwy tego akwenu na Jezioro Ameryka.
14: Ontario pochodzi z języka wendatów sprzed 400 lat, pisze Mark Carney. Oznacza jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie. Stany Zjednoczone się zmieniają, a Kanadyjczycy wiedzą, że rzeczy należy nazywać po imieniu. To jezioro nazywa się jeziorem Ontario dziś i na zawsze, pisze premier.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Marcin Powideł.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Historyczny sukces Jagiellonii. Klub z Podlasia po raz pierwszy awansował do fazy zasadniczej Ligi Europy. Zespół trenera Adriana Siemieńca na ostatniej prostej kwalifikacji wygrał 2 mecze z gruzińską Iberią. W Białymstoku 4-0, w Tbilisi 2-1. Za sukcesem sportowym idzie sukces finansowy. Budżet Jagi powiększył się o blisko 4,5 miliona euro, a w perspektywie jeszcze premie za ewentualne punkty w fazie ligowej. Awans wywalczył także Lech. Kolejarz zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2, ale wcześniej przy bułgarskiej rozbił rywala aż 7-0. W lidze konferencji zabraknie za to Górnika i Rakowa. Zabrzanie przegrali dwumecz z AS Monaco, a częstochowianie nie dali rady Hajdukowi Split. Za to od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą na Mistrzostwach Europy nasze siatkarki. Po wygranej z Węgrami, Łotwą i Słowenią biało-czerwone pokonało bez straty seta Niemki, z którymi zazwyczaj toczyły zacięte pojedynki.
4: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszy fakt, że dzisiaj wyszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w trzech setach.
18: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. Polki awans do 1/8 finału mają już w kieszeni. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w Stambule z broniącymi tytułu Turczynkami.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
12: Maciek, powiedz, jaka pogoda. Czekajcie, włączę mikrofon, powiedz, czy jest...
11: Proszę. Maciek Wrzesiński, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Dzień dobry.
11: Maciek Wrzesiński robi wszystkie dżingielki, które państwo słyszą na antenie Radia Z.
12: I był przed chwilą na podwórku, na dworze, na polu, w zależności gdzie.
19: I zimno jest.
12: Zimno jest, dziękujemy.
11: Możesz kogoś pozdrowić też tutaj, proszę.
19: No, rodzinę całą.
12: Tak, właśnie. Dobrze. A coś więcej jeszcze powiesz, czy nie?
19: Zimno jest i trzeba się cieplej ubrać, kurteczkę.
11: A jakiś dowcip znasz?
19: No. Dawaj. Znam, ale nie mogę powiedzieć.
11: Piękna pogoda dzisiaj. Deszczowo dopiero po południu na zachodzie i na zachodzie najcieplej, nawet 30 stopni. Na wschodzie dzisiaj 25. A teraz?
12: Teraz Taylor Swift będzie. I heard

0: Za 19.08 to jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, bo trwają wakacje cały czas. To jest głośny temat, słuchajcie. USA chcą zrobić nowe bazy wojskowe w Polsce. No i trwa dyskusja, gdzie się powinny pojawić.
1: No właśnie, jakie są wasze propozycje? 321-321-321, good morning.
2: Ja myślę, że taka baza powinna być w Sandomierzu, w ogródku ojca Mateusza.
0: Alright. Z amerykańskimi rowerami koniecznie.
1: Okay, soldier.
0: Yeah.
1: Jeszcze jedna propozycja na bazę amerykańską w Polsce.
3: Niech stacjonują w Pacanowie. Żołnierze stacjonują.
1: Spocznij, siostro. Jeszcze jedna propozycja.
4: Ja proponuję bazę Ameryki koło Olsztynka.
1: O, Ameryka koło Olsztynka. Jest taka miejscowość.
0: Są też Włochy.
1: Włochy i chyba Wenecja w Wielkopolsce.
0: Tak. Ja bym chciał, żeby była ta baza na Gliniankach.
1: Dlaczegoż?
0: Nie wiem, tam było fajnie.
5: 'Padaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
10: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
12: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
13: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: Jeszcze raz. Często nie ma następnego razu. Dokładnie. Jest jeden raz, musicie wykorzystać tę szansę. Tak jak teraz my na antenie Radia Z za 6-8. Tak. Wiecie, jaki to jest stres codziennie?
1: Tak, jak pan prezes, no był prezesem, chyba już nie będzie prezesem raczej. Pan prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został...
0: Chyba teraz Radosław P. już.
1: Matko. Radosław P. Został zatrzymany, usłyszał zarzuty. Chodzi o pieniądze w Zonda Krypto.
0: No i jak pana prezesa zatrzymali, to widziałem w telewizorze, że go prowadzili tam przed prokuraturą w Katowicach i pytają, co pan na to, panie Piesiewicz? A on na to tak.
2: Polityka.
0: Ale to co, on się tak zaciął? Polityka.
2: Polityka.
1: A jak idzie do jubilera, mówi zegarek. Drogi. Proszę. Ale właśnie, ja powiem wam szczerze, że ja też często w domu mówię jedno słowo na przykład. Tak, mówię tak. Słuchasz mnie? Tak. Zrozumiałeś? Tak. Dziecko odbierzesz?
0: Jakie dziecko?
1: Radio Z i już. Za sześć, ósma.
0: Tak.
2: Polityka.
0: Radio. Z.

0: I teraz my, słuchajcie, dzisiaj wielkie pieniądze do wygrania w Radiu Z. Mamy dla was, uwaga, uwaga, panie i panowie, słuchaczki i słuchacze, 850 tysięcy złotych.
1: I teraz specjalny mega mnożnik dla was, moi drodzy, przez najbliższe 3 minuty.
0: Tak, do 8.
1: Do 8. Każdy SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT to 20 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale.
0: Korzystajcie, kochani, zegar tyka tylko do 8. 20 tysięcy szans specjalnie dla was za jednego SMS-a. Hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z...
4: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz...

0: do szkoły. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się ósma, jest piątek, 28 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
5: Radosław P. z zarzutami, czy nadal będzie prezesem PKO.
6: Miliard złotych nie zaboli Facebooka. Rafał Brzoska komentuje wniosek o karę.
5: Ten, który chce ją nałożyć, jest gościem Radia Z. Za chwilę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Ósma.
5: Minister sportu wzywa Radosława P. do dymisji, bo nigdy wcześniej szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie miał prokuratorskich zarzutów, a Radosław P. usłyszał dwa za aferę Zonda Krypto.
6: Chodzi o płatną protekcję oraz faworyzowanie grupy wierzycieli upadającej giełdy kosztem innych. Grozi mu do 8 lat więzienia.
5: Reporter Radia Z Michał Dzieliński słuchał w tej sprawie szefa resortu sportu Jakuba Rutnickiego.
7: Zgadza się.
5: Co musi się stać, żeby Radosław P. stracił stanowisko?
7: Musi sam zrezygnować albo odwoła go zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi Jakub Rutnicki.
8: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
7: Na razie PKOL milczy, oficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Z moich ustaleń wynika, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Być może dziś przesłuchanie będzie kontynuowane i będzie też wniosek o areszt.
6: Radosław P. uważa, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna.
5: Krok w dobrą stronę, ale za mały. Rafał Brzoska komentuje wniosek ministra cyfryzacji o miliard złotych kary dla właściciela Facebooka.
6: Za niewystarczające blokowanie fałszywych reklam. Z tą plagą walczy też biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków.
5: Według Brzoski 250 milionów euro to zbyt niska kara dla koncernu Meta.
9: Mam nadzieję, że tu chodzi o 250 milionów euro per kraj w Unii Europejskiej, bo tylko kwoty wielomiliardowe są w stanie zmusić Metę do jakiegokolwiek działania, a kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
6: Według biznesmena platformy, które zarabiają dzięki oszustom, powinny płacić karę 150% przychodu z każdej takiej reklamy. Jego petycja w tej sprawie ma już prawie 100 tysięcy podpisów.
5: A minister cyfryzacji jest gościem Radia Z. Rozmawia Beata Lubecka.
10: Dzień dobry, jak się rzekło, naprzeciwko mnie siedzi Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Krótka piłka, czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską Metę, tak czy nie?
11: Tak, bezwzględnie powinni zapłacić wielką karę.
10: Sonda oczywiście na Radio Z.pl. Więc czekamy na wasze opinie w tej sprawie. Bardzo jestem ciekawa, co orzekną nasi słuchacze. No, wydaje mi się, odpowiedź dość oczywista, ale zobaczymy. Na początek zacznę, bo do tego tematu na pewno wrócimy, ale zacznę od gorących doniesień w sprawie Marcina Romanowskiego. Wirtualna Polska donosi, że były wiceminister sprawiedliwości z PiS-u, poszukiwany listem gończym, Marcin Romanowski, szukał azylu w Dubaju i miał to mu załatwić Przemysław Kral. No, w sumie to plan spalił na panewce, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka. Wszędzie ten Przemysław Kral. Co za przypadek?
11: No nie przypadek. Wielkie pieniądze, a za nimi politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji. To nie jest żaden przypadek. Pieniądze, które były chronione parasolem prezydenckim i parlamentarnym. Mamy do czynienia z człowiekiem, który był sponsorem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Człowiekiem, który obstawiał takich polityków, jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego wielu i w PiS-ie nawet się bało. Więc opowieść o tym, że Romanowski, przypadek, Dubaj, Kral, to żaden przypadek. Skoro ustawiali interesy i ustawy na Ibizie, a robili to. Skoro pojawiały się wielkie pieniądze i nie dziesiątki tysięcy, a dziesiątki milionów złotych. Skoro pieniądze krążyły w walizkach i mamy już pierwsze zarzuty. Kiedy okazuje
10: Dla Radosława
11: się,
10: P. szefa PKO.
11: Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nawet nie ma wiedzy, którzy ich posłowie.

0: pracowali z Grealem, bo jednych wyrzucają, okazuje się, że drudzy są na tej liście. To mamy do czynienia z państwem, które zapisu chorowało na to, żeby kryptoaktywa kryć i brać z tego kasę. I ale, brali. Ale na kampanię wyborczą na przykład, prezydencką.
1: Ale czy ta afera pogrąży polską prawicę?
0: Nie wiem, czy pogrąży polską prawicę, ale pokazuje, o co po tamtej stronie, po tej prawicowej, konserwatywnej chodzi. Kasa, misiu, kasa. I to jest dzisiaj to, o czym powinniśmy rozmawiać. Dlaczego?
1: No i rozmawiamy.
0: Ale my rozmawiamy dlatego, że pojawił się świadek koronny, ale przez lata te interesy były w cieniu. Nie było wiadomo, dlaczego pan Suszek, który
1: zniknął, prokuratura nie umarzała sprawy dwukrotnie?
0: Ja nie wiem, czy umarzała, czy nie, ale wydaje mi się, że to dziwne jest, i tutaj oczywiście mówię to ironicznie, że znika założyciel wielkiej kryptogiełdy, miliardy złotych, i przez 3 lata nikt nie potrafi powiedzieć ze rządów PiSu, dlaczego zniknął, a okazuje się na koniec, że pewnie nawet już nie żyje. Mówię oczywiście o panu Suszku.
1: No dobrze, ale potem rządzić już prawie 3 lata, tak? Teraz dopiero, sprawa ruszyła z kopyta,
0: nie teraz,
1: tak? bo pojawił się świadek koronny, pojawił tak zwany mały
0: pojawił się świadek koronny, bo okazało się, że są dowody i zarzuty, które jego mogą pogrążyć, a myślę, że on się też boi. Boi się PiSu, boi się ludzi, którzy zostali oszukani, boi się o swoje życie i dlatego zdecydował się zeznawać. I dobrze, że zeznaje.
1: Myślę, że dobrze, że zeznaje,
0: bo już chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że on po prostu nagrywał i robił print screen z tych rozmów. I dlatego jest dużo dowodów i dlatego to są pierwsze zatrzymania, a w następnych dniach będą kolejne. Więc jeżeli ktoś w PiSie myśli, że to się wczoraj otworzyło i zamknęło, no to jest w grubym błędzie. Ta sprawa jest na tyle rozwojowa, że nawet w PiSie zrobili już listę, kto może być aresztowany.
1: Pan widział taką listę?
0: Słyszałem o niej wczoraj w parlamencie. Rano już o tym była mowa, że Kaczyński kazał przygotować listę, kto może być związany z Kralem, z tą aferą, z wyjazdami, kto tam brał pieniądze.
1: I
0: po
1: co,
0: to, żeby też
1: wyrzucać?
0: Wiedzieli. Nie, no podobno jest 10 osób na tej liście.
1: Ile?
0: 10.
1: 10. A wczoraj tutaj był w gościu Radia rzecznik pana prezydenta Rafał Leśkiewicz, mówił tak: służby i prokuratura dwukrotnie umarzały śledztwa. Odpowiedzialność polityczna w dużej mierze spoczywa na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach.
0: Kto wziął kasę na fundację od pana Krala? Bo ja przypomnę to nazwisko. Zbigniew Ziobro. Kto z tej kasy się utrzymywał? Zbigniew Ziobro. Kto brał pieniądze? Pieniądze na inne fundacje z Konfederacji. To się wszystko działo. Kto jeździł na Ibizę? Już to wiemy. Pan Moskal. To przecież opowieści pana prezydenta są dzisiaj obawą przed tym, że i po niego przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość. W cudzysłowie oczywiście, przyjdzie po niego prawda, bo to pan prezydent zawetował 3 razy ustawę, to on rozłożył parasol ochronny nad przestępcami, którzy okradli zwykłych ludzi. Do dzisiaj jesteśmy już prawie ostatnim państwem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma nadzoru nad tym rynkiem, bo prezydent wetował te ustawy. My nie bójmy się tego. Po stronie lobbystów stanął prezydent i spoliczkował wszystkich, prezydent, którzy zostali w tej aferze pokrzywdzeni i okradzeni. Mówię o Polakach.
1: A poseł Roman Giertych i adwokat powinien reprezentować Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto?
0: Roman Giertych...
1: To nie jest konflikt interesów?
0: No, Roman Giertych to nie jest moja bajka. Nie zgadzam się z nim w wielu kwestiach poglądowych. Mam inne zdanie, jeżeli chodzi o też jego przeszłość, niż politycy PiSu, którzy go popierali. Ale wiem jedno. W tej sprawie mu kibicuję.
1: Ale nie ma tutaj konfliktu interesów pana zdaniem w ogóle żadnych? No pana partyjna koleżanka Magdalena Biejat uważa, że jest to, cytuję, moralnie wątpliwe.
0: A dla mnie, nie wiem, adwokata każdy Polak może sobie wziąć jakiego chce. Dla mnie najważniejsze jest to, że Kral zdecydował się zeznawać. I nie mówię tego teraz pod wpływem chwili, bo tutaj to się wydarzyło. Ja w studiu Radia Z dokładnie 3 miesiące temu mówiłem o tym, że kibicuję polskiej prokuraturze, żeby na świadka koronnego udało się wziąć pana Krala. I cieszę się z tego. Kto do tego doprowadził, czy adwokaci, kto się z kim kontaktował, nie wiem, bo nie interesuje mnie to, ani nie jestem w prokuraturze, żebym to wiedział. Ale doprowadzenie do tego, żeby Kral był świadkiem koronnym, to dla państwa dobrze, bo to wszystko zostanie wyświetlone, bo on nagrywał, on ma te wszystkie print screeny, to wszystko zostanie ujawnione. Więc dzisiaj wiemy pewnie jakąś 1/10 wszystkiego, co się tam już zdarzyło, a za chwilę będziemy wiedzieli o innych politykach.
1: No idzie pan na wojnę z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Dlaczego właśnie teraz?
0: Nie teraz, od 2025 roku, od listopada, kiedy te reklamy oszukańcze i skamowe, czyli po prostu wyłudzanie od Polaków pieniędzy na wizerunki popularnych osób, stało się coraz bardziej uciążliwe.
1: Ale to nie trzeba było wtedy? Tylko.
0: Ale wtedy też się to wydarzyło.
1: Ale wtedy pan też wnioskował o karę?
0: Nie, wtedy wnioskowałem o wszczęcie postępowania. To postępowanie w komisji się toczy. Uważam, że metę też trzeba było naciskać i to dokładnie robiliśmy. I krok po kroku teraz napędzamy to postępowanie. Cieszę się.
1: Ale to jednak nie są działania pod publikę z pana strony, no bo jednak Rafał Brzoska też podjął swoje działania, szef InPostu.
0: Ale nie ma w Europie innego ministerstwa polityka i nie ma w Europie dzisiaj nikogo, kto zdecydowałby się wnieść wniosek do Komisji Europejskiej o konkretną karę. Polska to zrobiła.
1: A to będzie wystarczająca kara? Bo słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że według Brzoski to jest, gdyby to była miliardowa kara, to tak, wielomiliardowa, ale miliard?
0: Od czegoś trzeba zacząć. No, miliard to też nie mało, ale z drugiej strony metę na to stać. I to jest też dobra przykład egzekucji, że możemy mówić o tym, że widzimy w Polsce, że dokonywane są na portalu Meta przestępstwa w postaci tego, że ktoś jest naciągany na kasę i chcemy tych pieniędzy, żeby płacić chociażby albo zwracać te pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni. Ale zapowiem coś też u pani.
1: Dobrze, ale co pan zrobić właśnie, żeby Komisję Europejską, żeby ta kara została nałożona?
0: Chciałbym, żeby ta kara być może nawet została pomnożona. Dlatego będę namawiał przywódców innych państw Unii Europejskiej, będę namawiał innych ministrów cyfryzacji, żeby uwspólnić taki wniosek. Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną i chciałbym, żeby taki wspólny wniosek, coś na kształt takiego pozwu zbiorowego przeciwko Mecie państwa Europy, Unii Europejskiej złożyły. To wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
1: To kiedy pan by chciał zmontować taką koalicję, nazwijmy to w ten sposób?
0: No zamierzam zacząć już w najbliższy poniedziałek i wtorek. Jestem na szczycie G20. Będę się widział już z niektórymi przywódcami z państw Unii Europejskiej. Te spotkania są dzisiaj planowane.
1: Umawiane, tak?
0: Umawiane, ale jestem w kontakcie z panią, z ministrami z Francji, z ministrami z Wielkiej, z Niemiec. Już oni też czują, bo jest dzisiaj 13 państw, które w tym procesie uczestniczy, że Meta przegrzała też platformy społecznościowe, nie tylko Meta, żeby była jasność, bo to są i chińskie platformy, i inne amerykańskie, i z innych państw, przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem. Nie ma ani w Europie, ani na świecie nikogo, kto jest ponad prawem i platformy powinny za to zapłacić cenę.
1: No ale póki co pan generalnie teraz wymierza to, za cel objął właśnie amerykański Big Tech.
0: No ale dlatego, że amerykański Big Tech jest jednym dzisiaj z najbardziej popularnych i przypominam, że Meta to nie jest tylko właściciel Facebooka. To jest Instagram,
1: tak.
0: To jest WhatsApp. To są różne portale też, które wspólnie powiązane reagują za mało na takie przestępstwa. Skoro platforma Meta mówi, że dzisiaj jest w stanie ściągać te treści w 70% przypadków, to odpowiadam nie. Macie obowiązek robić to w 90 kilku procentach, a najlepiej do 100, jakbyście dobili. Ale jak będzie 95, to przyjdę i powiem, że jestem zadowolony. To po pierwsze. I o to wnioskuję do Komisji Europejskiej. Po drugie, obowiązkiem Mety jest realizować prostą rzecz. To znaczy robić to w minutach, ściągać te nielegalne treści, a nie w godzinach albo dniach. Skoro platforma potrafi tą reklamę wyświetlić w ciągu minut dla wielomilionowej rzeszy oglądających, to w ciągu minut powinna ją też ściągać. A jak mówi, że robi to w 10 godzin, 20 godzin, czasem kilka dni, to jest śmieszne, bo pani redaktor i ja wiemy, nasi słuchacze wiedzą, że po kilku dniach to już obejrzało 10 milionów czy 20 milionów Polaków tą reklamę. No i co? No i jej zniknięcie nie ma żadnego znaczenia, bo oni się na niej skeszowali, o platformie mówię. Zarobili na niej, a przestępcy się cieszą. Dla mnie to są proste warunki ugody w tej sprawie. Ugoda powinna wyglądać tak. Platforma się zmienia, wprowadza ograniczenia, i wtedy mamy rozsądne, dobre prawo, które jest szanowane, a obywatel jest zadowolony.
1: Czy Komisja Europejska powinna ukarać amerykańską Metę? Tak odpowiedziało 89%, nie 11% naszych słuchaczy, internautów. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie, na platformie.
0: Nie odpuszczę tej sprawy dlatego, chociażby dlatego. Nie ma odpuszczenia.
1: Krzysztof Gawkowski z nami też zostaje, taki jest teraz buńczucznym nastroju bardzo. Nie. O Metę poproszę w części internetowej.
2: Mamy do czynienia z człowiekiem, który był sponsorem PiS-u i Konfederacji, mówi o szefie Zonda Krypto wicepremier Gawkowski.
3: Kasa, misiu, kasa. O to chodzi po prawej stronie, komentuje w Radiu Z wiceszef Lewicy.
2: Przyjdzie po niego prawda. Trzy razy zawetował ustawę o krypto, mówi o prezydencie Nawrockim, minister cyfryzacji.
3: Nie ma w Europie nikogo, kto wniósłby wniosek o karę dla Facebooka, komentuje swój wniosek do Komisji Europejskiej.
2: Będę namawiał innych ministrów cyfryzacji, aby uwspólnić ten wniosek. Coś na kształt pozwu zbiorowego, zapowiada Krzysztof Gawkowski.
3: Platformy przegrzewają się z tym, że są ponad prawem, punktuje szef resortu cyfryzacji.
2: Obowiązkiem Mety jest ściągać te treści w minutach, nie godzinach czy dniach, przekonuje gość Radia Z. Rozmowa trwa w internecie na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj bardzo ładny dzień, wszędzie słonecznie, wszędzie ciepło, na zachodzie nawet 30 stopni, średnio 25-26, popołudniowe burze możliwe właśnie na zachodzie. Jutro też ciepło, chociaż więcej deszczu. Ale dzisiaj jeszcze taki wieczór, że śmiało można rozpalić ognisko i usmażyć na ogniu kiełbaski.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
5: A ty jesteś team kiełbasa czy team karkówka?
6: Ja jestem team ziemniaki z żaru.
5: A, bo ty jesteś z Wałbrzycha, no tak, to aż za wiele tłumaczy.
6: Tak, tam wydobywali z podziemi ziemniaki, wiesz? To było zagłębie ziemniakowe.
5: 14 po 8. Dzień dobry bardzo, kochani.
6: Dzień dobry.

0: Bonnie Tyler w Radiu Z. Jak ona wstawała z łóżka rano, to dopiero musiała mieć szopę na głowie. Ło, człowieku.
1: Wtedy było jak Cher. Wstajesz, patrzysz oczy. A nie, to jednak ja, Bonnie Tyler. Jestem Cher. Poznań teraz będzie u nas, bo Poznań, jak czytamy, chce mieć swoje krasnale. O. Tylko, że zamiast krasnali w Poznaniu będą koziołki.
0: A, bo we Wrocławiu są krasnale, tak. A w Poznaniu koziołki. I wiecie, te koziołki to tak jak we Wrocławiu, że będą czyhały na mieszkańców i turystów w różnych zakątkach miasta. Fajna taka atrakcja.
1: Co? Idziesz, a to ło, kozioł, tak czyha na ciebie.
0: No.
1: O, ale wiecie, jest taka krzywdząca opinia, że kozły nieładnie pachną, prawda?
0: Jest, no, ale to jest nieprawda. Jak masz katar i spotkasz kozła, to nie czujesz. Radio Z
1: i już. Trzy lat teraz.
0: Tak, bad habits, złe nawyki.
1: Świeżo wykąpany.
0: Nie róbcie tego sami w domu. 22 po 8.

0: Ed Sheeran w Radiu Z Bad Habits. Za chwilkę u nas wiadomości o 8.30. I kiedyś było tak, że jak ktoś się pytał, gdzie jest Jurek, a słyszał odpowiedź, jest na mecie z kolegami, no to wiadomo było, że piją Bimber. A dzisiaj jak powiesz, gdzie jest na przykład Kamil i siedzi na mecie, no to wiadomo, że przegląda media społecznościowe.
1: Ja najbardziej lubię metkę cebulową z Magii.
0: Spasz tego. Więcej szczegółów o tej mecie, bo kara się szykuje duża dla właściciela Facebooka w wiadomościach Radia Z o 8.30.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
9: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
10: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
11: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
8: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Po reklamie.
1: Witamy Was o poranku. O godzinie 8.30 prezentujemy wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
18: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnia w Radiu Z. Namawiam inne państwa na pozew zbiorowy przeciwko koncernowi Meta.
19: Minister cyfryzacji zapowiada, że będzie nakłaniał unijnych przywódców i ministrów, żeby podliczyli, ile pieniędzy powinien ich krajom zapłacić właściciel Facebooka i Instagrama. Gawkowski chce zmontować koalicję i rozmowy zaczyna już w przyszłym tygodniu.
20: Najbliższy poniedziałek i wtorek jestem na szczycie G20. Będę się widział już z niektórymi przywódcami z państw Unii Europejskiej. Te spotkania są dzisiaj umawiane, ale jestem w kontakcie z ministrami z Francji, z ministrami z Niemiec. Już oni też czują, bo jest dzisiaj 13 państw, które w tym procesie uczestniczy, że Meta przegrzała też platformy społecznościowe, nie tylko Meta.
19: Według wicepremiera platformy powinny zapłacić za oszukańcze treści na swoich stronach.
18: 4 osoby ranne w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Dron uderzył tam w blok mieszkalny, informuje o tym rosyjski gubernator miasta. Bezzałogowce i ich szczątki uszkodziły też hotel, przedszkole i kilkanaście samochodów.
19: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej na Krymie, anektowanym przez Putina 12 lat temu.
18: W Nepalu ciągle niebezpiecznie. Władze wydają nakaz ewakuacji na wyżej położone tereny po doniesieniach o przerwaniu tamy w górnym biegu rzeki w Tybecie.
19: To zaledwie 2 dni po niszczycielskiej powodzi błyskawicznej wywołanej przez oderwanie się fragmentu lodowca.
18: Rocznicę zamachów z 11 września prezydent Trump uczci w Pentagonie, nie w strefie Ground Zero na nowojorskim Manhattanie. To przez zakaz przemówień polityków obowiązujący w tym miejscu.
19: Od 2012 roku wystąpienia rocznicowe są zarezerwowane wyłącznie dla rodzin ofiar. Przez wiele godzin odczytują wtedy nazwiska zabitych.
18: Ostatnia niedziela wakacji, ta najbliższa, to dzień handlowy. Dobra wiadomość dla tych, przed którymi wciąż zakupy wyprawki szkolnej i dla tych, którzy na urlopie będą do ostatniej chwili.
19: Kolejna niedziela handlowa dopiero w grudniu, wtedy będą za to aż 3, 6, 13 i 20 przed Bożym Narodzeniem.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Usłyszałem Boże Narodzenie. Chcę w tym roku pod choinkę lorneczkę.
23: Jeszcze nie, poczekaj. Nie, no jeszcze nie. Ale wiesz, że będzie Kevin sam w domu we wrześniu w Polsacie?
22: No na pewno, jak raz nie było, to ludzie napisali do telewizji.
23: Ale we wrześniu.
22: A co, we wrześniu, a po co?
23: No właśnie, żebyś poczuł święta.
22: Kevin wcześniej. Sam w domu we wrześniu, tak. Bez sensu. Na zachodzie, słuchajcie, 30 stopni, w centrum 25, na wschodzie dzisiaj 24, wszędzie słońce.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Za 22 minuty będzie 9. Dzień dobry, o poranku mówi Radio Z. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, ładnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, o właśnie.
1: To Bartek, to jest specjalista od naszej nowej konsolety.
0: Dokładnie. No. To poznajemy dzisiaj wszystkich po kolei. A teraz pan prezydent Karol Nawrocki, który nadal prowadzi w rankingu zaufania do polityków.
1: Niemożliwe.
0: Tak, słuchajcie, prezydentowi ufa ponad 50% badanych. Na drugim Radek Sikorski 44%. Na trzecim trzy osoby, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jak Pazurow, chłopaki nie płaczą. Ja też kiedyś znałem takiego jednego polityka i dałbym sobie za niego rękę uciąć.
0: I co?
1: I dzisiaj bym nie miał ręki.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
7: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
8: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale patrzcie, taka trochę rock'n'rollowa dusza się obudziła w Michale Szpaku, prawda?
1: Cudowny numer.
2: No.
1: Cudowny. Michał Szpak, Maj. Zatrzymaj mnie.
0: Bestia.
1: Zatrzymaj mnie.
0: Mówiliśmy
1: Zatrzymaj mnie.
0: Tak, Marku, słyszeliśmy już.
1: To tak robi. Zatrzymaj
0: mnie. Może nie do końca tak, ale prawie tak.
1: Dobra.
0: Mówiliśmy o zwierzętach, że...
1: Mówiliśmy. Matematyka, tak. Afryka.
0: A jak powiedziałem?
1: Mówiliśmy.
0: Absolutnie, powiedziałem bardzo dobrze.
1: Mówiliśmy
0: o zwierzętach w Poznaniu, że mają być koziołki, takie jak są we Wrocławiu krasnale, w Nowej Sącie krasnale.
1: Tak. I rozdzwoniły się telefony w tej sprawie. 321-321-321, dzień dobry.
3: Witam. Ja w sprawie tych koziołków z Poznania. Tylko nie wiem, czy tam się orientują wszyscy, ale kozim grodem jest Lublin i w Lublinie już są koziołki, które reprezentują miasto, także pomyślcie.
1: A to zgapili, to trzeba coś innego wymyślić.
0: Będzie
1: w Poznaniu.
0: Jak nic.
1: Na przykład w Poznaniu, Wielkopolska. Z czym się kojarzy Wielkopolska?
0: Ja bym wziął taki chodzący ziemniak na przykład.
1: Z oszczędnością też. Może takie małe Scrooge tam w różnych miejscach.
0: Co?
1: Scrooge taki, no taki był, taki, co skąpy był.
0: Kto jeszcze dzwoni?

0: Temat zwierząt rozgrzał was do czerwoności. Zwierząt w miastach. 321-321-321. Telefon, dzień dobry.
1: Cześć, kochani. Tu jeden z mieszkańców miasta Świdwin w zachodniopomorskim. Mówicie o krasnalach we Wrocławiu. Mówicie o ewentualnych kozłach w Poznaniu, a tak, nie uwierzycie. W tym właśnie mieście, mieście Świdwin, są pełnowymiarowe krowy. Tam to dopiero jak wejdziecie i napotkacie, wtedy się możecie zdziwić.
2: Wow.
1: Pozdrawiam serdecznie całe Radio Z i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy.
1: Cześć.
0: Cześć. Krowy, osły. Baran też był w Krakowie, pamiętam.
2: A był baran w Krakowie, tak. O, to był taki baran, który sam mówił: nie idźcie do lokalu wyborczego i na mnie nie głosujcie.
0: Ale było referendum, już go nie ma.

0: Szup.
1: Kobieta szup. Z mopem na głowie, szer, szup song. Kochani, uwaga, bo teraz będzie magia na antenie. 850 tysięcy złotych do zgarnięcia. Rekordowy finał przed nami.
2: A do 9 przez najbliższe 5 minut, jak wyślecie SMS-a o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT-em, to płacicie za jednego SMS-a, wpadnie tych losów do nas 18 tysięcy.
1: 18 tysięcy szans na udział w dzisiejszym wielkim finale. Radio Z, ślemy pod 7353.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
11: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus.
12: Okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Tylko 7,99 za kilogram.

0: Najstarszy monarcha w Europie nie żyje, zmarł król Norwegii Harald V.
1: Pozwu zbiorowego przeciw Mecie chce minister cyfryzacji i ogłasza to w Radiu Z.
0: Meta wakacji, tuż tuż sprawdzamy trasy powrotne i pogodę na ten ostatni weekend.
2: 9.
0: Zmarł król Norwegii Harald V, informuje Pałac Królewski. Miał 89 lat i był najstarszym panującym monarchą w Europie.
1: Odszedł w spokoju w uniwersyteckim szpitalu w Oslo, czytamy w komunikacie norweskiego dworu. Flaga królewska na pałacu została opuszczona do połowy masztu.
0: Polska montuje koalicję przeciwko właścicielowi Facebooka. Minister cyfryzacji ogłasza w Radiu Z, że będzie rozmawiał o tym ze swoimi europejskimi odpowiednikami.
1: Na razie Krzysztof Gawkowski składa do Brukseli wniosek o karę 1 000 000 000 zł dla koncernu Meta. Ale jeśli, jak zapowiadał, uda się uwspólnić wniosek na kształt pozwu zbiorowego, kwota może się zwielokrotnić.
0: Beata Lubecka po rozmowie z wicepremierem.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak Gawkowski chce do tego przekonać inne państwa?
3: No, będą liczne rozmowy. Spotkania już są umówione, zapewnia minister Gawkowski. Pierwsze takie rozmowy w poniedziałek i we wtorek na szczycie G20. Jestem w kontakcie z ministrami z Francji, z Niemiec. Oni też czują, że Meta przegrzała, inne platformy społecznościowe także. Przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem, dowodzi wicepremier Gawkowski. A czy kara w wysokości 1 000 000 000 zł, czyli 250 milionów euro, zrobi wrażenie na amerykańskim Big Techu?
4: Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną, to wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
3: Ale miliard to też nie mało, mówi minister Gawkowski. Od czegoś trzeba zacząć. Widzimy w Polsce, że dokonywane są na portalu Meta przestępstwa. Ktoś jest naciągany na kasę i chcemy tych pieniędzy, żeby płacić albo zwracać pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni. Gość Radia Z, minister cyfryzacji, zapowiedział też, że będzie drugie podejście do ustawy o DSA w sprawie usług cyfrowych zawetowanych wcześniej przez prezydenta. Tym razem znalazły się tam zapisy postulowane przez Pałac Prezydencki.
0: Jedna afera splata się z drugą. Ścigany listem gończym Marcin Romanowski z PiSu szukał azylu w Dubaju, a miał mu to załatwiać szef zonda krypto Przemysław Kral, informują Wirtualna Polska i TVN24.
1: Pośrednikiem miał być mecenas Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu panów. Romanowski z pomocą Krala miał założyć spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na tej podstawie starać się o wizę rezydenta. Władze Dubaju jednak mu jej nie przyznały.
0: Do tablicy wzywają polityków nauczyciele. Dzień przed pierwszym dzwonkiem będą protestować przed kancelarią premiera.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego wytyka Donaldowi Tuskowi złamanie obietnicy. Rząd miał podnieść pedagogom pensje i zrównać je ze średnią płacą w gospodarce.
0: Projekt przygotowany przez ZNP od kilku lat leży jednak w sejmowej zamrażarce, a nauczycielom obowiązków przybywa, mówi prezes Związku Sławomir Broniarz.
5: Zwiększamy obciążenia nauczycieli, dokładamy nauczycielom kolejne zadania. Dochodzą także kwestie dotyczące smartfonów w szkołach. To nie widzimy powodu, żebyśmy mieli ten zwiększony zakres czynności, zadań i obowiązków realizować w oparciu o dotychczasowe poziomy wynagradzania.
1: Z kolei Oświatowa Solidarność wzywa nauczycieli do strajku włoskiego, czyli ekstremalnie skrupulatnego wykonywania obowiązków.
0: Na razie jeszcze ostatni weekend wakacji, ale w drogę powrotną wielu ruszy już teraz.
1: Na trasach zaroi się też od policjantów z radarami, alkomatami i w nieoznakowanych radiowozach.
0: Reporter Radia Z Michał Dzieniński melduje się po rozmowie z drogówką.
6: Obecny.
0: Kiedy spodziewać się największego ruchu?
6: Według policji prawdopodobnie niedzielne popołudnie to będzie kumulacja powrotów. Zapowiedzi niezłej, wręcz chwilami upalnej pogody sprawiają, że chcemy niemal do końca zostać nad morzem, w górach czy Mazurach. Uważajmy nie tylko na ekspresówkach czy autostradach, ale wyjeżdżając z popularnych kurortów. W naszym regionie drogi są wymagające, mówi Radiu Z Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
7: I już jak wchodzimy na te nasze tutaj tereny, te drogi są węższe, skrajnie gdzieś są drzewa, są kręte.
6: Ostatni dzień wakacji, czyli poniedziałek, to już będą tak na drogach takie powroty last minute. Niezmiennie jest 7 i 7, czyli Zakopianka, a 1, Góry, Morze, Mierzeja Helska, to niemal na bank najbardziej zakorkowane trasy.
1: Nie warto całej trasy pokonywać naraz. Przerwa zalecana co 2 godziny.
0: W te ostatnie dni wakacji czasem słońce, czasem deszcz. Najpierw ma być upalnie, potem pogoda załamie się jak humory uczniów przed 1 września.
1: Z najnowszych prognoz wynika, że jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj.
0: Reporter Radia Z Tomasz Kubat przynosi pogodowe mapy. Tomek, jak potężnych nawałnic się spodziewać i kiedy?
8: Pierwsze bardzo słabe burze mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już tego wieczora. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przyjdzie w zasadzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
9: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty do około 70 km na godzinę.
8: Na szczęście, gdy burze już miną, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło.
0: Inna dobra wiadomość to przewidywany skok temperatury nocą. Najbliższe poranki nie będą już tak chłodne jak ostatnio.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz

0: tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Nie będą już tak chłodne jak ostatnio, czy tak ciepłe jak ostatnio?
2: Michał? Właśnie,
1: Michał.
2: Nie słyszysz, co mówimy?
1: Nie słyszysz, co mówimy. Okay. A, szkoda. No i ty, patrz, nie dowiesz się. No.
2: Chyba chyba tak.
1: No bo dzisiaj bardzo ciepła noc. Na zachodzie 16 stopni, na wschodzie w rano było 10, a w ciągu dnia na zachodzie 30, na wschodzie tak. 24.
2: Tak.
1: No i słonko wszędzie piękne.
0: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Radio
3: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Nie no, miał rację chyba, nie będą tak chłodne jak ostatnio, bo widzę noc na przykład z soboty na niedzielę w Polsce, 15 stopni w nocy.
2: 15 stopni.
1: Piękna noc, można spać przy otwartym oknie.
2: Ja wolę jak jest 11, wtedy się tak fajnie schładza.
1: 17 stopni, to idealna temperatura do spania.
2: Nawet 16 w sypialni, idealnie.
1: No, a ostatnio w sypialni znalazłem okruszki po chipsach, jak jadłeś. Judyta, nie dramatyzuj.
2: 5 minut po 9, Marek Starybra.
1: Judyta. Kamil Baleja.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A muszę się do czegoś przyznać.
2: Przyznawaj się.
1: Słuchaczom, słuchacie Radio Z, to po pierwsze, a po drugie, tutaj Igor Herbut na początku śpiewa puk, puk, puk, tak. I tam leci. A potem jest taki drugi wers, ja nie wiedziałem co. Musiałem znaleźć tekst w internecie.
2: I co tam jest?
1: Wśród róż stu.
2: Chyba oszalałeś.
1: Wśród róż stu.
2: Ktoś naprawdę wpadł sam z siebie, żeby zaśpiewać wśród róż stu.
1: Wśród róż stu. Powtórzcie szybko.
2: To brzmi jak zaproszenie na grilla. Wśród rusztu?
1: Wśród rusztu.
2: Wśród rusztu mam kiełbasę.
1: Wśród rusztu, kiełbaski brak.
2: O 22 w piątek nie zaśpiewasz, nie ma szans. Radio Z i już. Let's go, girls.

0: jak macie małe dzieci w domu, to one powiedzą: ja cię sunę.
1: Ja cię sunę.
0: Tak.
2: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No bo kochani, milion złotych w wielkim finale września. A dzisiaj jest ostatni finał sierpnia, finał miesiąca. Jest do wygrania dzisiaj 850 tysięcy złotych, rekord.
1: A najlepsze jest to, że jak wysyłacie SMS-a o treści Radio Z pod 7353, to nie dość, że walczycie o te dzisiejsze 850 tysięcy złotych, to jeszcze wchodzicie do gry o okrągły milion, który mamy dla was na koniec września. Wygrali już między innymi Ela.
3: No wszyscy jesteśmy w szoku, nie wiemy w ogóle jak to zareagować, bo to jest jakaś typowa moja pierwsza wygrana.
1: Iwona.
4: Do tej pory ciężko mi uwierzyć jest w to.
1: I Kamil, gdyby wygrał, to by zrobił?
0: Ja?
1: No ty.
0: To jest nieprawdopodobne. To jest niesamowite. Dziękuję.
1: Już możecie ćwiczyć, kochani. Dzisiaj, jak wyślecie SMS teraz o treści Radio Z pod 7353 za 3,69.
0: Zaskoczyłeś mnie.
1: No wiem. To włączamy super bonus. W jakiej wysokości?
0: Ten bonus jest gigantyczny. 25 tysięcy losów, słuchajcie, za jeden SMS. Czyli wysyłasz raz i masz 25 tysięcy losów w dzisiejszej grze. Radio Z, Radio Z. Teraz wyślij pod 7353.
2: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
5: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Reklama.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za kartę.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: bez końca.
1: Oskar Cyms, bez końca. Kamil, ty go znasz prywatnie, prawda, Oskara? Chyba, że gdzieś tam się minęliście kilka razy.
2: Minęliśmy się parę razy. Tak.
1: Jak pachnie Oskar?
2: Tak jak nasz wydawca, czyli ładnie.
1: O, cudownie.
2: Kochani, Poznań chce być jak Wrocław, chce mieć własne krasnale, tyle że nie krasnale, tylko koziołki, które będą w różnych zakątkach miasta.
1: Tak, ale się okazało, że koziołki już są i stoją z powodzeniem w Lublinie, więc szukamy takiej figurki dla Poznania, stąd propozycje. 321, 321, 321, dzień dobry.
3: No witajcie, ja dla Poznania proponuję symbol świnki skarbonki. Pozdrawiam Poznania.
1: Były takie oszczędne pozdrowienia.
2: To był lekki sarkazm.
1: Lekki, tak. Ja nie wiem. Może jakaś wielka pyra na przykład w każdym kącie. Małe pyrki.
2: Wielka pyra. Każdy facet chciałby mieć taki pseudonim. Jeszcze.
4: 'Wrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż.

0: party don't start till I walk in.
1: Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight I'ma fight till we see the sun.
2: Kesha, TikTok to idealny numer do wbijania gwoździ, nie? Raz, dwa, albo do klepania schabowych. Chociaż nie, schabowe szybciej się klepie, to jest bardziej takie.
3: Tak,
2: tak już. Będzie w niedzielę.
3: Tak będzie.
2: A dzisiaj będą oklaski, czyli taki rytm będzie.
3: Dużo będzie oklasków, bo dzisiaj jest szansa, że ktoś z was wygra 850 tysięcy złotych.
2: Rekordowa kasa czeka w finale miesiąca, moi drodzy. Wejdźcie do gry teraz. Radio Z pod 7353, bo tylko do 10 trwa ten fantastyczny bonus.
3: Tak, każdego SMS-a mnożymy razy 25 tysięcy. 25 tysięcy szans dostacie na wygraną, wysyłając jednego tylko SMS-a o treści Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Mówimy, że zonda krypto wydrenowała wiele milionów.
6: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych. Prokuratorzy nie wyrazili zgody na informowanie, co to są za osoby.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Jan Kielak, Radio Z.
8: Tomasz Kubat, Radio Z.
9: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
16: No.
17: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
16: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
17: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
16: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
3: Jest piątek, zbliża się 10. Słuchacie Radia Z. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michała Damiuk.
14: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
3: Jest piątek, zbliża się 10. Słuchacie Radia Z. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michała Damiuk.
13: Norwegia w smutku zmarła.

0: Publiczny. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia z Oslo. Maciek, Norwegowie mocno przeżywają odejście swojego króla.
1: To prawda, już wczoraj, gdy pojawił się komunikat o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Haralda V, w Oslo przed Pałacem Królewskim zaczęły zbierać się prawdziwe tłumy Norwegów. Niektórzy już wtedy przynosili kwiaty, dziś z pewnością będzie ich o wiele więcej. Król Norwegii był bardzo popularny, zresztą w tym kraju poparcie dla monarchii wynosi ponad 80%, a władca ma uprawnienia większe niż czysto reprezentacyjne. Harald V urzekał ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów.
2: Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie. Koronę przejmie po nim jego syn, książę Håkon.
0: Lepiej omijać trasę kaszubską między Trójmiastem a Lęborkiem. Na S6 między Trójmiastem a Lęborkiem właśnie był poważny wypadek na wysokości węzła Szemud. Na jezdni w kierunku Szczecina samochód osobowy zderzył się z autem należącym do służby drogowej.
2: Jedna osoba została ranna, przejazd jest zablokowany. Z kolei na jezdni w stronę Gdyni na podobnej wysokości zderzyły się dwa samochody i też są utrudnienia.
0: Będzie jeszcze jedno podejście do ustawy o kryptoaktywach. Premier Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta.
3: Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie w historii zonda krypto mamy zabójstwo. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
2: Zarzuty w aferze zonda krypto usłyszał wczoraj prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura Krajowa zapowiada, że dziś Radosław P. będzie przesłuchiwany dalej.
0: Jednak są rozmowy o rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Polska prowadzi rozmowy i uczestniczy w planach jej stacjonowania, mówi w Radiu Z wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Minister cyfryzacji zastrzega jednak, że jeszcze nic nie było przesądzone.
0: Ze szczegółami w studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
4: Przy mikrofonie.
0: Kiedy możemy się spodziewać ostatecznych decyzji?
4: Rozmowy toczą się już od dłuższego czasu i jest coraz bliżej do ich zakończenia, mówi minister Gawkowski.
5: Wiem, że one wchodziły w fazę decydującą, ale to też prowadzi Ministerstwo Obrony. Francuski rząd rozpoczął różnego rodzaju rozmowy, nie tylko z Polską, ale jak to będzie wyglądało, nie mogę mówić.
4: I tutaj nasz gość zasłania się tajemnicą państwową, jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa, a tam omawiane są kluczowe i często bardzo tajne sprawy. Z przecieków medialnych wiadomo, że Francuzi nie wykluczają, że w natowskich bazach w Polsce stacjonowałyby m.in. myśliwce z bronią jądrową. Niewykluczone są także łodzie podwodne na Bałtyku. To może być rotacja i czasowa obecność broni jądrowej w naszym kraju.
2: Ostatnio wiceminister obrony Paweł Zalewski mówił, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium. Był pytany o to po rozmowie w kwaterze głównej NATO z wiceministrem obrony USA.
0: Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ zrobiło to tylko 16%.
2: A według ekspertów powinno być co najmniej 75%.
0: Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w podstawowej opiece zdrowotnej, mówi nam profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
6: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
2: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje za to w aptekach, które podpisały umowę z NFZ-em i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami.
0: A zdrową dawkę wiadomości ekonomicznych przynosi w Radiu Z i Dalia Tomczak.
7: Dzień dobry, zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sklepy będą czynne w najbliższą niedzielę. 30 sierpnia będziemy mogli zrobić zakupy. To dobre wiadomości dla tych, którzy nie skompletowali jeszcze wyprawki szkolnej. Najbliższa niedziela będzie ostatnią przed wtorkowym rozpoczęciem roku szkolnego. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu. 6, 13 i 20. Boimy się skutków wycieku danych osobowych. Przyznaje to prawie 80% Polaków. Z danych BIK-u wynika, że obawiamy się, że ujawnienie danych może zagrozić naszym finansom. 33% Polaków zetknęło się z takim zdarzeniem osobiście lub w swoim otoczeniu. Więcej podróżujących koleją. Wsiąść do pociągu zdecydowało się w lipcu ponad 40 milionów pasażerów, podaje Urząd Transportu Kolejowego. To prawie 10% więcej rok do roku. A dla tych, którzy zdecydowali się na podróż samochodem, dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, benzyny 98 7,37, a oleju napędowego 7,36. Oznacza to, że dzisiaj ceny benzyny prawie się nie zmieniły, ale olej napędowy jest wyraźnie tańszy.
9: Ale ładna pogoda w Rudzie Śląskiej, właśnie widzimy kamerki internetowe. Od razu dali zbliżenie na śmietnik, ciekawe.
10: To rzadki moment, kiedy Kamil jednocześnie mówi dwa słowa koło siebie. Rudy i ładne.
9: Ruda Śląska.
10: No mówię.
9: Tak. W ogóle dzisiaj w całym kraju ładnie, słonecznie. Michał Adamski, dzień dobry.
11: Cześć, dzień dobry.
9: Cześć.
11: Jaka pogoda w śmietniku w Rudzie Śląskiej?
9: No też ładnie, 21 stopni. No.

0: Jeszcze jeden, ale to wiata jest śmietnikowa, to
1: tak,
0: cień.
1: O, teraz nam wyłączyli kamerkę, a też widzimy
0: słońcu
1: teraz
0: ciągle, drogę. Pamiętajcie.
2: Ruda jest piękne, no.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: A piątek jest, prawda?
2: Tak.
0: Tak. Czujecie?
2: A o co chodzi?
1: Mówisz?
0: Czuję. Ale czujecie troszkę piątunio?
2: Oj, tak. Proszę pana. A o co chodzi?
0: A czujecie, że zaraz zacznie się rok szkolny nowy?
1: A, oczywiście, czuć, nie? Cieszymy się z tego bardzo.
2: To już nie powiem tak, a o co chodzi, bo to nie fajne.

Smek w Radiu Z. 16 minut po 10. To jest ostatni piątek wakacji. To jest, myślę, dobry czas, żeby zapytać, no i jak wakacje 2026? Udane? Przez dwa miesiące w tym programie w Radiu Z z Hubertem z Gilgunem razem zwiedzaliśmy Polskę. A wy gdzie byliście? Czyli o wasze wakacyjne bingo pytam. I podaję numer do studia Radia Z. 321-321-321. Dzwońcie, chwalcie się, wspominajcie, polecajcie. A jeśli spłukaliście się na urlopie, a takie rzeczy się zdarzają, to za chwilę powiem, jak podreperować budżet. Tymczasem gramy Temper City w Radiu Z.

0: dla tych, którzy w piątek o 10.23 mają to przeczucie, że dziś wieczorem to będzie ten wieczór. Black Eyed Peas w Radiu Z. Słuchajcie, są takie momenty i to nie tylko w wakacje, które zapamiętujemy na długo. Są takie osoby, które zapamiętujemy na zawsze.
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: No właśnie, cieszymy się razem z wami, ale wygraną akurat wydajecie sami.
1: Może coś sobie tam sprawię, jakoś, nie wiem, jakiś kosmetyk, perfumy. O, wymarzone perfumy na przykład.
0: O, i pewnie coś zostanie jeszcze, bo Monika wygrała 100 tysięcy złotych, a dzisiaj w finale rządzy pieniądza w Radiu Z. 850 tysięcy złotych i teraz za jednego SMS-a 18 800 szans. I to za jedyne 3,69 z VAT. Radio Z wyślij pod 7353 18 800 razy. Wejdź do gry o 850 tysięcy złotych dzisiaj i o 1 000 000 złotych w finale września. Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.

0: tylko kochaj mnie. Zalia w Radiu Z. No tak, ale po latach małżeństwa kochać nie wystarczy. Trzeba oczywiście więcej. Jak tam wakacje? Pytam u schyłku. 321, halo?
1: Przyleciały mi mega szybko, bo najpierw remont domu, kuchnia, potem remont mieszkania, tam łazienka i przedpokój oraz malowanie wszystkich pokoi. No i zleciało.
0: Na szczęście za chwilę długie jesienne wieczory i w końcu ogarnie się w garażu. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert taniej.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
12: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: David Guetta, One Republic w Radiu Z, a 850 tysięcy złotych po południu w piątek. Dobrze brzmi? Ostatnie 5 minut, żeby 18 800 razy wejść do gry za jedyne 3,69 zł. Wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie
16: niskie ceny. Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Bo w Media Expert
2: reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 11. W studiu wiadomości Daria Tomczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
8: Radosław P. znowu przed prokuratorem. Ciąg dalszy przesłuchania. Dramatyczna sytuacja po powodzi w Nepalu. Przerwana akcja ratunkowa. Społecznicy kontra sportowcy. Posłuchajcie, o co spierają się w Poznaniu.
0: Jedenasta.
8: Przesłuchanie szefa PKOL-u będzie dziś kontynuowane w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj Radosław P. usłyszał dwa zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Odpowie za płatną protekcję oraz faworyzowanie grupy wierzycieli upadających.
0: 11.
8: Przesłuchanie szefa PKOL-u będzie dziś kontynuowane w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj Radosław P. usłyszał dwa zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Odpowie za płatną protekcję oraz faworyzowanie grupy wierzycieli upadającej giełdy kosztem innych.

0: Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna.
1: Tymczasem premier Donald Tusk mówi, że nie składa broni w sprawie ustawy o kryptowalutach. O co chodzi?
0: Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta. Mam świadomość, że wszystko to dzieje się w cieniu śmiertelnie poważnej afery Zonda Krypto, mówił szef rządu.
2: Sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony.
0: A minister sprawiedliwości nie wyklucza kolejnych zatrzymań. To być może kwestia najbliższych tygodni.
1: Minister sportu wzywa Radosława P. do dymisji z funkcji szefa PKOL-u. Wstrzymana akcja ratownicza po środowej powodzi w Nepalu i Chinach. Wycofano ratowników, wojsko, straż pożarną i ciężki sprzęt. Jest zagrożenie gwałtownym przełamaniem tamy na jeziorze, która powstała w wyniku zapadnięcia lodowca. Ciągle rośnie bilans ofiar katastrofy. Zginęło ponad 450 osób. Za zaginione uznaje się setki ludzi. Czoło lodowca zawaliło się wskutek ocieplenia klimatu, wyjaśniają eksperci. Takie sytuacje będą się powtarzać, potwierdza profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Wraz ze wzrostem temperatury trzeba się liczyć, że wiele z tych lodowców zwyczajnie traci stabilność i koniec końców te zdarzenia, które obserwowaliśmy w Nepalu, raczej będą się powtarzać, a wraz ze wzrostem temperatury ich intensywność po prostu wzrośnie.
1: Jeśli wzrost średniej temperatury na świecie się utrzyma, to według prognoz do końca wieku lodowce utracą blisko 80% swojej masy. Spór w Poznaniu. Chodzi o budowę hali lekkoatletycznej, która ma stanąć na terenach zielonych na Golęcinie. Społecznicy protestują, bo nie chcą wycinki drzew. Sportowcy przekonują, że hala jest potrzebna, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
4: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. My artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową.
5: To jest dewastacja tego terenu, ponieważ zaburzony zostanie klin zieleni. Tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
1: Odpowiada radna osiedla Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowania. Ważne obchody w Gdańsku. 80 lat temu komunistyczne służby zamordowały dwoje polskich bohaterów. Danutę Siedzikównę Inkę i Feliksa Selmanowicza Zagończyka. 10 lat temu zostali oni uroczyście pochowani na cmentarzu garnizonowym. Dziś uroczystości rocznicowe. Za godzinę na Placu Zebrań Ludowych zacznie działać patriotyczna strefa edukacyjna, mówi szef gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak.
6: Zadbaliśmy o rekonstrukcję historyczną, która pokaże umundurowanie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pokaże walkę. Ta uroczystość ma mieć charakter bardzo mocno edukacyjny i taki, który w sposób przekonujący trafi do młodszego pokolenia.
1: Główne uroczystości o 15 w Bazylice Mariackiej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk. Upał, ostrzeżenia wydano pierwszego stopnia. Do tego w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie tutaj ostrzeżenia burzowe już na wieczór. Kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie intensywne opady deszczu w nocy też są ostrzeżenia. A poza tym to fajna pogoda.
8: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Ale jeśli bo są wakacje, 5 minut po godzinie 11, ktoś dopiero zastanawia się, w co tu dzisiaj się ubrać, to na krótko. Krótki rękaw, krótkie spodnie. Krótko, bo dziś ciepło. Depolis w Radiu Z.

Zara Larsson w Radiu Z, 15 minut po 11. Czytam, patrzę, nie wierzę. Co za świat? Wykałaczki nasączone nikotyną. W USA już się przyjęły i teraz zaczynają pojawiać się w Europie. Wykałaczki nasączone nikotyną. Trochę tak myślę jak cukierki z alkoholem, co nie? To się nie przyjmie. Nie ma szans. Radio Z. To teraz dla tych, którzy na sam koniec wakacji w piątek 28 sierpnia chcieliby w końcu trochę posiedzieć w domu.

0: To jest właśnie Celine Dion w Radiu Z. 11:22 to na zegarze. A pamiętacie może, jak Rafał Skawęczyna wygrał w Radiu Z 100 tysięcy złotych?
1: Cześć, tutaj Rafał Skawęczyna, wygrałem 100 tysięcy złotych. Hurra!
0: No dobra, Rafał, no i na co wydasz taką kasę?
1: Bardzo duża kwota. Na pewno będziemy chcieli po części spłacić tak samo kredyt, no i resztę pieniążków przeznaczyć na remont, który obecnie żeśmy zaczęli, między innymi remont pokoju córki.
0: Dzisiaj w walizkach też między innymi 100 tysięcy złotych. Tak jak Rafał, można nadpłacić kredyt, wyremontować pokój córce, synowi, ale dzisiaj też 850 tysięcy złotych w walizkach, a za to już można spłacić całość. Albo nie brać kredytu, kupić sobie nowy dom za gotówkę. Ale fajnie by było nie mieć kredytu, co? Dlatego teraz 10 tysięcy razy zwiększam szansę na finał dziś i jednocześnie na finał wrześniowy, kiedy do zgarnięcia 1 000 000 złotych. O to i o tamto. Grasz za 3,69 z VAT. SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Po reklamie.

0: Alex Warren w Radiu Z. Teraz ręka do góry, kto skompletował już całą wyprawkę dziecku. Dziękuję, można opuścić rączki. Za chwilę dzwonię, proszę do odpowiedzi, sprawdzam przygotowanie. Nie oceniam, nagradzam.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. ₩1,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
5: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Marian, o czym myślisz?
4: O tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.
1: Ale szybko zleciało, chodzi mi o wakacje. Na naszej stronie internetowej piszecie, czego nie może zabraknąć w wyprawce twojego dziecka i dlaczego. I z nami w tej sprawie jest Agata z Gdańska. Dzień dobry, cześć Agato.
2: Cześć wszystkim.
1: Ty nas napisałaś, że twojej 8-letniej Zuzi, ona musi mieć w plecaku brokat i jeszcze więcej brokatu. Weź powiedz, o co tu chodzi.
2: Tak, no moja córka to jest taka chodząca gwiazda, więc u niej wszystko musi się świecić i faktycznie musi być widoczna z daleka. Także wszystko, co jest w brokacie, czy to są zeszyty, czy piórniki, czy to, co ma na sobie, wszystko musi lśnić.
1: Ja to rozumiem, że odblask do plecaka też przyczepiony, nie? Jak błyszczeć, to na
2: tak,
1: całego.
2: Dokładnie.
1: Agato, słuchaj, mam dla ciebie voucher do Empiku na 300 zł już teraz. Fajnie?
2: Super.
1: Super, nie? Ale jesteśmy w tematyce szkolnej, więc zapraszam cię do tablicy do odpowiedzi.
2: Aha.
1: Ale będzie trochę prościej, bo będzie trzeba odpowiedzieć tylko, czy prawda, czy fałsz. Mam dwa pytania, za każdą dobrą odpowiedź dokładam jeszcze 300 zł na voucher, dobra?
2: Okay.
1: Dobra, no razem 900, nie? To już na dużo brokatu.
2: Tak jest.
1: Pamiętaj, Agato, tylko 3 sekundy na odpowiedź prawda czy fałsz. Dobra?
2: Okay.
1: No to słuchaj teraz, pierwsze pytanie. Słynny Pacanów, gdzie ponoć kozy kują i dokąd zmierzał koziołek Matołek, to autentyczna miejscowość w województwie świętokrzyskim. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: Słuchaj, pink, prawda, i 300 zł wpada. Drugie pytanie, uwaga. Morze Martwe to wcale nie jest morze, to jest jezioro. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: No! Słuchaj, mam jeszcze tutaj dla ciebie specjalne brawa, bo 900 zł!
2: No, cudownie, córka się ucieszy.
1: Ale powiedz, że to dlatego, że to za dobre odpowiedzi przy tablicy w Radiu Z, okej? Okay?
2: Dobrze, nie mam problemu.
1: Żeby Zuzia szła tym tropem też. Wszystkiego dobrego i jeszcze tak między nami rodzicami. Szczęśliwych wywiadówek życzę, Agato.
2: No, dziękuję, przyda się.
1: Wszystkiego dobrego. Dobrego nowego roku szkolnego. Pa, pa.
2: Dzięki, na razie.
0: Sponsorem konkursu był właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: dwie twarze, a w Radiu Z mam dla Was 10 tysięcy szans na dwa losowania za jedyne 3,69 zł. 850 tysięcy złotych w dzisiejszym, a w finale września okrągły milion do zdobycia. Zagraj 10 tysięcy razy o dwa finały Rządzę Pieniądza jednym SMS-em, ale tylko do godziny 12. Radio Z, wyślij pod 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie? W trakcie jesteśmy właśnie.
3: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
4: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
2: A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
5: Czyszczenie konta, permanentne.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Jan Kielak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z. Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Bo w Media Expert dalej.
20: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
25: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
26: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
27: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 12. To czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
1: Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki mówi nie trzem ustawom. Decyzja sądu w sprawie Mieszka R. na miejscu. Reporter Radia Z. Z USA do Polski lecą kolejne myśliwce F-35 i to w dzień święta lotnictwa polskiego.
0: 12.
1: Na początek jednak rząd, który przyjął przed chwilą projekt budżetu na 2027 rok. Prognoza wzrostu PKB to 3%, inflacja prognozowana jest na 2,8%. Więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę. Są kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Jego zdaniem idea wprowadzania takich cyfrowych rozwiązań jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do wdrożenia rozwiązań.
2: Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
1: Prezydent zawetował także ustawę pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. Podpisu nie uzyskała też nowa
2: poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
1: Prezydent zawetował także ustawę pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. Podpisu nie uzyskała też nowela prawa energetycznego, mając

0: szpitala.
1: Mieszko R. od blisko roku przebywa w areszcie z oddziałem szpitalnym w Radomiu. Kierowcy, to ważna wiadomość dla Was. Gdańsk kończy remont głównego skrzyżowania w centrum miasta. W ten weekend drogowcy wykonają ostatnie prace na węźle Hucisko. Reporter Radia Z Maciej Bąk z najnowszymi wiadomościami w tej sprawie. Macieju, co wiadomo?
2: Remont węzła Hucisko polegał przede wszystkim na wymianie torowiska, co oznaczało, że z Wałów Jagiellońskich, czyli z okolic Bramy Wyżynnej i Forum Gdańsk, musiały czasowo zniknąć tramwaje. W weekend nastąpi przepięcie trakcji i większość linii nie będzie już musiała jeździć objazdem przez 3 maja. Przez wrzesień wciąż jednak nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej, bo na podwalu przedmiejskim jeszcze miesiąc potrwa wymiana torowiska i remont mostu nad Motławą. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: W wakacje w Gdańsku prowadzono 33 remonty jednocześnie. Dziś święto lotnictwa polskiego. Armia ma szczególny powód do celebrowania. Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku trafiły w tym roku pierwsze polskie husarze, czyli myśliwce F-35. Pracujemy nad tym, by jak najszybciej włączyć samoloty w system dyżurów bojowych, mówi Radio Z podpułkownik pilot Krzysztof Snajper-Welke.
3: Wydaliśmy naprawdę niemałe pieniądze na ten samolot. Teraz staramy się jak najszybciej go wprowadzić do pełnej gotowości bojowej. Na to jest największy nacisk.
1: Polska armia zyskała nowe zdolności, a baza w Łasku na znaczeniu, mówi dowódca pułkownik pilot Krzysztof Duda.
4: Docelowo my też jako baza będziemy hubem dla budowania zdolności dla systemu F-35, nie tylko w naszej jednostce, ale również dla 21. bazy w Świdwinie, dla pierwszego skrzydła i dla całego lotnictwa polskiego.
1: A dziś z USA do Polski dotrze 5 kolejnych samolotów F-35. W Radiu Z wiadomości ze świata kultury. Zaprasza Paula Michalik.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Pożegnanie lata coraz bliżej. Już pojutrze Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach stanie się najbardziej muzycznym miejscem w Polsce. I to kolejny już raz. Na koncercie Przebój Lata Radia Z i Polsatu pożegnamy wakacje przy największych przebojach polskich i zagranicznych gwiazd. Ale wcześniej, jutro, kwadrans przed 20:00 na scenie Amfiteatru, gala kabaretowa. Jak co roku spodziewajcie się najmocniejszej kabaretowej obsady, premierowych skeczów i okazji do śmiechu do łez. Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. To nowa wystawa stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Można tu zobaczyć niemal 1500 zabytków, często wyjątkowych, nie mających analogii w Polsce i Europie. Są tu m.in. postaci Mieszka I czy Bolesława Chrobrego, pokazane tak, jak widział to Jan Matejko. Bo jak wyglądali w rzeczywistości, nie wiadomo. W Krakowie działa jedyny w Polsce profesjonalny teatr cieni. Nazywa się Teatr Figur, mówi Dagmara Żabska.
7: Jeden z pierwszych spektakli, które pokazaliśmy, był inspirowany historią Marco Polo, czyli Niewidzialne Miasta Italo Calvino. Teatr Lalek robi bardzo dużo osób, a Teatr Cieni nie.
6: Teatr Figur działa w piwnicach przy Sławkowskiej 14.
8: Pogoda zepsuje się dopiero wieczorem, a przez cały dzień dużo słońca i naprawdę bardzo ciepło. W Suwałkach do 23 w cieniu, ale w centrum w Łodzi już 26, a we Wrocławiu 29. Tutaj nawet ostrzeżenia przed upałem. Wydano są też ostrzeżenia na wieczór przed burzami dla południowego zachodu i ulewnym deszczem dla Pomorza i Pomorza Zachodniego.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

0: Stygnie lato, no stygnie, stygnie, ale dzwonicie pod 321-321-321 i mówicie, że jest co wspominać.
1: Wakacyjne ogromne podziękowania dla mojego męża Krzysztofa, który w tym roku na wakacje zabrał mnie na Węgry do rejonu Tokaj. Krzysztof, wyprawa była super. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wdzięczna żona Basia.
0: Krzysztof, kochani, to nie mąż. Krzysztof to skarb.

0: w Radiu Z. W samochodzie, w pracy, w kuchni, każde miejsce jest dobre, żeby sobie pomarzyć. No i wyobraź sobie, że we wtorek o 7 rano w całym bloku słychać budziki na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a ty ciągniesz po chodniku przez cały parking pod blokiem walizkę, w której jest 850 tysięcy złotych. I zamiast do szkoły lecisz na Hawaje. Dzisiaj w walizkach nawet 850 tysięcy złotych, ale też na przykład 100 tysięcy złotych to też wystarczy na wyprawkę na Hawaje i opiekunkę, bo dzieci do szkoły. Coś pięknego. Dlatego teraz za jednego SMS-a za 3,69 zł mam dla Was 8888 szans na finał dziś, na Hawaje za tydzień. Jeden SMS to teraz 8888 szans na finał dzisiaj na 850 tysięcy złotych. Zagraj SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
2: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów Centrum.
3: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum.
2: Milk Patrol!
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki.

0: musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Редактор

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Metzner, łamacz kobiecych serc. Kandydat do przeboju lata Radia Z i Polsatu. W niedzielę dowiemy się, czyj przebój jest waszym numerem jeden tego lata. Wielkie pożegnanie lata w niedzielę w Kielcach. Oprócz Metznera na scenie Take That, Sarsa, Kasia Sienkiewicz, Phil, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi i ktoś jeszcze po godzinie 13 w Radiu Z. Super, bardzo ważne ogłoszenie muzyczne dotyczące właśnie pożegnania wakacji w Kielcach.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górasz 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
12: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
11: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
12: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.

0: Czyli śpiewa, że coś jest na rzecz, a nie inaczej. Walizki rządzy pieniądza w Radiu Z, a w nich m.in. 100 tysięcy, a nawet 850 tysięcy złotych. I tylko do godziny 13, tylko przez 5 minut. Jeden SMS za 3,69 z VAT to 8888 szans na finał. Na 850 tysięcy złotych. Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, Wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, to już prawie 13 i Dalia Tomczak w studiu. Prosimy.
3: PiS chce komisji śledczej w sprawie zonda krypto, to ustalenia Radia Z. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, znamy szczegóły. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej do sprawy zonda krypto. Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Najnowsze ustalenia przynosi dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Mariuszu, czego się dowiedziałeś?
4: Decyzja o forsowaniu wniosku w sprawie powołania komisji śledczej do sprawy zonda krypto zapadła na najwyższym szczeblu partii. Za pomysłem ma stać Jacek Sasin, popiera go prezes Jarosław Kaczyński. Jest to ewidentnie próba ucieczki do przodu. PiS ma duży wizerunkowy problem z tą aferą. Najpierw okazało się, że były teczkowy prezesa Kaczyńskiego nic nie powiedział w partii i poleciał na Ibizę spotkać się z Przemysławem Kralem. Teraz po postawieniu zarzutów szefowi PKL Radosławowi Piesiewiczowi przypominana jest jego znajomość z Jackiem Sasinem. Polityk zapewnia, że Piesiewicza może i zna, ale z Kralem nigdy się nie spotkał.
3: Do złożenia wniosku o powołanie komisji śledczej PiS musi zebrać co najmniej 46 podpisów. Większa dziura budżetowa, do tego wyższe wydatki na obronę i system ochrony zdrowia. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt będzie większy o ponad 10 miliardów złotych. Według prognoz przedstawionych przez ministra finansów, inflacja w przyszłym roku powinna być poniżej 3%. O tym, co jeszcze znajdzie się w budżecie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Rząd na 2027 rok zapisał rekordowe wydatki na zbrojenia, które pochłoną 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych więcej trafi także na nasze leczenie. Wyliczenia na przyszły rok mówią także, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych.
6: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3%.
5: Minister finansów Andrzej Domański, przedstawiając założenia budżetu, mówi, że Polska jest obecnie 6. gospodarką Unii Europejskiej.
3: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac parlamentu. Znamy ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,64.
5: Finansów Andrzej Domański, przedstawiając założenia budżetu, mówi, że Polska jest obecnie 6. gospodarką Unii Europejskiej.
3: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac parlamentu. Znamy ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,64. Benzyna 98.

0: oby nie była. Zagrożenia życia czy tego stanu wojennego, który zawsze nam grozi.
1: Będzie tutaj dostęp do energii, będzie dostęp do wody, która będzie przygotowana, dostęp do informacji, będzie system komunikacji, żeby w trudnym momencie tym zarządzać.
2: Dodawał wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara. Do końca roku miasto chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc. Szkolne stołówki gotowe na wrzesień i nowe jadłospisy. Uczniów czeka zdrowa rewolucja. Co najmniej raz w tygodniu obiad ze strączków. Będzie więcej warzyw i mniej dań smażonych. O nowym menu opowiada kucharka pani Małgorzata.
3: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
2: Zmiany też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Ale ładuje w Niemczech, duża burza i idzie w naszą polską stronę, ale według prognoz dojdzie dopiero wieczorem przy granicy z Niemcami na Dolnym Śląsku w Lubuskiem. Ostrzeżenia dopiero od godziny 20 obowiązują, a dla Wielkopolski od 22. Na Kujawach, Pomorzu, Pomorzu Zachodnim też do końca dnia ładnie, ale wieczorem zacznie lać deszcz i tu ostrzeżenia przed intensywnymi opadami. A na wschodzie ładnie. Jutro deszczowo w całej Polsce. 4 minuty po 13:00. Backstreet Boys w radiu.

Kygo, Khalid Griffin w Radiu Z. A teraz mam przyjemność ogłosić Państwu, że gościem specjalnym Take That w niedzielę w Kielcach będzie Michael Patrick Kelly. Tak jest, w niedzielę poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu, a Take That razem z Michaelem Patrickiem Kellym zaprezentują światu swój najnowszy wspólny utwór Feel My Love. I to wszystko w Polsce, w Kielcach, w niedzielę. Radio Z i już. Gramy Wonders, Michael Patrick Kelly w Radiu Z.

0: Ciężko w pracy usiedzieć. Tak działa muzyka numer 1 w Radiu Z. Walk Demon to za nami. A wiecie, jak na człowieka działa 100 tysięcy złotych w walizce? Danusia wie.
1: Po prostu jestem oszołomiona. Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze w życiu nigdy nie wygrałam w ogóle żadnych pieniędzy, a już takich to już w ogóle. Ojejku.
0: Na koniec wakacji przy piątku po pracy proponuję tak porządnie się oszołomić, tak jak Danusia. 100 tysięcy złotych dzisiaj w walizkach między innymi, bo ukryte jest nawet 850 tysięcy złotych. I teraz, żeby poszło łatwiej, zwiększam szansę. Za jednego SMS-a Radio Z pod 7353 wysłanego dostajecie ode mnie 13 800 szans. Tak? Wysyłasz Radio Z pod 7353 raz, płacisz raz 3,69 z VAT, a do gry o 850 tysięcy złotych wchodzisz 13 800 razy. Tylko do 14. Radio Z wyślij pod 7353.
2: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
13: odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Słuchaj, Marian.
10: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
16: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce?
1: Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszyków.

0: niemiecki duet. Dla niepoznaki nazwali się Fast Boy. W Radiu Z za 20 minut będzie godzina 14, a w NASA, uwaga, zmusili drożdże do przetwarzania plastiku i innych odpadów w białko, witaminy i substancje nadające smak. To jest kosmiczna technologia. Za pomocą drukarki 3D drukują z tego ciastka do jedzenia. Z pustych butelek. Amerykańscy naukowcy, słuchajcie, najlepsze lata życia spędzili na zakuwaniu, żeby puste plastikowe butelki zamienić na ciastka. A w Polsce idziesz do butelkomatu i zamieniasz puste plastikowe butelki nawet na wędlinę. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

pan prosił panią, ale rozkołysali. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. I ostatnie 8 minut, żeby jednym SMS-em 13 800 razy wejść do gry o rekordowe 850 000 zł za 3,69 zł. Tylko do 14. SMS Radio Z pod 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Bo wiemy, że zonda krypto wydrenowała wiele milionów.
2: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych. Prokuratorzy nie wyrazili zgody na informowanie, co to są za osoby.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Jan Kielak, Radio Z.
4: Tomasz Kubat, Radio Z. Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
6: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Domówka pełna muzycznych wspomnień, jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 14. Czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak. Prosimy.
3: Prezydent nie zgadza się na testy szkolnego e-dziennika, jest weto. Dramatyczna sytuacja w Nepalu, po powodzi jest kolejne zagrożenie. Weekend warto spędzić na zamku w Kwidzynie, zabytek zamyka się na 3 lata.
2: 14.
3: Prezydent zawetował pilotaż państwowego e-dziennika. Od września nowe rozwiązanie miały testować niektóre szkoły. Zdaniem Karola Nawrockiego przepisy powinny być poprawione. Co jeszcze nie podoba się prezydentowi, sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Prezydent zaznaczył, że nie jest przeciwny nowemu rozwiązaniu, ale pilotaż przygotowany jest za szybko i w chaosie. Szkoły potrzebują więc więcej czasu i szkoleń na wdrożenie nowego systemu. Prezydent podkreślił też, że nowe przepisy nie precyzują jasno, w jaki sposób będą zabezpieczone na przykład numery PESEL czy zdjęcia dzieci. Dodatkowo według Nawrockiego dziennik jest za drogi. Jak zaznaczył, państwo jasno musi powiedzieć, że ponad 200 milionów złotych to wydatek konieczny, a tego w ustawie zabrakło. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Prezydentowi na X-ie odpowiada ministra edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem to lobbystyczne weto do bezpłatnego państwowego e-dziennika. Tragiczny bilans rośnie, a zagrożenie wciąż jest duże. W Nepalu i Tybecie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po powodzi błyskawicznej. Do tej pory odnaleziono ponad 500 ofiar. Eksperci wskazują jednak na ryzyko ponownego kataklizmu w tym obszarze. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
5: Dzień dobry.
3: Z czego dokładnie wynika to zagrożenie?
5: Po powodzi na rzece utworzyło się wielkie jezioro zaporowe. Zbiornik do tej pory zgromadził ponad 2,5 miliona metrów sześciennych wody, a ta wciąż napływa i grozi kolejnymi powodziami i lawinami błotnymi. W związku z tym Chiny wezwały ludność, która mieszka poniżej zbiornika, do natychmiastowej ewakuacji. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pierwszej powodzi błyskawicznej. Wiele wskazuje na to, że wywołało ją pęknięcie lodowca osłabionego zmianami klimatu, mówi Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Uruchomił potężną masę lawinową. Z jednej strony woda z tego lodowca, a z drugiej strony materiał, który ze sobą taka woda niesie.
5: A to w terenie górskim poskutkowało niewyobrażalnym wręcz kataklizmem.
3: Więcej niż 1400 osób wciąż jest uznawanych za zaginione po powodzi. MSZ nie ma informacji, by poszkodowani byli Polacy. Dzieci za darmo dostaną kaski, a testowane produkty będą rozdawać policjanci ruchu drogowego w województwie łódzkim. Chcemy chronić zdrowie i życie najmłodszych, mówi Radiu Z podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
7: To jest taka fajna stylówka. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę.
3: Przygotowano 9 tysięcy kasków. Ostatni taki weekend w Kwidzynie. Do niedzieli można zwiedzać średniowieczny zamek w tym mieście. Potem zabytek zostanie zamknięty na 3 lata. Rusza remont za 64 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Fenix. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem Agnieszka Kowalska, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, które opiekuje się zamkiem w Kwidzynie.
8: Na pewno mocno zmienią się przestrzenie wystawiennicze. Natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to tak bardzo on się nie zmieni. Natomiast będzie poddany wszystkim niezbędnym pracom konserwatorskim.
9: I przetrzyma kolejne.
8: Mocno zmienią się przestrzenie wystawiennicze. Natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to tak bardzo on się nie zmieni. Natomiast będzie poddany wszystkim niezbędnym pracom konserwatorskim.
9: I przetrzyma kolejne setlecia.
8: Oczywiście robimy

0: programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Deszcz puka już od zachodu do Polski, przychodzi z Niemiec. Jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, Pomorze i Kujawsko-Pomorskie, tutaj spodziewają się synoptycy ulewnych deszczy, ale dopiero wieczorem. Natomiast na południowym zachodzie, Lubuskie, Dolny Śląsk, także Wielkopolska, tu wieczorem możliwe burze.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Piątek, 5 minut już po 14. Pierwsza zmiana już po pracy i weekend. Teraz to dopiero się zacznie piątek. Dla was gramy muzykę numer 1. The show must go on. To Queen w Radiu Z.

siadło. No, powiem wam szczerze, dla mnie lato 2026 to niezapomniany koncert Dawida, a dla termometrów hitem tego lata było 40 stopni Celsjusza. Najwyższy wynik padł na włoskiej Sardynii, gdzie termometry wskazały aż, usiądźcie, 48,4 stopnia. No, z jednej strony to właśnie takie powinno być latko, prawda? Ale z drugiej strony niech mi ktoś powie, gdzie ja posiadłem swój polarek, bo no, wieczory to już chłodne się zrobiły.

0: No a to, kochani, to jest ten moment. To jest ten czas. Piątek, piątunio, piąteczek. Finał tygodnia w Żądzy Pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj po południu do wygrania nawet 850 tysięcy złotych. Dlatego mam coś jeszcze. Ostatni ode mnie dzisiaj bonus, a więc musi być wystrzałowy. 28 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Bo dzisiaj w finale 850 tysięcy złotych, a tym samym SMS-em wchodzisz też do gry o milion w finale września. 28 tysięcy szans za 3,69 z VAT, ale tylko do godziny 15. Zagraj. Wyślij Radio Z SMS-em pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: w centrum.
1: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
0: Milk Patrol!
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Rafiori, Artur Rojek w Radiu Z, jego najnowsza piosenka. Dzięki, przyznaję szczerze, dzięki tej piosence dowiedziałem się, że istniał w ogóle taki Fiat 131 Mirafiori. Zagierka był symbolem luksusu, obiektem pożądania, był jak wysoki połysk na segmencie. Jeździli nim Osiecka, Adej na lato z rejestracją 7777, bo z siódemką na koszulce w 70 roku strzelił 7 goli na mundialu. I patrzcie, 50 lat minęło i jedno się nie zmieniło. Tak jak Rojek śpiewał, cały czas uwielbiamy lato. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Chcę rzucić palenia.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dub Dogs w Radiu Z, a zegar odlicza do końca mega bonusa w rządzy pieniądza do godziny 15. 28 tysięcy razy wchodzisz do gry o 850 tysięcy złotych za 3,69 zł. Wysyłasz Radio Z pod 7353 i czekasz. I gitara. Ostatnie 8 minut. 28 tysięcy szans na wielką kasę za jednego SMS-a. Radio Z pod 7353.
1: Codziennie nieźle ubrany gość w konieczność

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
17: Dochodzi godzina 15, przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska na miejscu, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Słuchamy.
18: Wielogodzinne przesłuchanie szefa PKO Radosław P. zeznaje w prokuraturze. Policja bije na alarm prawie 500 pijanych kierowców w Poznaniu. Ulewy, silny wiatr i burze. Będzie załamanie pogody w ostatni weekend wakacji.
17: 15.
18: 4 godziny i końca nie widać. Szef PKO-lu składa wyjaśnienia w prokuraturze. Radosław P. został wczoraj zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, przewieziony do katowickiej prokuratury i usłyszał zarzuty. Przesłuchanie trwało wiele godzin, przerwano je po północy, wznowiono dziś przed 11. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Tak jest.
18: Janku, co jeszcze wiemy?
19: Szef PKO-lu usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji i powoływania się na wpływy, a drugi tego, że Radosław P., według doniesień medialnych, miał w trybie priorytetowym przed wszystkimi odzyskać pieniądze zainwestowane w Zonda Krypto, kiedy bankructwo giełdy było już przesądzone. Sam szef PKO-lu jeszcze przed wczorajszym przesłuchaniem działania prokuratury uznał za polityczne.
20: Polityka, polityka, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
19: Śledczy badają też sprawę luksusowego zegarka, który Radosław P. miał dostać od szefa Zonda Krypto, choć twierdzi, że kupił go za własne pieniądze.
18: Ministerstwo Sportu wezwało zarząd PKO-lu do pilnego odwołania Radosława P. z roli prezesa. Do bazy lotniczej w Łasku przyleci dzisiaj 5 kolejnych myśliwców F-35 zamówionych przez Polskę. Dołączą do 3 innych, które są już na wyposażeniu naszej armii od maja. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Polska zamówiła w sumie 32 myśliwce 5. generacji. Do końca tego roku w naszym kraju powinno być już 14 tych maszyn. Zakończenie dostaw jest planowane za 3 lata. Samolot F-35 to ogromny skok technologiczny. Wyjątkowy samolot, podkreśla kapitan Marek Sobieraj z 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
21: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, jak i dzięki pokryciu.
0: Koszt jednego samolotu F-35 to ponad 500 000 000 zł. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: F-35 mogą zwalczać zarówno inne samoloty, jak i cele na ziemi. Latają z prędkością 1900 km na godzinę. Część z nich będzie stacjonować w Łasku, a część w bazie w Świdwinie. Prawie 500 000 pijanych kierowców zatrzymanych od początku roku i to tylko w jednym mieście. To porażająca statystyka dotyczy Poznania. Przypadków jest o 15% więcej niż w analogicznym okresie rok temu, mówi Łukasz Paterski z miejskiej policji.
22: Co pokazuje, że nadal świadomości kierowców nie za wiele się zmieniło. Być może coraz częściej stosowane tryby przyspieszone, a tym samym bezwzględne wyroki pozbawienia wolności. Być może to zmieni mentalność kierowców i zaczną respektować przepisy ruchu drogowego.
18: W tym roku w Poznaniu 10 pijanych kierowców usłyszało wyroki co najmniej kilku miesięcy więzienia, już w ciągu 48 godzin od zatrzymania. To jeszcze nie koniec lata, ale powiew jesieni odczujemy w nadchodzący weekend. Zderzenie gorącego powietrza z zimnym ściągnie do nas porywisty wiatr, ulewy i burze. Gdzie będzie najgorzej? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Pierwsze bardzo słabe burze mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już tego wieczora. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie w zasadzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
24: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
23: Na szczęście, gdy burze już miną, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło.
18: I cieplejsze będą też noce i poranki w najbliższych dniach. Piłkarze Lecha i Jagiellonii poznali rywali w Lidze Europy. Faza ligowa tych rozgrywek została rozlosowana w Szwajcarii. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, to z kim zagrają nasze zespoły? Czy będą hity?
25: Oj tak, i to na naszym terenie. Lech zagra w Poznaniu z Bayerem Leverkusen, a Jaga podejmie w Białymstoku Olympique Lyon. Przed kolejorzem też ciekawy wyjazd. Pojedzie do Lizbony i na Estadio da Luz zmierzy się z Benficą. Obie nasze ekipy zagrają z przedstawicielami angielskiej Premier League, Crystal Palace i Sunderlandem. Jaga ma też na rozkładzie między innymi Olympique z Bayerem Leverkusen, a Jaga podejmie w Białymstoku Olympique Lyon. Przed kolejorzem też ciekawy wyjazd. Pojedzie do Lizbony i na Estadio da Luz zmierzy się z Benficą. Obie nasze ekipy zagrają z przedstawicielami angielskiej Premier League, Crystal Palace i Sunderlandem. Jaga ma też na rozkładzie między innymi Olympiakos Pireus i Anderlecht Bruksela.

0: 4 grosze, benzyna 98, 7,46, a diesel 7,31. Porównując weekend i poniedziałek do tego, co mamy dzisiaj na stacjach, oznacza to, że ceny benzyny wzrosną, a diesla spadną. Banki biją rekordy. W drugim kwartale tego roku zawarły ponad 83 tysiące nowych umów o kredyt hipoteczny. Ich łączna wartość sięgnęła niemal 40 miliardów złotych. Jak pisze Puls Biznesu, takiej liczby umów nie notowano od 19 lat, a wartość finansowania pobiła historyczny rekord. W trzech modelach głośników bezprzewodowych przekroczona norma zawartości ołowiu, ostrzega UOKiK. Inspekcja handlowa prześwietliła 20 modeli głośników. Zakwestionowane produkty zostaną wycofane ze sprzedaży. Sztuczna inteligencja nie zabrała pracy w IT. Jest wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też wymagania. W cenie jest umiejętność stosowania AI w biznesie. Sztuczna inteligencja przestała być specjalizacją, a stała się kompetencją. Tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. W pierwszym półroczu liczba ogłoszeń o pracę wymagających znajomości sztucznej inteligencji wzrosła o 176%.
1: A i puka już woda, deszcz puka do naszych zachodnich drzwi. Cześć, Ewelina,
2: dzień dobry.
1: No, będzie padać. No ale patrz, zobacz, no i było fajnie, nie? Komu przeszkadzała ładna pogoda?
2: Może
1: weekend
2: to trzeba
1: przyszedł.
2: Jakoś się dostroić, te nasze zapędy. No niestety wrzesień idzie, pogoda smutna, lato się kończy. To po taki, wakacjach, panie.
1: To taki zwiastun nowego roku tak. Szkolnego.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: A zaczynamy fantastyczną premierą mrozu bracia Kacperczyk. To za moment w Radiu Z. Teraz król Michael Jackson w Radiu Z.

0: Oj, uwielbiany dżentelmen Damiano Dawid w Radio Z. Next Summer, o przyszłym lecie śpiewa, ale my zajmijmy się tym latem, bo to lato co prawda na finiszu, ale jeszcze trwa. Wspaniali goście u nas Mrozu i Kacperczyki, bracia Kacperczyki. O czym opowiada wasz kawałek, który dzisiaj za momencik premierowo zagramy w Zetce?
1: Gada jest taką trochę wypadkową naszych przygód na trasie i męskiego grania. Ja też byłem u chłopaków na trasie halowej. No i jeszcze takie, powiedziałbym, delikatne echo rock'n'rolla się tli za nami. A do tego opowiadamy też w tej piosence o miejscu, w którym jesteśmy, no, w którym się znaleźliśmy, bo to są lata pracy, żeby dojść do tego miejsca, gdzie gramy na największych festiwalach w kraju. Robimy to, co kochamy. Mamy wspaniałych fanów. No, robimy muzykę, cały czas mamy frajdę ze spotkań w studio i wydaje mi się, że ta energia jest wyczuwalna z piosenki, z którą dzisiaj przychodzimy do Radia Z.
2: Łukasza zaprosiliśmy na koncert, który graliśmy we Wrocławiu chyba, tak?
3: We Wrocławiu.
2: To był nasz koncert halowy. No i po prostu jadąc samochodem tam na ten koncert, Łukasz puszczał nam jakieś fragmenty swojej płyty, którą wtedy już robił i pokazywał nam też parę rzeczy, które nam się bardzo spodobały i też pokazywał nam rzeczy, które jakby chyba zaplanował, myślał o nas jakby w tym momencie.
1: To był taki niecny plan. Ja właśnie lubię tak współpracę rozpoczynać, żeby komuś coś puścić. Jakby coś, mam z reguły, jak robię płytę, dużo pomysłów, demówek i po prostu intuicja mi podpowiada, że ten aranż by pasował do danego artysty. Tu dla chłopaków miałem dwie propozycje. No i rzeczywiście na tej trasie, którą pokonaliśmy sobie na autostradzie z Warszawy do Wrocławia, słuchaliśmy tego w kółko.
2: I po koncercie trochę powtórzyliśmy też to, co się działo po męskich graniach.
1: To też, dokładnie.
2: To jest bardzo ważne też.
1: Sprawdziliśmy, jak to brzmiało before i sprawdziliśmy, jak to brzmiało after. I to myślę, że w nas w dużej mierze zainspirowało też do napisania tekstu. Tutaj Maciek wkleił się świetnie. Paweł też zagrał na perkusji. No i w produkcji pomógł nam Leon Krześniak, z którym większość płyty wyprodukowaliśmy wspólnie.
2: I tak się w końcu to wyszło idealnie. Tak,
0: no nie możemy się doczekać efektu. To panowie, zapowiadajcie, nie trzymajmy słuchaczy w niecierpliwości.
1: Z tej strony Mrozu i
2: Maciek
3: i Paweł Kacperczyk.
1: A wy możecie posłuchać premierowo w Radio Z naszego wspólnego utworu
2: Wszystko czego chciałem.
4: Premiera w Radio Z.

0: wszystko, czego chciałem premierowo w Radiu Z. Rozubracia Kacperczyk, no ładnie to wyszło, ale co teraz przed wami? Jakie wy macie plany?
1: Przede mną teraz ostatnie koncerty festiwalowe, ale co najważniejsze, trasa, która będzie związana z nowym albumem, który wychodzi we wrześniu. Trasa rozpoczyna się w październiku. Zagramy w największych halach w Polsce. Zapraszam serdecznie na tę trasę, dlatego że to będzie totalnie nowa oprawa i wizualna, i też pojawię się w powiększonym składzie. Teraz mogliście mnie usłyszeć w tak zwanym projekcie Mrozu Big Band i zagraliśmy na Bittersweet Festiwalu i gramy teraz na Letnich Brzmieniach właśnie w takiej konfiguracji. Myślę, że będę to rozwijał i w takim składzie też pojawimy się na tych ogromnych scenach na trasie halowej, a na tej trasie właśnie nowa płyta, nowe numery, ale też piosenki, które fani doskonale znają w nowych aranżacjach.
2: My mamy bardzo mocny sezon koncertowy teraz. Graliśmy w zasadzie całe wakacje, bez przerwy koncerty, bo tak sobie zaplanowaliśmy, chcieliśmy sobie trochę pograć.
3: Ale oprócz tego między koncertami przychodzimy do studia regularnie i...
2: Tak, te koncerty też się powoli trochę kończą, mówimy tutaj o naszych koncertach. Może gdzieś tam u kogoś gościnnie będzie można nas zobaczyć, ale nasze koncerty na pewno trochę przerywamy, dlatego że zamykamy się w studiu, mamy super czas w studiu, super pomysły jakieś nowe. Wydaje mi się, że będziemy wracać trochę w innej wersji niż, no myślę, że coś nowego się wydarzy.
3: W sumie pracujemy teraz nad największym naszym projektem w życiu i...
2: O którym na pewno opowiemy tutaj, jak nas zaprosisz kiedyś jeszcze, to bardzo chętnie przyjdziemy i będziemy opowiadać,
0: trzymamy,
2: co to
0: za
2: będzie.
0: Słowo. Bardzo dziękuję, że wpadliście ze swoją fantastyczną premierą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dajcie.

0: To Michael Schultz, Waterfall za nami, a dzisiaj, kochani, finał miesiąca w zabawie wakacyjna rządza pieniądza, rekordowe w tym miesiącu 850 tysięcy złotych, czeka na Was w finale, a we wrześniu okrągły milion. I uwaga, wchodząc do gry teraz, wchodzicie do gry o dwa finały, a do godziny 16 każde zgłoszenie wpada do gry 30 tysięcy razy. Takiego bonusa dzisiaj nie było i już nie będzie. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z to 30 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. A zatem Radio Z pod 7353 za 3,69 W i jesteście w grze Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
0: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
2: Po reklamie.
3: 15.30, najnowsze wiadomości w Radiu Z i Ola Wojciechowska, zapraszamy.
4: Oferował fikcyjny wynajem domków nad morzem i w górach, pobierał zaliczki i podrabiał dokumenty. 41-latek został oskarżony przez prokuraturę w Sosnowcu i aresztowany. Stanie przed sądem i odpowie za 650 przestępstw. Działał w sieci przez kilka lat i z wyłudzania pieniędzy zrobił sobie źródło dochodu. Światowi przywódcy składają kondolencje po śmierci króla Norwegii Haralda V. Złożyli je już między innymi prezydent Karol Nawrocki, monarchowie Szwecji i Danii, a także król Wielkiej Brytanii Karol III, który nazwał zmarłego władcę swoim drugim kuzynem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że król Harald potrafił jednoczyć Norwegów i był prawdziwym Europejczykiem. Radom Południowy to nowy przystanek kolejowy, który będzie dostępny dla podróżnych od najbliższej niedzieli. Perony są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Przystanek zbudowany przez Polskie Linie Kolejowe ma dwa perony przy linii kolejowej numer 8 w kierunku Kielc oraz jeden przy linii 22 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Perony są wyposażone w windy, system informacji pasażerskiej i są dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności.
4: Budowa przystanku Radom Południe kosztowała ponad 20 milionów złotych, a my zmieniamy środek transportu i sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach w Radiu Z. Wiadomości dla kierowców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zablokowana jest droga krajowa 52 w Małopolsce. W Barwałdzie Dolnym między Wadowicami a Krakowem zderzyły się dwa samochody. Objazd poprowadzono drogami lokalnymi. Na ekspresowej ósemce na Mazowszu zablokowany jest jeden pas w stronę Białego Stoku. W Morach między węzłami Konotopa Warszawa Zachód zderzyły się dwie osobówki. Stoicie też na krajowej 11 w Opolskiem. Po kolizji czterech aut jest wahadło w Sarnowie. To jest odcinek Kluczbork-Byczyna. W obie strony są dwukilometrowe zatory. I problemy na S5 w Wielkopolsce. W Bojanowie między Lesznem a Żmigrodem był pożar samochodu osobowego. Jeden pas w stronę Poznania jest nieprzejezdny. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dajcie znać.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Po południu wieczorem zachmurzenie na wschodzie kraju małe, a na zachodzie duże i tam przelotne opady deszczu, możliwe także lokalne burze. Na termometrach będzie od 22-23 stopni na północnym wschodzie, po około 26 w centrum i w obszarach podgórskich. A już teraz Britney.

0: Jason Derulo i pani Melody Michiko. Bardzo wakacyjnie się zrobiło. A teraz w Radiu Z ciekawostka prosto z Niemiec. Klienci fast foodów w tym kraju mogą się zdziwić, bo razem z zamówieniem dostają nietypową ofertę pracy. Na opakowaniach kebabów umieszczono hasło kariera ze wszystkim i kod QR, który kieruje do strony rekrutacyjnej Bundeswehry, moi drodzy. No ale w końcu przez żołądek do serca. To Polacy wymyślili.
1: Reklama. Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Po reklamie.

0: to cudowna Beyoncé, a wy macie ostatnie 5 minut z małym hakiem, żeby wejść do gry. O, wyjątkowy finał miesiąca czeka na was, między innymi 100 tysięcy złotych i nawet 850 tysięcy, bo to jest dzisiaj nasza główna nagroda. I przez najbliższe 5 minut ostatni dzisiaj tak gigantyczny bonus, moi drodzy, 30 tysięcy szans. Takiego bonusa nie było, nie będzie dzisiaj. Grajcie, wygrywajcie. 369 z Watt, Radio Z, ślecie pod 7353. Radio Z, 7353.
1: Radio Z. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie? W trakcie jesteśmy właśnie.
3: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
4: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z...
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Michał Dzieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 zł.

0: bo te ceny są super!
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słuchaj, Marian.
2: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach prawie 16. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, prosimy.
3: Sejm wróci do wet prezydenta w sprawie kryptowalut. Głosowanie na początku września. Po tragicznej powodzi w Nepalu polski Czerwony Krzyż ruszył ze zbiórką. Gdańsk pamięta o Ince i Zagończyku. Trwają miejskie uroczystości.
2: 16.
3: Na początek jednak informacja sprzed chwili. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Do tej informacji będziemy wracać w wiadomościach Radia Z. Sejm wróci do weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Będzie nad nim głosował na najbliższym posiedzeniu na początku września, poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Sejm zagłosuje także nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Będą zmiany po gigantycznym wycieku medycznych danych Polaków. Zapowiedział to w Radiu Z minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o 19 milionów danych. Doszło do tego kilka tygodni temu. Dane były przetwarzane przez prywatną firmę. Co konkretnie się zmieni? Gościa Radia Z wysłuchał Michał Dzieliński.
4: Minister Gawkowski chce, żeby firmy prywatne nie mogły przetwarzać tak dużej ilości danych. Propozycja nowego prawa będzie gotowa w ciągu najbliższych dni, mówi gość Radia Z.
5: Powinniśmy to bardzo ukrócić. W mojej ocenie taka granica to powinno być 100 tysięcy rekordów, 100 tysięcy przetwarzanych danych obywateli. Kropka.
4: Szef resortu cyfryzacji twierdzi, że wykradzione dane zostały już zabezpieczone przez służby. Nie można już ich pobrać i wykorzystać. Nie są w żadnej publicznej domenie.
3: Kilka dni temu szef MyDoktor przeprosił pacjentów za wyciek danych medycznych, do którego doszło po cyberataku na firmę. Tragiczny bilans powodzi w Nepalu wciąż rośnie. Zginęło 360 osób. Ponad 1000 wciąż pozostaje zaginionych. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę dla poszkodowanych, mówi Radiu Z Agata Gajus z PCK.
6: Jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
3: Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Karol Nawrocki zaprasza młodych do nadmorskiej rezydencji, a władze Helu pytają, dlaczego kancelaria prezydenta myli Juratę z Helem. To właśnie w granicach administracyjnych Helu położony jest prezydencki kompleks. Samorząd wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, z którym zapoznał się reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, skąd ta pomyłka?
7: Prezydencka rezydencja jest po prostu bliżej Juraty w gminie Jastarnia niż położonego na końcu półwyspu Helu. To nie zmienia faktu, że gmina Hel jest rozległa i to w jej granicach mieści się kompleks. Nie chodzi tu o lokalną rywalizację, chodzi o rzetelność i precyzję informacji. Piszą władze Helu i proszą kancelarię prezydenta o korektę. W sobotę zacznie się wydarzenie Przyszłość.pl. Karol Nawrocki zaprasza młodych na wykłady, warsztaty, bieganie, gotowanie i koncerty. Strona wydarzenia informuje, że impreza odbędzie się w Juracie.
3: Nadmorska rezydencja głowy państwa była dotąd niedostępna dla osób postronnych. Wydarzenie dla młodych będzie pierwszą okazją, żeby ją zobaczyć. Lublin szykuje wielkie zmiany na Starym Mieście. Wielomilionowa inwestycja obejmie remont śródmiejskich skwerów, ulic i zabytków. Metamorfozę przejdzie między innymi plac po farze, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
8: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele, wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna, budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
3: Całość pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Prace ruszą jesienią i zakończą się w 2028 roku.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Weekend przed nami całkiem niezły, zwłaszcza niedziela będzie piękna w większości rejonów, oczywiście na północy i północnym zachodzie kraju. Będzie mokro, ale za to tam też 25, nawet 27 stopni. No a sobota deszczowa, burzowa. Proszę absolutnie nie podlewać trawników.
11: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic. stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych.
2: Tam też 25, nawet 27 stopni, no a sobota deszczowa, burzowa. Proszę absolutnie nie podlewać trawników.
11: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

ostatni piątek wakacji oficjalnie. Studenci, was nie biorę pod uwagę, udanego wypoczywania. Za chwilę o bardzo nietypowej i bardzo niebezpiecznej modzie górskiej, no ale zaczynamy godzinę z Kasią Kowalską. Antidotum, proszę państwa. Robimy głośniej.

Holy Moly, Shut a Friend w Radiu Z, 11 minut po 16, a w sieci nagranie z Orlej Perci, czyli najtrudniejszego i najbardziej niebezpiecznego szlaku w polskich Tatrach, na którym turystka idzie sobie w sandałkach po skałkach, a w sandałkach są też skarpety. Jakże to polskie, prawda? Oczywiście eksperci przypominają, alarmują, że nie wszystkie buty nadają się w góry, no ale wiadomo, że sandał i skarpeta latem to jest jakaś nasza narodowa tradycja, ale kochani, na Orlą to ja się nawet nie piszę w najlepszych górskich butach.

0: Oh yeah, bardzo jestem ciekawa, kto dzisiaj z was będzie happy, jak to śpiewa Pharrell Williams w Radiu Z. Mamy 18,5 minuty po 16. Dzisiejsze losowanie coraz bliżej. Zostało naprawdę niewiele czasu. Walizki wypchane kasą jak nigdy, moi drodzy, do zgarnięcia. Przypominam, rekordowe w tym miesiącu 850 tysięcy złotych. A teraz ostatni na dzisiaj przed finałem bonus. Wysyłając SMS-a treści Radiu Z pod 7353 za 369 VAT zyskujecie 18 800 szans na wygraną. Zegar tyka. Jeśli zastanawiacie się, czy warto, posłuchajcie Zbyszka.
1: No pewnie, że tak. Już to jest duża kasa. Żonie jak powiem, to ona po prostu nie będzie wierzyła.
0: To co, gracie? Radio Z pod 7353, a specjalne bonusy i regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki. Opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
6: Stokrotka.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
19: I to już 16.30 w Radiu Zety. Wiadomości ma dla nas ponownie Ola Wojciechowska. Prosimy.
20: Autobus z 24 osobami przewrócił się na drodze serwisowej przy trasie S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem. 3 osoby są ranne, jedną do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Pozostali sami opuścili pojazd, powiedział Radiu Z Adam Rybicki ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Droga serwisowa we wsi Pawłowo jest zablokowana. Moskwa tropi swoich obywateli i szykuje się do ogłoszenia mobilizacji. Według portalu Politico Kreml gromadzi dane rezerwistów, inwigiluje nawet ich krewnych, żeby zapobiec ucieczkom. W ubiegłym tygodniu z Rosji do Gruzji uciekło 113 tysięcy osób. 80 lat temu zostali zamordowani przez komunistyczne służby Danuta Siedzikówna i Felix Salmanowicz. Dziś w Gdańsku odbywają się uroczystości upamiętniające Inkę i Zagończyka, a także 10. rocznicę ich pochówku. Na Placu Zebrań Ludowych działa m.in. Patriotyczna Strefa Edukacyjna, mówi Radiu Z szef gdańskiego oddziału IPN Marek Szymaniak.
14: Zadbaliśmy o rekonstrukcję historyczną, która pokaże umundurowanie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pokaże walkę. Ma mieć charakter bardzo mocno edukacyjny i taki, który w sposób przekonujący trafi do młodszego pokolenia.
20: Dziś w Bazylice Mariackiej można oglądać pamiątki po Ince i Zagończyku, odnalezione podczas ich ekshumacji. W Radiu Z teraz czas na wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Po zderzeniu 3 osobówek są utrudnienia na A4 w Opolskiem. Za węzłem Opole Zachód zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Zaczyna się korkować droga ekspresowa numer 61 na Podlasiu. W Szczuczynie na trasie z Ełku do Łomży tir zderzył się z osobówką. Wahadło jest na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Probark między Mrągowem a Mikołajkami motocyklista najechał na przyczepkę samochodową. A na A1 na Pomorzu duże korki są za węzłem Kopytkowo w stronę Gdańska, a także przed węzłem Warlubie w stronę Torunia. Powodem są prace drogowe. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
19: Jutro pogoda będzie dla nas bardzo sprawiedliwa, bo wszędzie pokropi, a w wielu rejonach również zagrzmi. Na termometrach będzie maksymalnie 26 stopni. Natomiast jeśli o niedzielę chodzi, to opłaca się być w centrum, na wschodzie, na południu kraju, bo tam bez deszczu. No i na termometrach być może nawet 30 na południu.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

0: i tak, to najnowsza Margaret Prima Ballerina w Radiu Z i 17 minut do 17, a już jutro w Juracie rozpocznie się event organizowany przez pana prezydenta Nawrockiego, skierowany do młodych ludzi. Mogą wziąć w nim udział osoby w wieku od 18 do 26 lat i uwaga, po licznych kontrowersyjnych opiniach Skolim postanowił ocenzurować swoją pożądliwą twórczość na tę okoliczność. Otoczenie prezydenta twierdzi, że wulgarnych piosenek na evencie ma nie być. No ale jak to? Moi drodzy, no dla mnie wyglądasz idealnie z dedykacją dla pana prezydenta. Chyba nie zabraknie. Radio
1: Z i już. Reklama. Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
7: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca Auto Empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Po reklamie.

0: George Harrison, Milcząc Beatles, tego nie mówiono w Radiu Z, a zostały, uwaga, 4 szczęśliwe minuty do 17, żeby wejść do gry, wyjątkowej gry, bo finał miesiąca i czeka między innymi 100 tysięcy, a nawet 850 tysięcy złotych w naszych walizkach. I teraz uwaga, przez te ostatnie niecałe już 4 minuty możecie wchodzić do gry, mnożąc szczęście 18 800 razy SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Do dzieła, moi drodzy, bo za chwilę wiadomości, a po nich już dzwonię. Ostatnia szansa na dzisiejszy finał i gigantyczną kasę teraz. Radio Z pod 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Mówimy, że zonda krypto wydrenowała wiele milionów.
3: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych. Prokuratorzy nie wyrazili zgody na informowanie, co to są za osoby.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Jan Kielak, Radio Z.
5: Tomasz Kubat, Radio Z. Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przy.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
11: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi godzina 17, mamy piątek, 28 sierpnia. Ola Wojciechowska, wiadomości Radia Z.
3: Sprawca brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim uniknie więzienia. Pomoc w Lublinie. Powstaje pierwszy taki punkt w Polsce. Tysiące kasków dla dzieci z Łódzkiego. Policja rusza z akcją.
2: Siedemnasta.
3: Mieszko R. nie odpowie przed sądem i nie trafi do więzienia mimo brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Postępowanie wobec niego zostało umorzone. Biegli uznali go za niepoczytalnego w chwili popełniania zbrodni. Szczegóły tej sprawy ma dla Was reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Prokuratura wnioskowała do sądu o umorzenie postępowania i skierowanie Mieszka R. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i jego bezwzględne leczenie. Warszawski sąd się do tego przychylił. Biegli stwierdzili, że w momencie dokonywania zabójstwa był niepoczytalny. Mężczyzna był badany przez kilka tygodni. W maju zeszłego roku rzucił się z siekierą na portierkę i zadał jej kilka śmiertelnych ciosów. Kobiecie próbował pomóc pracownik straży UW, który również został ranny i w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala.
3: Mieszko R. zabił pracownicę Warszawskiego Uniwersytetu i ciężko ranił ochroniarza i na razie pozostanie w areszcie, dopóki wyrok się nie uprawomocni. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Więcej pieniędzy pójdzie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Jednocześnie deficyt w budżecie powiększy się o 10 miliardów złotych. Polska gospodarka lekko zwolni, ale utrzyma wzrost na poziomie 3%, zakłada minister Andrzej Domański.
5: Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3% lub wyższą. W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej.
3: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych. Polska montuje koalicję przeciwko Mecie. Chcemy połączyć siły z innymi krajami i wystąpić przeciwko właścicielowi Facebooka, zapowiedział gość Radia Z, minister cyfryzacji. Na razie do Brukseli poszedł wniosek o nałożenie na Metę miliardowej kary, ale jeśli wniosek poprą inne kraje, kara może być wielokrotnie większa. Jak Warszawa chce namówić Europę do współpracy? Ministra Gawkowskiego uważnie wysłuchał Michał Dzienicki.
6: Będą liczne rozmowy, spotkania już są umówione, m.in. z ministrami Francji i Niemiec, zapewnia minister Gawkowski. A czy kara w wysokości miliarda złotych zrobi rzeczywiście wrażenie na amerykańskim Big Techu? Tak o tym mówi gość Radia Z.
7: Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną, to wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów i to euro.
6: Gawkowski podkreśla, że w Polsce są dokonywane przestępstwa na portalu Meta. Teraz chodzi o to, żeby zwrócić pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni.
3: Wicepremier zapowiedział, że będzie drugie podejście do zawetowanej ustawy o usługach cyfrowych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu ustawa będzie głosowana. Tak twierdzi gość Radia Z. Co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu, zaleje ulicę albo będzie zagrożenie wojną? Lublin otworzył miejsce, które ma pomóc mieszkańcom przetrwać właśnie takie sytuacje. Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej. Pomoc. Powstał przy Zespole Szkół nr 13 na wzór podobnych działających w Ukrainie. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dariusz Krzysztofik.
8: Żeby ludzie, mieszkańcy nasi mieli gdzie przyjść, naładować sobie telefon, wypić ciepłej herbaty, jak trzeba to i godzinę, dwie przespać się, porozmawiać z psychologiem. My dzieci mają salę specjalną, w której mogą tam się troszeczkę zająć rysunkami, żeby na chwilę oderwać się od tego, co się dzieje właśnie w czasie takiej długotrwałej przerwy.
9: Mniej więcej taka jest idea. Jakich zdarzeń, proszę powiedzieć, jest ten punkt?
8: Przede wszystkim długotrwałe przerwy w dostawie prądu. Stan wojenny, wojna.
3: Do końca roku Lublin chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc, a docelowo ma ich być 27, po jednym w każdej dzielnicy. Bezpieczniej na rowerze, w drodze do i ze szkoły. Ponad 9 tysięcy atestowanych kasków trafi do dzieci z województwa łódzkiego. Ochronny sprzęt będą rozdawać między innymi policjanci drogówki, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudarek.
10: Zależy nam na tym, by stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówił mi podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
11: To nie jest opcja, to jest coś modnego i z takim przekazem powinniśmy generalnie wyjść, żeby to wśród młodzieży, a to jest ważne, żeby oni to poczuli. Jak oni to poczują, to będą jeździ w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem jak to wygląda.
10: Bezpłatne kaski będą też wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, ale też do tych, którzy już ten egzamin mają za sobą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: A każdego roku egzamin na kartę rowerową w województwie łódzkim zdaje około 4 tysięcy dzieci.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: I jakie plany na weekend? Niedziela naprawdę piękna, z wyjątkami, bo trochę deszczowych chmur na północy i północnym zachodzie kraju, ale jeśli ktoś ma ochotę się poopalać, to będzie szansa, bo nawet 28 stopni w południowych województwach. W sobotę podleje nam trawniki, wszędzie deszczowo, a nawet burzowo.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: A już za moment dzwonimy w sprawie gigantycznej kasy. Niki, wszędzie deszczowo, a nawet burzowo.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: A już za moment dzwonimy w sprawie gigantycznej kasy i ja mam nadzieję, że telefon

0: Ale farbę Little Hollywood, a my, moi drodzy, gramy.
1: Show za pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Matko i córko, dzwonimy do kogoś z was, kogoś, kto brał udział w naszej zabawie Rząd za pieniądza. Numer wylosowany i bardzo jestem ciekawa, kto to będzie. Czekamy 5 regulaminowych sygnałów zgodnie z regulaminem. Sygnał pierwszy za nami. Ja bardzo proszę, jeśli u kogoś czuć wibrację, a wręcz odgłos dzwoniącego telefonu, to Zetka, to trzeba odbierać, bo kasa koło nosa przejdzie. Mamy kogoś? A dzień dobry, dzień dobry, tu Rząd za pieniądza, tu Radio Z, Ewelina Pacyna, moje uszanowanie, z kim rozmawiam?
2: Z Andrzejem.
0: Andrzeju, możemy być na ty?
2: Oczywiście.
0: A do jakiej miejscowości się dodzwoniłam? No, Andrzeju, no po 70 to się szaleństwo zaczyna.
2: No dopiero tak, dziecię zaczyna się po 40, ale ci się po 70. Miło mi niezmiernie.
0: Skąd jesteś?
2: Ja jestem w ogóle wrocławianinem, zamieszkałem w Płocku. O.
0: Ale konstelacje. Mój drogi, mam dla ciebie bardzo dobrą informację. W czerwonym portfelu 20 tysięcy złotych i to jest twoja kasa za samo odebranie telefonu od Zetki. Brawo!
2: Dziękuję serdecznie.
0: Czy ty słuchasz Zetki?
2: Oczywiście.
0: No to chyba wiesz, jaką mam dla ciebie propozycję, bo możesz wymienić co już teraz należy do ciebie na
2: walizki. To będę kombinował.
0: Ale pozwól, że ci przedstawię, jakie masz propozycje. Teraz 20 tysięcy, to jest absolutnie już twoja kasa, no ale może być więcej, ale ryzykujesz wtedy, że otworzysz walizkę, w której na przykład 5 tysięcy, może być 15 tysięcy, czyli mniej niż masz teraz, a może być 25 tysięcy, czyli więcej, może też być 100 tysięcy, no i przede wszystkim 850 tysięcy złotych. No i co ty powiesz? Jak się zapatrujesz?
2: Stare przysłowie mrówek mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak?
0: Jesteś pewien?
2: Jestem.
0: A jak ci zaproponuję 25 tysięcy pewnej kasy w portfelu, to będziesz chciał ryzykować dalej i grać o więcej z tą możliwością, że wygrasz mniej albo więcej. No to zależy, co otworzysz.
2: Wiesz co, i tak i 5 tysięcy są dobre pieniądze i 25 tego, więc jak stracę, to gram dalej. Jestem ryzykantem.
0: Oj, Andrzeju. Trzymam za ciebie kciuki. No dziękuję i bardzo. Słuchaj.
1: Gramy.
2: Tak.
0: Skoro decyzja taka, że gramy dalej, wyobraź sobie, że przed tobą napis twojej ulubionej stacji Radio Z. Która literka twoja?
2: Z.
0: No dobrze. Pod literką Z czeka na ciebie 6 walizek. Jedna z nich będzie twoja. Pytanie, która?
2: Niech będzie 5.
0: Zaznaczamy. Otwieramy.
1: Masz 15 tysięcy złotych.
2: No i bardzo dobrze.
0: No i gratulacje, mój drogi.
2: Ja się cieszę, jak nie wiem co. Dziękuję serdecznie.
0: A ja się też cieszę, mój drogi. No zaryzykowałeś. Ja chyba na twoim miejscu też bym tak zrobiła. W końcu dzisiaj była rekordowa wygrana. 15 tysięcy. Wysyłamy do Płocka. Do Andrzeja z Wrocławia, który w Płocku mieszka. A ty masz jakiś pomysł na tę kasę w swojej głowie, czy jeszcze nie?
2: Mam. Wreszcie skończę remont w domu.
0: No i pięknie, no i pięknie. Bardzo się cieszę, moi drogi. W ogóle by miło cię było poznać.
2: Mnie też. W ogóle niewymownie się cieszę tym, że dostałem wreszcie telefon od tego troszeczkę pieniążków, że tak powiem, ulokowałem.
0: No i musi być ruch w tej przestrzeni, ale kto nie gra, ten nie wygrywa. Ty zagrałeś, to wygrałeś. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będziesz świętował hucznie.
2: Spokojniutko, ale dobrze, no, bo poświętuję.
0: To pozdrów wszystkich, których kochasz, bliskich, sąsiadów. Bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy. Słuchaj, co chwilę finały.
2: Cały czas gram.
0: No wspaniale. Dla wszystkich pozostałych graczy też mam dobrą wiadomość. Moi drodzy, od teraz 500 000 złotych w grze. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353, żeby do niej dołączyć, a wasz SMS bierze udział także w wielkim finale pod koniec września, w którym gramy o milion.
1: Rząd za pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Alex Warren, Ordinary w Radiu Z. Za moment najważniejsze wiadomości, a w nich o tym, kto się nie chce szczepić na grypę. Radio Z
1: i już. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: po reklamie.
1: 17.30 w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości ponownie. Ola Wojciechowska.
2: Jest wniosek o areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące. Informację przekazał minister sprawiedliwości. Czekamy na decyzję sądu w tej sprawie, napisał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. 12 dzieci trafiło do szpitala po tym, jak zamiast leku podano im do inhalacji środek do dezynfekcji. Doszło do tego na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci były przytomne, są hospitalizowane w Goleniowie w Świnoujściu. Szczepienia przeciwko grypie i bardzo słabe zainteresowanie nimi wśród seniorów. Profilaktykę stosuje zaledwie co piąty. Problemem jest system. Pacjent musi pójść do lekarza, wykupić receptę i wrócić do przychodni na zastrzyk, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
3: Musi iść do apteki, kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
2: Można też zaszczepić się w aptekach, ale tylko tych, które podpisały umowę z NFZ i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. W Radiu Z sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Wiadomości dla kierowców.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na początek Dolny Śląski, autostrada A4, gdzie o tej porze jest bardzo duży ruch. W kierunku Wrocławia stoicie na wysokości Kostomłotów i Kątów Wrocławskich. Ta trasa korkuje się też za węzłem Opole Zachód. Na jezdni w stronę Wrocławia zdarzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest jeden pas. 3 kilometry ma korek na ekspresowej jedynce za Żywcem. Przed węzłem Węgierska Górka są prace drogowe i stoicie w stronę granicy. Także przez prace drogowe jest korek na ekspresowej 12 za Lublinem. Zwolnijcie na wysokości Świdnika w stronę Zamościa. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Termometry w Raciborzu pokazują 30 stopni, także lato w pełni, moi drodzy. Jeśli chodzi o burzowe, deszczowe fronty, to ostrzeżenia 2 stopnia dla Wielkopolski, Dolnego Śląska i części Lubuskiego. Deszczowo może być również w północnych województwach.

Ewidentnie czuć weekend w Radiu Z. Shine on to Rio. A na zegarach mamy 19 minut do 18. Słuchajcie, podobno jest to nowy trend, który podbija pokolenie Z, czyli młodsze pokolenie. Nazywa się z angielskiego bird watching. Chodzi po prostu o oglądanie ptaków zamiast, cytuję, bezmyślnego scrollowania mediów społecznościowych. Bo młodzi ludzie biorą w dłoń lornetki, ruszają do lasów, miejskich parków, żeby odnaleźć tam dalej, cytuję, spokój, uważność i utracony kontakt z naturą. Mnie się tak wydaje, że ja to robiłam, zanim to było modne. Chociaż nie wiem, czy to był birdwatching, ale mieszkałam w Krakowie i kilkadziesiąt razy dziennie sprawdzałam, czy gołębie nie narobiły na mój balkon.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo z Media Expert
7: po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Somber, my body isn't ready. A za chwilę 18:00 i najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Radio Z i już.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Expert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
6: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: I na zegarach już 18, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska.
9: Jest wniosek o areszt dla szefa PKO. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty. NIK alarmuje, kluczowe sieci i obiekty nie mają odpowiednich zabezpieczeń. Polskie siatkarki na fali zwycięstw w Stambule. Dziś grają z Turczynkami.
8: 18.
9: O 3 miesiące aresztu dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego wnioskuje prokuratura. Radosław P. dostał dwa zarzuty, za które grozi wysoka kara. Śledczy obawiają się, że podejrzany na wolności mógłby mataczyć. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co dokładnie szefowi PKOL-u zarzuca prokuratura?
10: Po pierwsze, że w zamian za luksusowy zegarek zadeklarował wpłynięcie na działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tamtym czasie UOKiK prowadził postępowanie właśnie w sprawie giełdy Zonda Krypto. Drugi zarzut to nakłanianie do priorytetowej wypłaty pieniędzy z giełdy, kiedy jej upadek był już przesądzony, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
11: Wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy zł, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
10: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył w sprawie obszerne wyjaśnienia. Jan Kielak, Radio Z.
9: Za jeden z zarzutów szefowi PKO-lu grozi do 2 lat więzienia, a za drugi nawet 8. Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli jego luksusowy zegarek i ponad 30 tysięcy złotych gotówki. Bez zabezpieczeń były łatwym celem dla hakerów. Sieci wodociągowe, energetyczne i transport nie miały odpowiednich osłon chroniących przed łamaniem i kradzieżą danych. Rażące uchybienie wykazała Najwyższa Izba Kontroli u 8 operatorów, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK.
12: Ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
9: Kontrola NIK-u wykazała, że operatorzy wiedzieli o dziurawym systemie bezpieczeństwa i nic nie zrobili, żeby ochronę wzmocnić. Awantura wokół budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie w Poznaniu. Środowisko sportowców chce, by powstała, ale protestują społecznicy, którzy przekonują, że budowa zniszczy krajobraz i doprowadzi do wycinki ponad 200 drzew. Argumentów obu stron wysłuchał Adam Kaźmierczak.
13: Na Golęcinie znajdują się już inne boiska sportowe, a wraz z halą tworzyłyby idealny kompleks treningowy, także ze względu na sąsiedztwo z zielenią, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
14: Wszystkie cosy zakopane w spale, wszystkie są w pilnie zieleni i jakoś współżyją i z tą zielenią, i z funkcją odpoczynku.
13: Na Golęcinie jest to niemożliwe, przekonują społecznicy.
15: Może jest to większy teren, ale tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
13: Mówiła osiedlowa radna Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowym. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: A miasto obiecuje, że zniszczenie zieleni nie będzie duże. Służby gotowe na załamanie pogody. Nawałnice i burze będą dziś przechodzić przez Polskę i dla 6 województw wydano ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Wiceszef MSWiA jest po odprawie z wojewodami, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i IMGW. Opady będą miejscami gwałtowne i intensywne, mówi Radiu Z Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
16: Prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm. Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady gradu.
9: Jutro burze i nawałnice będą się przemieszczać na wschód. Nasze siatkarki hitem kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Polki zaczynają właśnie pojedynek z broniącymi tytułu Turczynkami. To starcie będzie śledził dla Was Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, oba zespoły zapewniły już sobie awans do fazy playoff. To o co dzisiaj grają?
0: Między innymi o pierwsze miejsce w grupie, które może nie być tak atrakcyjne, jak się wydaje. To przez drabinkę kolejnej fazy ekipa, która wygra grupę w półfinale, może trafić na bardzo silną reprezentację Włoch. Po awansie z drugiego miejsca w półfinale mogą czekać Serbki, które też są mocne, ale nie aż tak. Polki zapowiadają jednak, że do starcia z Turczynkami podejdą na 100% i kalkulacji nie będzie.
7: Mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
9: Wynik meczu Polek z Turczynkami sprawdzimy dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z, nad którymi pracuje już Darek Klimczak i w jego imieniu zapraszam na 19.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: To przypominajka, co czeka nas jutro. Jutro, kochani, deszczowo, a nawet burzowo w wielu rejonach. Temperatura znośna, maksymalnie 26 na zachodzie kraju, ale w niedzielę znowu upalnie i dużo więcej słonka, na południu nawet 30 stopni. Na zegarach już 4 minuty po 18. Iwan Sens teraz Bring Me to Life. Ewelina Pocyna, dzień dobry.

Winyl, Vanero, Rise Up, troszkę energetycznego biciku na powodzenie, bo weekend już oficjalny chyba wystartował u was 11 minut po 18. To co, kochani, ostatni piątek wakacji, wielu z was pewnie kompletuje, to chciałam powiedzieć, wyprawkę szkolną. Jeszcze są tacy, którzy wracają z wakacji na ostatnią chwilę, łapią promyki słońca, no a tyle było planów, prawda? Mieliśmy formę robić na wakacje, a już po wakacjach to akurat plus. No ale słuchajcie, pewnych rzeczy odroczyć się nie da, a czas goni. Co jeszcze musicie zrobić, aż wrzesień się zacznie na dobre? Jestem bardzo ciekawa. 321, 321, 321, chętnie posłucham. Też mam propozycję, ale o niej za moment.

0: Panie twierdzą, że lato bywa okrutne. Król Summer w Radiu Z. Oj, bywa, jak na przykład przeminie i nie wypoczniemy, albo przeminie i nie zjemy gofra, chociaż jednego, albo przeminie i nie będziemy na jakimś grillu albo ognisku u szwagra. Ale ponieważ ostatni piątek tych wakacji, no to pytam was, co jeszcze musicie ważnego zrobić przed początkiem września? Halo, halo!
1: Najważniejsze, co muszę jeszcze zrobić przed rozpoczęciem roku szkolnego, to nastawić moje dziecko psychicznie, że skończyły się wakacje.
0: Ajajaj, nie wiem jak to się robi, ale może gofrem niech pani spróbuje. 321, 321, 321. Dajcie znać, jak to wygląda u was.

0: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję. To najlepszy wybór
4: na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz.
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%.
5: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
14: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
16: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
17: Po reklamie.
18: 18.30, swój dyżur rozpoczyna Darek
19: Tak Pinta. Jest.
18: Dzień dobry. Wiadomości Radia Z.
19: Będzie śledztwo w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Decyzję podjęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie po zawiadomieniu złożonym przez PiS i Rozwój Plus. Według polityków tych partii raport jest niczym innym jak wyłudzeniem środków z dotacji publicznych. Głównymi podejrzanymi są według nich Barbara Mróz-Gorgoń, Jakub Rutnicki i Piotr Borys. Bielsko-Biała to kolejne miasto w Polsce z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Wejdzie w życie 1 grudnia i będzie obowiązywać od 22 do 6 rano. W tych godzinach piwo czy wino będzie można kupować jedynie w lokalach gastronomicznych. Uwaga kierowcy w Warszawie. W ten weekend sporo remontów na ulicach. Drogowcy będą pracować na Wisłostradzie Grójeckiej czy trasie Łazienkowskiej. Chcemy zdążyć przed końcem wakacji, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
20: My tak to zaplanowaliśmy, żeby utrudnienia, które wywołują największy paraliż, to żeby odbyły się wakacje. Z Wisłostradą na przykład jest ten problem. Któreś lato z rzędu naprawiamy kolejne fragmenty. No i zawsze gdzieś tam pracę nam przerywa defilada wojskowa.
19: A teraz jak zawsze o tej porze zobaczmy, gdzie są korki i utrudnienia.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Wahadło na DK-72 w Wielkopolsce. W Obrzębinie, tuż obok miejscowości Turek, zderzyły się 3 busy. Korkuje się w obie strony. Uważajcie. Dzwonicie do nas z ekspresowej 17 na Mazowszu.
23: Policja, problem gmina Gara, za Bielą.
19: Tuż przed Garwolinem jest 6-kilometrowy zator w stronę Lublina właśnie. Duże korki na A1. Stoicie za węzłem Kopytkowo w stronę Gdańska oraz przed węzłem Warlubie w kierunku Torunia. Powodem są prace drogowe. Także przez drogowców zwalniacie na A4 od Opola w stronę Gliwic za węzłem Łany. Korek ma 5 km. 321-321-100 to jest numer dla Was szerokiej drogi.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
18: jutro, moi drodzy, trochę odpoczywamy od upałów, głównie deszczowo, trochę burzowo. Na termometrach maksymalna temperatura to 26, tyle na zachodzie. Ale za to niedziela będzie dla nas nawet 30 na południu. Trochę deszczu na północy i północnym zachodzie, ale damy radę.
21: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
18: Pytałam, co jeszcze musicie koniecznie zrobić przed końcem wakacji, i taki telefon ciekawy wpadł.
0: Ja jeszcze przed rozpoczęciem września muszę iść na urlop. Tak to wypadło, bo mi się pracodawca śni, więc muszę go wykorzystać. Oczywiście urlop.
18: Cudownego urlopu!

0: Sylwia Grzeszczak, jej wakacyjny hicior Mango, wielka świeżynka. No a mango wiadomo, smaczne i raczej każdy lubi. Tu Radio Z, pytałam przed momentem, z czym jeszcze musicie się wyrobić do końca wakacji? Kolejne telefony, halo, halo.
1: Najważniejsze, co muszę zrobić, to namówić syna, żeby skończył pracę nad morzem i poszedł za darmo się uczyć.
0: Za darmo to jest uczciwa cena. I jeszcze jedna propozycja.
2: Cześć, tu Bartek z Wrocławia.
0: Hej.
2: A ja jeszcze muszę w sierpniu 20. rocznica ślubu z moją kochaną żoną. I jeszcze muszę wymyślić na szybko prezent i jeszcze poświętować i jeszcze mocniej kochać.
0: Wow, pięknie powiedziane. Mąż, który pamięta o rocznicy, mąż na medal. Radio
3: Z i już. Reklama. Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: Happy birthday.

0: Wow, wow, wow. To twój hotline w Radiu Z, za chwilę 19 i najważniejsze wiadomości. Radio Z
1: i już. Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę
3: oryginalnego plusza.
4: Tak,
3: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
6: No.
9: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
17: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 19, Darek Klimczak gotów, zaczynamy wiadomości Radia Z.
18: W rękach policji jest 5 osób związanych ze śmiertelnym pobiciem mężczyzny w Krakowie. Mamy już 1/4 wszystkich zamówionych samolotów F-35. Polki grają 5. mecz na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Będzie 5. zwycięstwo?
0: Minęła właśnie 19.
18: Policja schwytała kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika na osiedlu Willowym w Krakowie. Wczoraj zatrzymano 19-latka, dzisiaj 3 inne osoby, zostały one złapane już na Słowacji. Wcześniej policjanci złapali 16-latka, który też może mieć związek z tym zdarzeniem. Wszyscy są zapewne związani ze środowiskiem pseudo-kibiców. Pięć kolejnych najnowocześniejszych myśliwców świata F-35 jest już w Polsce. Dzisiaj po południu wylądowały w Łasku. Łącznie mamy takich maszyn już 8.
19: Samolot F-35 to jest myśliwiec z piątej generacji. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki można sobie wyobrazić.
20: Dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi, pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
18: Z kapitanem Markiem Sobierajem rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w sumie 32. Rośnie liczba pijanych kierowców zatrzymanych w tym roku w Poznaniu. Jest ich więcej o 15% niż rok temu, w sumie 500. 10 z nich zostało skazanych na karę więzienia, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
21: Procedura, która może zostać zastosowana wobec sprawców zatrzymanych chociażby na gorącym uczynku kierowania pojazdem, mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, już w ciągu 48 godzin zapada wyrok.
18: Maksymalny wyrok, jaki może zapaść w ramach trybu przyspieszonego, to 5 lat więzienia. Przyspieszają prace nad przebudową Starego Miasta w Lublinie. Lubelski ratusz ogłosił właśnie przetargi na inwestycje, które obejmą m.in. remonty śródmiejskich skwerów, ulic i zabytków. Metamorfozę przejdzie m.in. plac po farze, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
22: Taką dużą zmianą będzie pojawienie się zieleni w okolicach Trybunału Koronnego. Jeśli chodzi o sam Trybunał, będzie objęty innymi projektami. Obejmie nie tylko sam wygląd Trybunału z zewnątrz, czyli remont elewacji, ale również renowacja istniejących polichromii.
18: Całość pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Prace ruszą jesienią, zakończą się za 2 lata. Nasze siatkarki walczą w hicie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami Polek są broniące tytułu Turczynki. To spotkanie ogląda Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Dzień dobry, Krzysztofie. Jaki jest wynik?
23: O, mamy remis 1-1. W pierwszym secie nasz zespół nie miał nic do powiedzenia. Turczynki narzuciły swoje zawrotne tempo, szybko podporządkowały sobie grę. Wyszły na kilkupunktowe prowadzenie, które na finiszu urosło aż do 10 oczek. Wygrały tę partię 25-15. W drugim secie Polki otrząsnęły się po tym nokaucie i to one zdystansowały rywalki. Momentami prowadziły nawet 5 punktami. Turczynki jednak cały czas próbowały gonić i zmniejszały stratę, przez co końcówka była nerwowa. Zrobiło się 23-21. Na szczęście nasz zespół opanował emocje i nie oddał już Turczynkom nawet punktu. Było 25-21. Dosłownie przed momentem zaczął się trzeci set. Polki prowadzą 1-0.
18: O meczu naszych siatkarek i nie tylko usłyszycie za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z, a teraz jeszcze kultura i zaproszenie na koncert na koniec lata.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Za nieco ponad 48 godzin w niedzielę o 20 w Kielcach koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Dzisiaj ogłoszono, że jedną z gwiazd będzie Michael Patrick Kelly. Kto jeszcze wystąpi, mówi reżyser tego widowiska Konrad Smuga.
24: W takim składzie Michał Szpak, konkurujący z Kasią Sienkiewicz. Już samo to jest coś niesamowitego, ale też przede wszystkim światowa gwiazda. Nie było tutaj tej wielkości gwiazdy. Zespół tej zrobi tutaj światową premierę swojego nowej piosenki. No i którego kochają Polacy.
18: A obok nich także Ania Karwan, Phil, Maciej Maleńczuk i Leroy. Niedziela o 20 w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Z kolei w sobotę w Warszawie ostatni koncert festiwalu jazz na Starówce. O 19 zagra kwartet Adama Bałdycha. Usłyszycie utwory z płyty Endless, która ukazała się dzisiaj. Można spodziewać się ciekawej muzyki, bo Bałdych zdobył uznanie jako znakomity improwizator. I na koniec dobra wiadomość dla miłośników projektowania i designu. Odwołany wiosną Łódź Design Festival jednak się odbędzie między 5 a 11 października. W tym roku hasłem imprezy jest Polskie Forum Designu Lokalność.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Mateusz Oprzywiało, Ptaszyńskiego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Ja dzisiaj mam kurteczkę, ale krótkie spodenki.
0: No bardzo tak modnie, jest Mateusz przyodziany.
9: I białe skarpetki, teraz tak się nosi, widziałem.
0: Perfekt, perfekt. Czyli trendy są. Ale mój drogi, no na szczęście w Warszawie nie pada, ale jutro deszczowo niemal w całym kraju. Uważajcie też na burzę.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

Dawid Kwiatkowski, później ci opowiem. Razem z Margaret dzisiaj na miejscu 10 listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców radioz.pl, zakładka radio, lista Lubię To. To nie jest jeszcze ostatnie wydanie listy Lubię To na wakacjach, jeszcze w poniedziałek lecimy z tym wakacyjnym wydaniem. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, to dzwońcie 321-321-321. Ta artystka, która jest dzisiaj na miejscu pierwszym, ma na imię Zuzia. To jest już duża pierwsza podpowiedź. Płyta niespodzianka czeka. To Fast Boy, Music Sounds, propozycja do listy.

Co to za śmiech, chichy? Ja rozumiem, że jest piątek. Proszę się tam uspokoić. Passenger Alex Warren na miejscu 9. Listę lubię to na wakacjach w Radio Z. Piątek, 28 sierpnia. Oj, kończą się te wakacje nieubłaganie. No chyba, że jesteście studentami, albo wiecznymi studentami, albo bezrobotnymi, bo to różnie bywa, to wtedy macie wakacje nieco dłużej. Album Alexa Warrena Wild Child wyszedł dzisiaj. Pojawił się w streamingach. 13 numerów. Myślę, że fani już wiedzą, ale jeśli ktoś szuka dobrej muzyki na weekend, to polecamy. A teraz niekwestionowany, jeden z przebojów tego lata. Znaczy w sumie trochę sobie zaprzeczyłem. Niekwestionowany jeden z przebojów. Jak dla mnie niekwestionowany przebój tego lata. Another 50 Roll Ultra. Talk to you. Dzisiaj na miejscu 8 listy lubię to.

0: Art Rojek, Mira Fiori. Zrobiło się bardzo wakacyjnie, bo to jest program Lubię to na wakacjach i lista Lubię to. Głosujcie na swoich ulubieńców. Artur w propozycjach jeszcze, więc musicie zjechać, bo propozycje pod listą. Radio ZPL, zakładka radio i lista Lubię to i tam wasze głosowanie. Płyta niespodzianka czeka. Druga podpowiedź. Ta dziewczyna wyprzedaje stadiony, która jest na miejscu pierwszym. Ma na imię Zuzia. To jest dzisiaj łatwa zagadka, więc poproszę o tytuł tego utworu też, który jest na miejscu pierwszym, żebym mógł wręczyć płytę niespodziankę. A za chwilę. No właśnie, Self-Aware, Temper City, oni ostatnio na miejscu pierwszym często. Długo wyczekiwany przez fanów Temper City single o tytule Reverse Psychology wleciał w streamingi, więc słuchajcie.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Marian, A gdzie mogę kupić ten...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i Farbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
15: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
16: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
16: Na zdrowie.
17: Dziękuję.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Po reklamie.
18: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Oskarcym z Bez końca. Dzisiaj miejsce szóste, notowania listy, lubię to na wakacjach. Głosujcie na swoich ulubieńców radio.pl, zakładka radio. I tam wasi ulubieńcy. Są też propozycje do listy, takie jak ta od Mroza i braci Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, tak nazywa się ten właśnie kawałek. Mroz wpadł do Radia Z, udzielił krótkiego wywiadu naszej dziennikarce muzycznej Magdzie Barczyk. No to posłuchajcie, co ciekawego opowiedział a propos tej współpracy.
1: Mrozu, to jest tytuł Wszystko, czego chciałem. To tak bardzo poważnie brzmi. Takie podsumowanie.
2: Patrząc na to, co się ostatnio u mnie dzieje artystycznie i też patrząc na to, co się dzieje u mnie, wydaje mi się, w życiu osobistym, tak jak mógłbym spojrzeć na tego Mroza, 30-latka i 40-latka, no to jest tutaj znaczny progres, jeżeli chodzi o to, co jest poukładane w głowie, jaka jest kondycja też fizyczna, paradoksalnie, mimo upływu lat. Ale przede wszystkim, no tak patrzę na te ostatnie tygodnie, no gram na największych festiwalach w Polsce, wspaniała publiczność, która jest tam ze mną, śpiewa ze mną piosenki, kolejna płyta i czuję, że po prostu ta iskra nie gaśnie i cały czas jest apetyt na więcej.
0: A jak to się teraz modnie mówi, Mrozu w swoim życiowym prime. Potwierdzam, widziałem te zdjęcia, jak on dobrze wygląda. Mrozu, Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem, propozycja do listy, lubię to, głosujcie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Miejsce piąte, listy lubię to na wakacjach w Radiu Z w piątek. Za chwilę gramy dalej, DJ Gocha, Jason Derulo, Melody i Michiko na czwartym.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Po reklamie.
14: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

suit schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

Metzner, kim jestem? Propozycja do listy Lubię to na wakacjach w Radiu Z i tym singlem Metzner powalczy w plebiscycie przebój lat Radia Z i Polsatu, który już w niedzielę w Kielcach w kadzielni. Będziemy tam. A teraz Sarsa, która też o to powalczy. Czy będziemy się pamiętać na trzecim?

0: How Does It Feel, Daft Dogs, Fezo i Zark, miejsce drugie listy. Lubię to na wakacjach w Radiu Z, a teraz propozycja do listy od Liwki. Poza tobą nic, no to pytanie, skąd Liwka ma w sobie tyle luzu? Taka młoda dziewczyna wchodzi w show biznes po prostu, no, z buta.
1: Wychodzę z założenia, że wszyscy jesteśmy ludźmi, po prostu. I w ogóle coś takiego jak jakaś taka hierarchia społeczna i status, tak dla mnie nieistotne. Wszyscy jesteśmy tak samo istotni. Co nie? Więc może to po prostu? Ja bardzo nie chcę stać na jakimś takim piedestale dziwnym.
0: Pięknie powiedziane. Poza

Zrób błąd, by tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Liwka, poza tobą nic. Fantastyczna propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Tak, kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To jest świetne pytanie. A oddaję głos słuchaczowi Radio Z.
1: Numerem jeden w liście przebojów będzie Sanach itp. itd.
0: Wszystko się zgadza, pytanie niespodzianka dla ciebie, a dla Sanach gratulacje.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tak zakręconej

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
5: Tak.
4: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radio Z, piątkowy wieczór. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak w studiu.
12: Śledczy chcą aresztu dla Radosława P. Decyzja w rękach sądu. Kraje leżące nad Morzem Bałtyckim myślą o wspólnej strategii bezpieczeństwa. Wakacyjna pogoda dla jadących do Włoch. Południe smaży się w upale, północ ucieka przed gradem.
11: 20.
12: Szef PKOL-u może zostać aresztowany na 3 miesiące. Decyzję w tej sprawie podejmie katowicki sąd. Radosław P. został zatrzymany wczoraj. Już usłyszał 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
13: Według nich Radosław P. na wolności mógłby mataczyć. Dodatkowo ewentualna kara dla szefa PKOL-u może być wysoka. Przede wszystkim za zarzut płatnej protekcji, tłumaczy Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
14: To jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. A więc zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
13: Radosław P. sprawę nazywa polityczną i nie przyznaje się do winy. Podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienie.
12: Śledczy zabezpieczyli także luksusowy zegarek szefa PKOL-u oraz ponad 30 tysięcy złotych w gotówce. Kraje z Nadbałtyku zastanawiały się dzisiaj nad wspólną strategią obronną na wypadek ataku Rosji. W Niemczech zebrał się bałtycki szczyt bezpieczeństwa. Co ustalono? Powie korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
15: W obliczu nasilających się prowokacji i otwartych ataków hybrydowych Niemcy chcą stworzyć wspólnie z sojusznikami, Polską, krajami bałtyckimi i skandynawskimi, grupę szybkiego reagowania, która będzie wykrywać, odstraszać i zwalczać wszelkie próby i przejawy hybrydowej agresji. Powstanie regionalny system bezpieczeństwa wewnętrznego wokół Bałtyku, który połączy zwalczanie dronów z odpieraniem cyberataków i ochroną wrażliwej infrastruktury. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
12: W tym spotkaniu wziął udział także minister spraw wewnętrznych Irlandii. Kraj ten przewodniczy w tej chwili Radzie Unii Europejskiej, co może oznaczać chęć uczynienia z bezpieczeństwa nad Bałtykiem tematu całej Europy. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Ostatnie dane mówią o prawie 600 zabitych i niemal 2000 zaginionych. Nie ma cały czas informacji, na szczęście, aby cokolwiek stało się polskim turystom przebywającym w Himalajach. Jak wiecie z naszych wiadomości, woda, błoto zniszczyły tam całe wioski, drogi, mosty, zapory wodne. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym uruchomił już Polski Czerwony Krzyż. Dla Radia Z mówi Agata Gajos z PCK.
16: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych. Prowadzimy fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym.
12: Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. 46 stopni było dzisiaj na Sardynii. Na całym południu Włoch upały powyżej 40 stopni. To najgorętszy dzień, 5 już fali upału we Włoszech. W Rzymie, Bariczy, na Sycylii nawet nocą temperatury przekraczają 30 stopni. Zupełnie inna pogoda jest na północy Włoch, w Bergamo czy w Lombardii. Ulewy, grad i chłodno. Trudna jesień czeka kierowców w rejonie Poznania. To dlatego, że prawie jednocześnie do remontu idą 2 kluczowe drogi ekspresowe. S5 w kierunku Gniezna i S11 w kierunku Piły. Na 9-kilometrowym odcinku S5 do połowy grudnia będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Alina Cieślak z Gdaki w Poznaniu.
17: Ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Wymieniamy 3 warstwy nawierzchni, czyli podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
12: Podobne prace będą na ekspresówce w stronę Piły do końca tego roku. Krzysztof Wilanowski ma najświeższe wieści z Turcji o naszych siatkarkach. Zapraszam na wiadomości sportowe Radio Z.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Zapachniało niespodzianką w Stambule. Nasze siatkarki w swoim ostatnim meczu grupowym prowadzą z broniącymi tytułu Turczynkami 2-1. Po pierwszym secie przegranym do 15, w dwóch kolejnych były lepsze kolejno do 21 i do 22. Trwa czwarty set i niestety zanosi się na tiebreak. Turczynki prowadzą 22-16, a za pół godziny zagrają nasi siatkarze. Biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu Memoriału Wagnera zmierzą się z reprezentacją Słowenii. W meczu, który zainaugurował turniej w Krakowie, Amerykanie 0-3 przegrali z Francuzami. A w piłkarskiej ekstraklasie ruszyła szósta kolejka. Na inaugurację Wisła Płock 0-2 przegrała z Koroną Kielce. Bramki dla gości zdobyli Morgan Fassbender i Mariusz Stępiński, a za pół godziny w Warszawie Legia zagra ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz będzie pożegnaniem z ekipą stołecznych Artura Jędrzejczyka, choć pewności, że zasłużony dla Legii obrońca pojawi się na boisku, nie mamy.
10: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. To spotkanie dedykowane na pewno Arturowi i taki jej hołd jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu. Natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć.
2: Mówił trener Legii Marek Papszun.
8: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Co w pogodzie dziś w nocy? Deszczek w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i Krakowie, więc ten ostatni wakacyjny weekend, który startuje właśnie dzisiaj, tam trzeba będzie spędzić pod parasolem. Czy to pod takim prawdziwym, czy barowym, czy jakim tylko sobie marzycie, takim tropikalną, małą parasoleczką z drinka, to już zostawiam waszej decyzji. Na termometrach w nocy na szczęście powyżej 10 stopni, od 13 do nawet 17.
8: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Radio Z i już. 5 minut po 20. Piątkowe wydanie programu Lubię to na wakacjach. Za chwilę Girls Just Wanna Have Fun od Cyndi Lauper, ale panowie też się lubią pobawić. Mam nadzieję. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Aerosmith Cry na początek.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, taki klasyk w Radio Z wieczorową porą w piątek, a jakże. Kwadrans po 20. Dzisiaj jest bardzo ważna data, można powiedzieć data historyczna, jeśli chodzi o polski internet, bo mija dokładnie 16 lat, odkąd Paweł Jumper, znacie postać Pawła, który oficjalnie wylądował na YouTubie. W innych okolicznościach niestety nie wylądował, co pewnie pamiętacie. Może przypomnijmy sobie najpierw to nagranie, tak będzie nam wszystkim łatwiej.
1: Paweł będzie skakał, jest wysoko, nie? I pan Paweł, jedziemy! Dawaj Marek, to jeszcze kameruje!
0: No właśnie, no i kamerowało się, słuchajcie, ale pewnie nie znacie tej historii, że 16 lat temu Paweł pojawił się na YouTubie. Od tamtej pory nagranie obejrzano, no, prawie 6 milionów razy, ale filmik tak naprawdę został nagrany nie 16 lat temu, tylko 20 lat temu. 2006 rok początkowo został opublikowany na nieistniejącej dziś platformie Google Videos i to właśnie tam Paweł Jumper miał swoje pierwsze internetowe życie i krążył głównie wśród osób, które natrafiły na te linki, które ludzie sobie sami jeszcze wtedy rozsyłali. Takie to były szalone czasy internetu. A wy macie jakieś swoje kultowe, ulubione filmy internetowe? Ja bym podrzucił kilka, ale poczekam na was. 321-321-321. Paweł Jumper już odhaczony. Pozdrowienia, ciekawe co u niego słychać. W ogóle nie wiem, czy wiecie, gdzie jest ta miejscówka, bo też trafiłem na informację. To jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. Podobno odwiedzany od tamtej pory non-stop przez ludzi. Jakoś mnie to nie dziwi.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, Taylor Swift w Radiu Z, 24 minuty po 20 w piątek. No jesteśmy w piątkowych nastrojach, więc i piątkowy temat, bo Paweł Jumper wylądował, no może nie w rzeczywistości, ale na YouTubie wylądował 16 lat temu. Minęło jak jeden dzień. No generalnie od 20 lat ten filmik gdzieś krąży po internecie, bo 20 lat temu powstał w 2006 roku. I to jest świetna okazja, żeby powspominać razem z wami kultowe filmy z internetu. Ja mam wrażenie, że to są filmy, które mogły się wydarzyć tylko u nas, w Polsce. Nigdzie indziej na świecie to by się nie wydarzyło i nie byłoby tak kultowe. Słuchamy kolejnej propozycji.
2: Jeżeli chodzi o ulubiony filmik z internetu, no to oczywiście absolutny klasyk. Ale urwał!
3: Ale urwał! Ale to było dobre!
1: Pamiętamy i chcemy pamiętać. 321-321-321. Jakieś wasze propozycje? Czekam. Radio Z
4: i już. Reklama. Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
5: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
6: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
15: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
16: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
17: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
18: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Sleeping in my car, Roxette w Radiu Z. No, rozdzwoniły się telefony. Czak czułem, że to jest dobry temat, który was zaangażuje przy piątku, czyli hity internetu sprzed lat. Świętujemy 16-lecie Pawła Jumpera na YouTubie i 20-lecie w ogóle istnienia tego filmu. Mam nadzieję, że u Pawła wszystko w porządku, że wszelkie rany się zagoiły. No, a my wspominamy najciekawsze filmy z polskiego internetu. Kolejna propozycja.
1: No, ja myślę, że nie możemy zapomnieć o tekście hemoglobina. Taka sytuacja.
0: No, pamiętamy to.
2: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
3: Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, taka sytuacja, nie?
0: Taka sytuacja, że teraz zalia. Tylko kochaj mnie. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Głosujcie.

0: Ava Max, Salt w Radiu Z, 20 minut do 21. Na dzisiaj wspominamy kultowe filmiki z polskiego internetu. Paweł Jumper to był punkt wyjścia, ale rozkręciliście się, więc słucham kolejnych propozycji. 321.
1: No do kultowych filmików, które są w internecie, a których dzisiaj obchodzimy święto, zdecydowanie Lipinki Łużyckie. Halo? Syrta się pali.
2: Co podpalił?
3: Nie wiem kto.
2: Ale co podpalił?
3: No nie wiem kto, ktoś podpalił.
2: Nie kto, tylko co?
3: Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
0: Halo, pani potrzeba, taksóweczka stoi. Też mi się taki przypomniał filmik. W zasadzie to taki głosowy bardziej filmik był. 321, czekam na was.

0: wielkości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz. Tak zakręcony.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.

0: Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak,
8: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
8: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
13: Nie teraz!
14: A może właśnie teraz warto posłuchać?
15: Oto historia króla Maciusia I.
14: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
16: Dzieci nie mogą rządzić.
14: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Po reklamie.
19: To już czas na wiadomości o 21 w Radiu ZT. Przygotował i przedstawi Darek Klimczak. Posłuchajmy.
20: To może być ciężka noc w pogodzie. Żołnierze WOT-u w zwiększonej gotowości. Jest projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt będzie większy o 10 miliardów. Piąty mecz, piąta wygrana trwa. Zwycięski Festiwal Polskich Siatkarek na Mistrzostwach Europy.
19: 21.
20: W związku z prognozami obfitych opadów deszczu w najbliższych godzinach rząd podnosi gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Oznacza to skrócenie czasu ich reakcji. Gdzie może padać najmocniej? Mapy pogodowe przejrzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: Padać może w pasie od południowego zachodu po Żuławy i wschodnie Pomorze, a najniebezpieczniej może być na Śląsku i w Wielkopolsce, ostrzega Przemysław Makarewicz, synoptyk z IMGW.
22: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady. Gradu.
21: Już w nocy opady i burze będą przesuwać się w głąb kraju. Pogodna i jeszcze ciepła noc powinna być na wschodzie Polski. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Tam opady dotrą jutro i na wschodzie Polski właśnie burze będą najsilniejsze. Hiszpańska policja zatrzymała Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. 55-latek wpadł w Alicante. Poszukiwany był za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalne posiadanie broni. Polak czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Większa dziura budżetowa, do tego wyższe wydatki na obronę i system ochrony zdrowia. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt będzie większy o ponad 10 miliardów złotych. Według prognoz przedstawionych przez ministra finansów, inflacja w przyszłym roku powinna być poniżej 3%. O tym, co jeszcze znajdzie się w budżecie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Rząd na 2027 rok zapisał rekordowe wydatki na zbrojenia, które pochłoną 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych więcej trafi także na nasze leczenie. Wyliczenia na przyszły rok mówią tak, także, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych.
0: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3%.
23: Minister finansów Andrzej Domański, przedstawiając założenia budżetu, mówi, że Polska jest obecnie 6. gospodarką Unii Europejskiej.
20: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac parlamentu. Dzieci dostaną kaski rowerowe za darmo, w województwie łódzkim będą je rozdawać policjanci. Chcemy chronić zdrowie i życie najmłodszych, mówi Radio Z Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
1: To jest taka fajna stylówka. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę.
20: Do rozdania jest 9 tysięcy kasków. Gdynia szykuje się do pierwszego weekendu z UNESCO. Miasto korzysta z decyzji o wpisaniu modernistycznego centrum na listę światowego dziedzictwa. Ta wieść szybko rozeszła się po świecie, bo wzrost rezerwacji na jesienne weekendy wynosi w porównaniu z rokiem poprzednim ponad 80%. Szykujemy się też do ważnej premiery, mówi Radio Z wiceprezydentka Oktawia Gorzyńska.
2: Pomyśleliśmy o tym, żeby premierę miała miejsce trasa UNESCO. To jest taka trasa zaplanowana do 2 godzin przez najważniejsze miejsca, przez oczywiście teren dobra. Trasa dla rodzin z dziećmi będzie trasą godzinną.
20: Teren dobra to obszar objęty właśnie ochroną UNESCO. Pierwsze spacery w przyszły weekend. Krzysztof Wilanowski z dobrymi wiadomościami sportowymi.
19: Jestem, potwierdzam.
20: Posłuchajmy.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Niespodzianka w Stambule stała się faktem. Nasze siatkarki wygrały z broniącymi tytułu mistrzyni Europy Turczynkami 3-2. Pierwszego seta przegrały do 15. W dwóch kolejnych były lepsze do 21 i do 22. W czwartym Turczynki doprowadziły do wyrównania wynikiem 25-16. W tiebreaku nasze górą 15-10. Polki kończą rywalizację w grupie na pierwszym miejscu z kompletem zwycięstw na koncie. To znaczy, że w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią, która zajęła 4. miejsce w grupie C. Nasze siatkarki już wygrały. Teraz czas na zwycięstwo naszych siatkarzy, którzy zaczynają turniej Memoriał Wegnera w Krakowie. Biało-czerwoni mierzą się ze Słowenią i właśnie wygrali pierwszego seta 25-22. A w piłkarskiej ekstraklasie Legia pożegnała Artura Jędrzejczyka.

0: Jędrzejczyk wyprowadził Legię jako kapitan na mecz ze Śląskiem. Po dwóch minutach został zmieniony, a piłkarze zrobili dla niego szpaler. Legia po pół godzinie gry bezbramkowo remisuje ze Śląskiem.
1: Euro 2016, pamiętamy, nasz blok defensywny. Jeśli chodzi o pogodę jutro, to deszczowo i burzowo, tak naprawdę w całym kraju, no Rzeszów być może ominą te wątpliwej jakości atrakcje. No słyszeliście, że służby są postawione w stan najwyższej gotowości już dzisiaj w nocy, także jutro może się dziać, a na termometrach od 18 do 24 stopni jutro. 5 minut po 21, lubię to na wakacjach, Mateusz Ptaszyński, a teraz klasyk, klasyków Falls Garden, Lemon Tree, jest piąty, tak więc sami łapcie szklankę, ja tego nie będę robił.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay w Radiu Z. Fajnie, że jesteście w piątek. Lubię to na wakacjach, więc wakacyjny temat. Paweł Jumper od 16 lat na polskim YouTubie. 20 lat temu ten film powstał, no ale wspominałem przy okazji inne kultowe produkcje polskiego internetu. No to proszę bardzo.
1: No z internetowych klasyków to nie można zapomnieć o Andrzeju, nie denerwuj się, to się wyklepie.
0: Pamiętamy to doskonale.
2: Andrzeju, nie denerwuj się.
3: Jak mam się nie denerwować?
2: Zaraz wyklepiemy.
0: No, weźmy się od mojego. Człowiek to ma bardziej jako własną żonę. Oj, piękne czasy, piękne czasy. Pamiętam, że to zostało też zacytowane w Drogówce Smarzowskiego, ten fragment. Musicie sobie to przypomnieć, bo naprawdę śmiesznie to odtworzyli. Junior Saledra i Sophie Ellis-Bextor, Can't Fight the Feeling. Bardzo piątkowy utwór teraz w Radiu Z.

0: Każdy, kto był w Nowym Jorku, to ta piosenka może mu się śnić po nocach. Zwłaszcza, jeśli bywało się często na Times Square, tam jeżdżą takie riksze kolorowe, krzyczące, każda ma głośnik i w każdej leci albo ta piosenka, albo New York, New York od Franka Sinatry. Także może się to przyśnić czasem. Albo te takie, wiecie, fotobudki, nie wiem, czy to jak to nazwać, to takie aparaty, które się kręcą na takim kiku dookoła 360 stopni, też są wyposażone w tę piosenkę. Ja nie wiem, czy oni za X-y cały czas za to dostają swoją drogą. Freddie Mercury za chwilę, Living on My Own w Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Chcesz zobaczyć największe gwiazdy światowej siatkówki? Od 28 do 30 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To będzie wielki sprawdzian dla biało-czerwonych przed Mistrzostwami Europy. Na turnieju powalczą medaliści Igrzysk Olimpijskich z Paryża, Polska, USA, Francja oraz reprezentacja Słowenii. Przyjdź i kibicuj najlepszym. Na turniej zaprasza Kraków, miasto gospodarz.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Lidl. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

Cry Cry. Oceana w Radio Zetra wróciła w pięknym stylu po latach. Jej utwór na liście przebojów Lubię To w Radio Z. A teraz propozycja do listy. R&B, czyli Ring My Bell, to jest utwór, który no, cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Na TikToku nagrano ponad 250 000 filmików do właśnie tej piosenki. Może posłuchajcie, jeśli nie wiecie, o którą chodzi. I zagłosujcie na radioz.pl.

Anastasia, I'm our love w Radiu Z. A teraz piękne chwile, których doczekała się Roxy Węgiel. No, nie mogła się tego spodziewać, chociaż no, znając Kevina, to trochę mogła. Kevina jej męża. Świętują drugą rocznicę ślubu, no i jej mąż zadbał o to, żeby ten dzień na długo zapadł w pamięć właśnie Roxy. Kiedy ona wróciła do domu, czekała na nią romantyczna niespodzianka. Kevin całkowicie odmienił ich salon. Roxy pochwaliła się efektem u siebie na Instagramie. Koniecznie zobaczcie. No, tylko może niekoniecznie, żeby to zobaczyła wasza żona, domówię do was, panowie, bo poprzeczka jest postawiona wysoko.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Tak zakręcony.

0: Ogarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z. Piątkowy wieczór spędzacie właśnie razem z nami. Teraz czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak przy mikrofonie.
10: Są zarzuty, powinien być i areszt. Prokuratura czeka na decyzję w sprawie szefa PKOL-u. Gołda może odetchnąć. Policja złapała mężczyznę, który terroryzował to miasto. Pomoc w Lublinie już działa. Ruszył pierwszy punkt miejskiej odporności cywilnej.
9: 22.
10: Prokuratura chce 3-miesięcznego aresztu dla Radosława P. Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Pierwszy dotyczy nakłaniania do wypłaty mu pieniędzy z giełdy, kiedy było już wiadomo, że Zonda Krypto nie jest wypłacalna. Drugi wpływania na działanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadził postępowanie wobec Zonda Krypto. W zamian Radosław P. miał otrzymać luksusowy zegarek, który został już zabezpieczony, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
11: Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania pana Radosława P., jak również w siedzibie PKOL-u. W ramach tych czynności zabezpieczono zegarek, zabezpieczono aparat telefoniczny oraz gotówkę w walucie polskiej i obcej.
10: Za pierwszy z zarzutów szefowi PKOL-u grozi do 2 lat więzienia, za drugi nawet do 8. Donald Tusk ostrzega, że Rosja szykuje się do zwiększenia napięcia w ciągu najbliższych 7-8 miesięcy. Premier mówił o tym w czasie kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Według niego Moskwa planuje to zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie. Podawał przykład planowanej w Rosji mobilizacji nawet 600 tysięcy żołnierzy. Jak się domyślacie, nie stanie się to dla akcji pokojowych, mówił szef rządu. Wspomniał również o ostatniej wizycie szefa CIA w Moskwie. Nie mogę się za bardzo rozgadać, ale uprzedzono nas o potrzebie rozmowy na możliwie najwyższym polsko-amerykańskim szczeblu, dodawał Tusk. Policjanci z Gołdapi zatrzymali mężczyznę, który od wielu miesięcy siał postrach w mieście. Na koncie ma m.in. rozbój, dotkliwe pobicia, groźby śmierci, a także uszkodzenie tylko jednej nocy kilkudziesięciu samochodów. 42-latek trafił do aresztu z 12 zarzutami. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
12: W czerwcu ubiegłego roku o Gołdapi zrobiło się głośno po tym, jak jednej nocy ktoś przebił 80 opon w zaparkowanych obok siebie samochodach, powodując mnóstwo stresu u właścicieli i poważne finansowe straty. Z kolei w lutym ktoś napadł na sklep, żeby ukraść alkohol, po czym pobił dwie pracownice. Policjanci połączyli te sprawy z dwiema napaściami, wybijaniem szyb w mieszkaniach czy uszkodzeniem budynku. W końcu złapali 42-latka, który teraz odpowie za wszystko, co zrobił, ale najpierw posiedzi w areszcie przez co najmniej 3 miesiące.
10: Straty spowodowane przez tego człowieka wyceniono na ponad 44 tysiące złotych. Lublin otworzył właśnie pierwszy punkt miejskiej odporności cywilnej Pomoc. To pierwszy taki projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopienia, huraganu, ale i wojny. Jak konkretnie działa pomoc, opowie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Przykładowo, gdyby dziś w całym Lublinie zabrakło wody albo prądu, mieszkańcy dostaliby tu niezbędnej pomocy, mówi mi wiceszef Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
14: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
13: Cała szkoła w punkt pomocy zamieni się nawet w kilkadziesiąt minut. Są tu łóżka polowe, agregaty, agregaty prądotwórcze i dostęp do bieżącej wody. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Do końca roku w Lublinie ma powstać 10 takich miejsc. Docelowo mają być w każdej dzielnicy. Warszawskie tramwaje już w poniedziałek wrócą na jedne z najważniejszych tras miasta, na mosty Poniatowskiego, a także w Aleje Solidarności i Aleje Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić. Najważniejsze, uda się zakończyć ten weekend.
10: Na początku września zakończy się także remont torów w Alei Niepodległości. Dzisiaj grały nie tylko siatkarki, ale też nasi siatkarze. O tym wszystkim teraz Krzysztof Wilanowski w Wiadomościach Sportowych Radia Z.
12: Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Pierwszy set wygrany, drugi przegrany. Nasi siatkarze 1-1 remisują ze Słowenią w swoim pierwszym meczu Memoriału Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni zaczęli od zwycięstwa 26-24. W drugim secie górą byli Słoweńcy 25-21. Trwa trzeci set, jest 21-16 dla Polaków. Swoje zrobiły już nasze siatkarki. Polki w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy 3-2 pokonały broniące tytułu Turczynki na ich terenie. Dzięki tej wygranej zajęły pierwsze miejsce w grupie i w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. A w piłkarskiej ekstraklasie w Warszawie Legia 0-1 przegrywa ze Śląskiem Wrocław. To po ponad godzinie rywalizacji gola dla WKS-u. W pierwszej połowie z rzutu karnego strzelił Piotr Samiec-Talar. Wcześniej Wisła Płock 0-2 przegrała z Koroną.
15: Teren w Płocku był jakiś taki dla nas mało fartowny ostatnio. Dzisiaj się to przełamało. Natomiast przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zagrać 3 punkty i to myślę było widać, bo chcieliśmy zdobyć pierwszą bramkę, drugą, jeśli by się nadarzyła okazja. Generalnie mamy 3 punkty, możemy wracać spokojnie do domu.
12: Mówił trener Korony Jacek Zieliński, a w Anglii pierwszego gola w nowym sezonie Premier League strzelił Erling Haaland. To w drugiej kolejce po trafieniu norweskiego snajpera Manchester City do przerwy 1-0 prowadzi z Crystal Palace.
9: Jutro już wiadomo, że deszczowo i burzowo, ale jak w związku z tym wygląda niedziela pogodowo? Zdecydowanie lepiej, bo bardzo mało już tych deszczowych chmur. One głównie w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim oraz w okolicach. No widzę, że jeszcze Bydgoszcz mogą zahaczyć, a tak poza tym pięknie i nawet 28 stopni i słońce. Na to czekamy i tak żegnamy wakacje. Lady Punk, tacy sami. Lubię to na wakacjach a propos. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

0: Summer Jam, The Underdog Project. No w końcu mamy lato, wakacje, więc ten Summer Jam jak najbardziej tutaj pasował. 16 minut po 22. Lubię to na wakacjach. No właśnie, przepraszam, że przypominam, że to ostatni weekend wakacyjny właśnie mamy. Może przypomni o sobie nawet sama pani minister, ministra, pewnie tak by wolała, ministra edukacji, Barbara Nowacka, która pojawiła się na kampusie, na tej imprezie Rafała Trzaskowskiego. No i tak zabłysnęła, proszę posłuchajcie.
1: Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospodarką?
0: Gospodarką, no jak najbardziej. Gospodarka w normie, mam nadzieję, przed nowym rokiem szkolnym. Temper City, self-aware. Już we wtorek przywita was gospodarka edukacji narodowej, Barbara Nowacka. Do zobaczenia w szkole.

0: Blondie i Maria w Radiu Z, to za chwilę fantastyczny numer z Młodych Wilków, Warius Manx, Po całej noc. Ta-ta-ra-ra. Może niech sami zaśpiewają. Radio Z i już.
1: Reklama. Tak zakręconej loterii.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Gilbert, Wonderful Life. No może i artyści jednego przeboju, ale za to jakiego. Grali w tym roku w Polsce, w Warszawie, no i było sporo ludzi na tym koncercie. Ariana Grande teraz. Ariana po tej trasie kończy swoją karierę, w sensie zawiesza ją na czas nieokreślony, zwłaszcza te publiczne występy. Według dociekliwych dziennikarzy ulubiony zapach perfum Ariany, tak a propos, właśnie chyba ci dziennikarze trochę jej uprzykrzyli życie, to jest frezja, róża, jaśmin, kwiat pomarańczy i paczula, upchane w jedną butelkę. Czyżby promowała akurat te perfumy? To jest ciekawe. Hate That I Made You Love Me. Głosujcie na Radio Z.pl. Ariana Grande w Radio Z. Przepiękna ballada. Moja ulubiona tych wakacji.

Milky, David Guetta, Just the Way You Are w Radiu Z, to teraz Jennifer Page i Crash, taki klasyk. Za chwilę też zagramy Harry'ego Stylesa. Widziałem, że on teraz na koncertach w Madison Square Garden w Nowym Jorku i nawet odwiedził go Christopher Nolan. I tak ktoś mógłby się zastanawiać, co Christopher Nolan, twórca Oppenheimera i Odyssey, robi na koncercie Harry'ego Stylesa. On kiedyś u niego grał w Dunkierce jako aktor, przypominam.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już w ten weekend Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Już w ten weekend w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
3: Nie teraz!
4: A może właśnie teraz warto posłuchać?
5: Oto historia króla Maciusia I.
4: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
6: Dzieci nie mogą rządzić.
4: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
10: To już czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Tema dla nas bez zmian. Darek Klimczak, posłuchajmy.
11: Nie będzie procesu studenta, który na UW zabił kobietę. Posłuchajcie, dlaczego? Od nowego roku szkolnego obiady uczniów mają być zdrowsze. Przez najbliższe miesiące jazda autem w okolicach Poznania może być drogą przez mękę.
10: Dwudziesta trzecia.
11: Sprawca brutalnego zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego nie odpowie przed sądem. Postępowanie wobec niego zostało umorzone. Ponad rok temu mężczyzna zabił pracownicę portierni i ranił ochroniarza. Mieszko R. nie trafi do więzienia, bo był niepoczytalny. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Prokuratura wnioskowała do sądu o umorzenie postępowania i skierowanie Mieszka R. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i jego bezwzględne leczenie. Warszawski sąd się do tego przychylił. Biegli stwierdzili, że w momencie dokonywania zabójstwa był niepoczytalny. Mężczyzna był badany przez kilka tygodni. W maju zeszłego roku rzucił się z siekierą na portierkę i zadał jej kilka śmiertelnych ciosów. Kobiecie próbował pomóc pracownik straży UW, który również został ranny i w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala.
11: Mieszko R. zostanie w areszcie, dopóki wyrok się nie uprawomocni. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Zonda Krypto. Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Najnowsze ustalenia przynosi dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
13: Decyzja o forsowaniu wniosku w sprawie powołania Komisji Śledczej do sprawy Zonda Krypto zapadła na najwyższym szczeblu partii. Za pomysłem ma stać Jacek Sasin, popiera go prezes Jarosław Kaczyński. Jest to ewidentnie próba ucieczki do przodu. PiS ma duży wizerunkowy problem z tą aferą. Najpierw okazało się, że były teczkowy prezesa Kaczyńskiego nic nie powiedział w partii i poleciał na Ibizę spotkać się z Przemysławem Kralem. Teraz po postawieniu zarzutów szefowi PKL Radosławowi Piesiewiczowi przypominana jest jego znajomość z Jackiem Sasinem. Polityk zapewnia, że Piesiewicza może i zna, ale z Kralem nigdy się nie spotkał.
11: Do złożenia wniosku o powołanie komisji śledczej PiS musi zebrać co najmniej 46 podpisów. Szkolne stołówki już czekają na uczniów z nowymi jadłospisami. Co najmniej raz w tygodniu placówki będą gotować obiad z grochu, fasoli czy bobu. Warzyw będzie więcej, mniej za to smażenia. Wszystko dla zdrowia, mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Słowackiego w Lublinie Agnieszka Mroczek reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
14: Czy to znaczy, że w ogóle nie będzie mięsa?
15: Absolutnie nie. Mięso jest bardzo wartościowym źródłem białka i z niego nie zrezygnujemy. Zawiera też szereg witamin, które znajdują się w bardzo dużej ilości w mięsie, między innymi witamina B12, ale to jedno danie, które właśnie będzie wegetariańskie, stworzy możliwość pokazania dzieciom, że tego mięsa też nie musimy spożywać codziennie.
11: Zmiany pojawią się także w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. Najbliższe 3 dni to czas powrotów z wakacji. Jak zawsze wtedy na drogach pojawi się więcej funkcjonariuszy, w tym także policyjnej grupy Speed. Będą sprawdzane prędkość i trzeźwość. Kiedy ruch może być największy? Dowiadywał się reporter Radia Z Michał Dzieliński.
16: Według policji prawdopodobnie niedzielne popołudnie to będzie kumulacja powrotów. Uważajmy nie tylko na ekspresówkach czy autostradach, ale wyjeżdżając z popularnych kurortów. W naszym regionie drogi są wymagające, mówi Radiu Z Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
17: Już jak wchodzi
3: wchodzimy na te nasze tutaj tereny, te drogi są węższe, skrajnie gdzieś są drzewa, są kręte.
16: Niezmiennie jest siódemka i siódemka, czyli Zakopianka, a jedynka, Góry Morze, ale także Mierzeja Halska. To niemal na bank najbardziej zakorkowany tras.
11: Policjanci apelują także o robienie przerwy w czasie jazdy, najlepiej co 2 godziny. Skoro wyjechaliśmy na drogi, to w rejonie Poznania tej jesieni będzie się jeździć trudno. To dlatego, że ruszą remonty dwóch ważnych dróg ekspresowych. S5 w kierunku Gniezna i S11 w stronę Piły. Co będzie robione, powie teraz nasz reporter Adam Kaźmierczak.
17: Na 9-kilometrowym odcinku S5 w kierunku Gniezna stan drogi jest na tyle zły, że trzeba tam wymienić aż 3 warstwy nawierzchni. Mówi mi Alina Cieślak z GDDKiA.
18: To natężenie ruchu jest bardzo duże. No i ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
17: Podobne prace i zmiany w ruchu będą też na 13-kilometrowym odcinku S11 na zachodzie Poznania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Prace na ekspresówce w stronę Piły mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. Ponad 9 tysięcy atestowanych kasków rowerowych trafi do dzieci w województwie łódzkim. W czasie akcji Bezpieczna Droga do Szkoły będą jej rozdawać policjanci, ale też wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. O szczegółach reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
19: Zależy nam na tym, by stworzyć wśród młodych pewnego rodzaju modę na noszenie kasku, mówił mi podinspektor Jarosław Złotkowski z drogówki województwa łódzkiego.
20: To nie jest opcja, to jest coś modnego i z takim przekazem powinniśmy generalnie wyjść, żeby to wśród młodzieży, to jest ważne, żeby oni to poczuli. Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem jak to wygląda.
19: Bezpłatne kaski będą też wręczane najmłodszym, którzy będą zdawać egzamin na kartę rowerową, ale też do tych, którzy już ten egzamin mają za sobą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Każdego roku egzamin na kartę rowerową w województwie łódzkim zdaje ponad 3,5 tysiąca dzieci. Michał Krasucki już pracuje nad kolejnymi wiadomościami Radia Z. Wy odpoczywajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A co w nocy? W pogodzie? Deszcz w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i Krakowie, ale to jest rozgrzewka przed tym, co czeka nas jutro. W całym kraju deszczowo i burzowo, więc uważajcie na siebie. Dzisiaj w nocy za to ciepło. Od 13 do nawet 18 stopni. Mateusz Staszyński, piękne dzięki za wspólny tydzień. Miłego weekendu z Radiem Z i muzyką numer 1.

0: Młody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 29 sierpnia. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Większa dziura budżetowa, do tego wyższe wydatki na obronę i system ochrony zdrowia. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt będzie większy o ponad 10 miliardów złotych. Według prognoz przedstawionych przez ministra finansów, inflacja w przyszłym roku powinna być poniżej 3%. O tym, co jeszcze znajdzie się w budżecie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Rząd na 2027 rok zapisał rekordowe wydatki na zbrojenia, które pochłoną 4,5% PKB, o 26 miliardów złotych. Więcej trafi także na nasze leczenie. Wyliczenia na przyszły rok mówią także, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto ma wynieść niewiele ponad 10 tysięcy złotych.
2: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3%.
1: Minister finansów Andrzej Domański, przedstawiając założenia budżetu, mówi, że Polska jest obecnie 6. gospodarką Unii Europejskiej.
0: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac parlamentu. Sejm wróci do weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. Będzie nad nim głosował na najbliższym posiedzeniu. Na początku września, poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Sejm zagłosuje też nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Są kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Jego zdaniem idea wprowadzenia takich cyfrowych rozwiązań jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia Ministerstwa Edukacji do wdrożenia rozwiązań.
3: Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
0: Prezydent zawetował także ustawę pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. Podpisu nie uzyskała też nowela prawa energetycznego, mająca usunąć wątpliwości interpretacyjne w prawie. Cała Polska szkoli się na wypadek zagrożenia. Dziś krajowy trening reagowania. W tym kolejnym już etapie ogólnopolskiego programu edukacji specjaliści odpowiedzą na najważniejsze pytania o nasze bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Jakie to pytania? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Na przykład rozpoznawanie sygnałów alarmowych, zasady bezpiecznej ewakuacji, a także kwestie tego, co zabrać ze sobą, kiedy już do niej dojdzie, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
5: Ona może być na bardzo krótko, może być na dłuższy czas, ale warto, aby mieć taki plecak ewakuacyjny. Musi być dostosowany do własnych potrzeb, ale są takie rzeczy, które są niezbędne.
4: Kolejnym zagadnieniem będzie czerpanie wiedzy z wiarygodnych źródeł i rozpoznawanie dezinformacji, która często towarzyszy sytuacjom zagrożenia. Jan Kielak, Radio Z.
0: Dziś punkty szkoleniowe będą otwarte w całej Polsce, w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Boimy się skutków wycieku danych osobowych, przyznaje to prawie 80% Polaków. Z danych BIK-u wynika, że obawiamy się, że ujawnienie danych może zagrozić naszym finansom. 33% Polaków zetknęło się z takim zdarzeniem osobiście lub w swoim otoczeniu. Sztuczna inteligencja nie zabrała pracy w IT, jest wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też wymagania. W cenie jest umiejętność stosowania AI w biznesie. AI przestała być specjalizacją, a stała się kompetencją, pisze Rzeczpospolita. W pierwszym półroczu liczba ogłoszeń wymagających znajomości sztucznej inteligencji wzrosła o 176%. Spór w Poznaniu. Chodzi o budowę hali lekkoatletycznej, która ma stanąć na terenach zielonych na Golęcinie. Społecznicy protestują, bo nie chcą wycinki drzew. Sportowcy przekonują, że hala jest potrzebna, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
6: Mistrzostwa Wielkopolski odbyły się raz w Toruniu, a raz we Wrocławiu. My artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową.
7: To jest dewastacja tego terenu, ponieważ zaburzony zostanie klin zieleni. Tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
0: Odpowiada radna osiedla Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowania. Warszawskie tramwaje już w poniedziałek wrócą na jedne z najważniejszych tras miasta, na Most Poniatowskiego, a także w Aleje Solidarności i Aleje Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory, więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić. Najważniejsze, uda się zakończyć ten weekend.
0: Na początku września zakończy się także remont torów w Alei Niepodległości. Łódź chce wyrzucić hulajnogi elektryczne z parków. To odpowiedź na niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów, mówi Radiu Z łódzki radny Marcin Chęcz.
9: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
10: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
0: Dodaje radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. Lublin szykuje wielkie zmiany na Starym Mieście. Wielomilionowa inwestycja obejmie remont śródmiejskich skwerów, ulic i zabytków. Metamorfozę przejdzie m.in. plac po Farze, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
11: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele, wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna, budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
0: Całość pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Prace ruszą jesienią i zakończą się w 2028 roku. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rośnie liczba ofiar powodzi w Nepalu i Chinach. Ostatnie dane mówią o prawie 600 zabitych i niemal 2000 zaginionych. Jak wiecie z naszych wiadomości, woda i błoto zniszczyły tam całe wioski, drogi, mosty, zapory wodne. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym uruchomił już Polski Czerwony Krzyż. Dla Radia Z mówi Agata Gajos z PCK.
1: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych. Prowadzimy fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym.
0: Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Kolejna alarmująca sytuacja w Nepalu. W Tybecie pękła tama, która zatrzymywała wodę z lodowca. Mieszkańcom terenów przy granicy nepalsko-chińskiej grozi kolejna powódź. Osoby poszukujące zaginionych po lawinie błotnej zostały wezwane do natychmiastowej ewakuacji. W związku z przelewaniem się wody w tymczasowym jeziorze powstałym po katastrofie. Najpewniej wskutek zmian klimatu i intensywnych opadów w środę doszło do pęknięcia lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Uruchomił potężną masę lawinową. Z jednej strony woda z tego lodowca, a z drugiej strony materiał, który ze sobą taka woda niesie. Bardzo niebezpieczna sytuacja, szczególnie, że mówimy o rejonach górskich, gdzie te stoki są bardzo mocno pochylone, i te zjawiska działają bardzo dynamicznie.
0: MSZ nie ma informacji, by poszkodowani byli Polacy. 46 stopni było wczoraj na Sardynii. Na całym południu Włoch upały powyżej 40 stopni. To najgorętszy dzień piątej już fali upałów we Włoszech. W Rzymie, Bari czy na Sycylii nawet nocą temperatury przekraczają 30 stopni. Zupełnie inna pogoda jest na północy Włoch, w Bergamo czy Lombardii. Ulewy, grad i chłodno. Donald Tusk ostrzega, że Rosja szykuje się do zwiększenia napięciu w ciągu najbliższych 7-8 miesięcy. Premier mówił o tym w czasie kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Według niego Moskwa planuje to zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie. Tusk podawał przykład planowanej w Rosji mobilizacji nawet 600 tysięcy żołnierzy. Jak się domyślacie, nie stanie się to dla akcji pokojowych, mówił szef rządu. Wspomniał też o ostatniej wizycie szefa CIA w Moskwie. Nie mogę za bardzo się rozgadać, ale uprzedzono nas o potrzebie rozmowy na możliwie najwyższym polsko-amerykańskim szczeblu, dodawał Tusk. Co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu, zaleje ulicę albo będzie zagrożenie wojną? Lublin otworzył miejsce, które ma pomóc mieszkańcom przetrwać właśnie takie sytuacje. Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej Pomoc powstał przy Zespole Szkół nr 13, na wzór podobnych działających w Ukrainie. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dariusz Krzysztofik.
3: Żeby ludzie, mieszkańcy nasi, i mieli gdzie przyjść, naładować sobie telefon, wypić ciepłej herbaty, jak trzeba to i godzinę, dwie przespać się, porozmawiać z psychologiem. Mi dzieci mają salę specjalną, w której mogą tam się troszeczkę zająć rysunkami, żeby na chwilę oderwać się od tego, co się dzieje właśnie w czasie takiej długotrwałej przerwy.
4: Mniej więcej taka jest idea. Jakich zdarzeń, proszę powiedzieć, jest ten punkt?
3: Przede wszystkim długotrwałe przerwy w dostawie prądu. Stan wojenny, wojna.
0: Do końca roku Lublin chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc, docelowo 27, po jednym na każdej dzielnicy. Będą zmiany po gigantycznym wycieku medycznych danych Polaków, zapowiedział to w Radiu Z minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o 19 milionów danych. Doszło do niego kilka tygodni temu. Dane były przetwarzane przez prywatną firmę. Co konkretnie się zmieni? Gościa Radia Z wysłuchał Michał Dzinyński.
5: Minister Gawkowski chce, żeby firmy prywatne nie mogły przetwarzać tak dużej ilości danych. Propozycja nowego prawa będzie gotowa w ciągu najbliższych dni, mówi gość Radia Z.
6: Powinniśmy to bardzo ukrócić. W mojej ocenie taka granica to powinno być 100 tysięcy rekordów, 100 tysięcy przetwarzanych danych obywateli. Kropka.
5: Szef resortu cyfryzacji twierdzi, że wykradzione dane zostały już zabezpieczone przez służby. Nie można już ich pobrać i wykorzystać. Nie są w żadnej publicznej domenie.
0: Kilka dni temu szef MyDoktor przeprosił pacjentów za wyciek danych medycznych, do którego doszło po cyberataku na firmę. Policjanci z Gołdapi zatrzymali mężczyznę, który od wielu miesięcy siał postrach w mieście. Na koncie ma m.in. rozbój, dotkliwe pobicia, groźby śmierci, a także uszkodzenie tylko jednej nocy kilkudziesięciu samochodów. 42-latek trafił do aresztu z 12 zarzutami. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: W czerwcu ubiegłego roku o Gołdapi zrobiło się głośno po tym, jak jednej nocy ktoś przebił 80 opon w zaparkowanych obok siebie samochodach, powodując mnóstwo stresu u właścicieli i poważne finansowe straty. Z kolei w lutym ktoś napadł na sklep, żeby ukraść alkohol, po czym pobił dwie pracownice. Policjanci połączyli te sprawy z dwiema napaściami, wybijaniem szyb w mieszkaniach czy uszkodzeniem budynku. W końcu złapali 42-latka, który teraz odpowie za wszystko, co zrobił, ale najpierw posiedzi w areszcie przez co najmniej 3 miesiące.
0: Straty spowodowane przez tego człowieka wyceniono na ponad 44 tysiące złotych. Rośnie liczba pijanych kierowców zatrzymanych w tym roku w Poznaniu. Jest ich więcej o 15% niż rok temu. W sumie 500. 10 z nich zostało skazanych na karę więzienia, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
8: Procedura, która może zostać zastosowana wobec sprawców zatrzymanych chociażby na gorącym uczynku kierowania pojazdem, mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, już w ciągu 48 godzin zapada wyrok.
0: Maksymalny wyrok, jaki może zapaść w ramach trybu przyspieszonego, to 5 lat więzienia. Dzieci za darmo dostaną kaski. Atestowane produkty będą rozdawać policjanci ruchu drogowego w województwie łódzkim. Chcemy chronić zdrowie i życie najmłodszych, mówi Radiu Z podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej policji.
9: To jest taka fajna stylówka. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę.
0: Przygotowano 9 tysięcy kasków.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: coś ważnego? Jesteś świadkiem wydarzenia, o którym powinna usłyszeć w Radiu Z cała Polska?
1: O, Radio Z!
0: Zrób zdjęcie, nagraj film lub dźwięk i wyślij wiadomość na czerwony telefon Radia Z.
2: Informacje dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
0: Czerwony telefon Radia Z. Masz zawsze pod ręką. Jesteśmy w aplikacji Radia Z, na radioz.pl, w Messengerze i na WhatsAppie oraz pod numerem 321-321-100. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Mieszko R. nie odpowie przed sądem i nie trafi do więzienia mimo brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Postępowanie wobec niego zostało umorzone. Biegli uznali go za niepoczytalnego w chwili popełnienia zbrodni. Szczegóły tej sprawy ma dla Was reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Prokuratura wnioskowała do sądu o umorzenie postępowania i skierowanie Mieszka R. do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i jego bezwzględne leczenie. Warszawski sąd się do tego przychylił. Biegli stwierdzili, że w momencie dokonywania zabójstwa był niepoczytalny. Mężczyzna był badany przez kilka tygodni. W maju zeszłego roku rzucił się z siekierą na portierkę i zadał jej kilka śmiertelnych ciosów. Kobiecie próbował pomóc pracownik straży UW, który również został ranny i w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala.
3: Mieszko R. zabił pracownicę Warszawskiego Uniwersytetu i ciężko ranił ochroniarza. Na razie pozostanie w areszcie, dopóki wyrok się nie uprawomocni. O 3 miesiące aresztu dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego wnioskuje prokuratura. Radosław P. dostał 2 zarzuty, za które grozi wysoka kara. Śledczy obawiają się, że podejrzany na wolności mógłby mataczyć. Co dokładnie szefowi PKOL-u zarzuca prokuratura? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Po pierwsze, że w zamian za luksusowy zegarek zadeklarował wpłynięcie na działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tamtym czasie UOKiK prowadził postępowanie właśnie w sprawie giełdy Zonda Krypto. Drugi zarzut to nakłanianie do priorytetowej wypłaty pieniędzy z giełdy, kiedy jej upadek był już przesądzony, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
6: Wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
5: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył w sprawie obszerne wyjaśnienia. Jan Kielak, Radio Z.
3: Za jeden z zarzutów szefowi PKOL-u grozi do 2 lat więzienia, za drugi nawet 8. Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli jego luksusowy zegarek i ponad 30 tysięcy złotych gotówki. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Zonda Krypto. Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Najnowsze ustalenia przynosi dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.